0: SK2 Nowy Sącz.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem

0: patrzą non stop. Ej, co to popląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

0: Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduch, zapraszam na magazyn lokalny. Na coraz gorszą współpracę z sądeckimi wodociągami skarżą się gminy, które są udziałowcami spółki. Chodzi m.in. o Stary Sącz, Korzenną i Nawojową. Lista zastrzeżeń jest długa. Chodzi m.in. o ostatnie zmiany w wodociągach, nowe taryfy, które spółka chce wprowadzić, czy wstrzymane rozbudowy sieci. Mówią Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza, Leszek Skowron, wójt Korzennej i Stanisław Kiełbasa, wójt Nawojowej.
2: Jak Państwo wiecie,

0: rację sądecką. Dla nas, jako osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo naszych mieszkańców, jest to sytuacja w tej spółce jest bardzo istotna, ważna, bo ta spółka zarządza dostawą krytycznych surowców do mieszkańców, czyli wody, ale również odpowiada za bardzo ważny element związany z bezpieczeństwem środowiska oraz oczywiście, co nie jest bez znaczenia, komfort życia mieszkańców całej Sądecczyzny. Więc nam, jako właścicielom tej spółki, w której zostały zainwestowane pieniądze naszych mieszkańców, z naszych, prawda, podatków, pieniądze, które wspólnie pozyskaliśmy, nie jest obojętne, jak ta spółka funkcjonuje, jak ta spółka działa i dotychczas próbowaliśmy działać dostępnymi nam środkami, czy to właśnie spotykając się na, próbując rozmawiać z zarządem, z Nawalnych Zgromadzeniu, z innymi wspólnikami. Natomiast ponieważ to naszym zdaniem nie przyniosło żadnego pożądanego efektu, stwierdziliśmy, że chcemy opinię publiczną za Państwa pośrednictwem poinformować o tym, co dzieje się w spółce, jaka jest nasza ocena tego, co dzieje się w spółce, z jakimi problemami spółka się już spotkała i będzie się spotykała.
1: No i jestem w tym gronie osobą, która od początku uczestniczyła w pracach nad programem poprawiający stan gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Nowego Sącza i gmin Ościennych. To już w 1989 roku podpisaliśmy wstęp porozumienie kanalizacyjne, w efekcie czego później utworzono aglomerację, w efekcie czego później podpisano umowę spółki, złożono wniosek do Unii Europejskiej i dzięki naszej synergii, naszej współpracy udało się pozyskać około 450 milionów złotych, które zostały zainwestowane na rozwój Sądecczyzny. To są ogromne środki, dzięki którym znacznie poprawił się stan gospodarki wodno-ściekowej i wpłynął na potencjał rozwojowy Sądecczyzny. To między innymi dzięki tym środkom wybudowane zostały w Nowym Sączu sieci na takich osiedlach jak Zawada, jak Poręba. Każda z gmin miała przydzielone określone środki. W pewnym momencie w spółce wystąpiło to, że nie wszystkie projekty dały się od razu realizować, bo trzeba było dostarczone do spółki projekty przez gminy przeanalizować i dostosować ich do posiadanych środków finansowych. Projekt w Wączej Koninie był jednym z ostatnich, który podlegał zmianie i spółka podjęła decyzję, że środki, które przeznaczone są dla gminy Nowojowa do Wączej Koniny, będą zainwestowane w Porębie. I tak się stało. Za te środki została wybudowana sieć wodno-kanalizacyjna w Porębie, a spółka zobowiązała się do tego, by z własnych środków to zadanie, które określone było w programie, dokończyć. I tak się stało. Spółka wydała obligacje, później przekształcone na kredyt inwestycyjny. Dzisiaj o tym się już nie pamięta, a kosztami obsługi tego zadłużenia w taryfie pan prezes obciąża gminę Nawojową. Proszę Państwa, wszystko szło dobrze, współpraca w spółce była na właściwym poziomie do momentu, kiedy w Nowym Sączu nastąpiła zmiana władzy. Ta zmiana władzy oceniła, że w spółce jest Bizancjum i należy to zmienić. No proszę Państwa, dzisiaj mamy stan taki, jaki mamy. Bardziej mi to przypomina stajnię Ogiasza.
2: Ja jestem, można powiedzieć, najmłodszym udziałowcem tej spółki, ale jestem dlatego udziałowcem, ponieważ właśnie współwłaściciele zaproponowali mi taki udział w spółce i jakby głównym argumentem było to, że wspólnie prowadzone zadania polegające na dostarczaniu wody i odbioru ścieków w większej skali będą bardziej racjonalne i bezpieczne dla wszystkich mieszkańców. I oczywiście podstawowym też elementem

było to, że jest jeden system hydrauliczny, więc cena wody w całym systemie miała być jednakowa. Z racji tego, że miałem wtedy też taką sytuację, w której podejmowałem decyzję, w którym kierunku strategicznym rozwiązywać dostawy wody w gminie Korzenna, wydawało mi się, że te zabezpieczenia, te ustalenia są na tyle wiarygodne, że to jest dobry kierunek. Do momentu, kiedy tak jak tutaj kolega Wójt wspomniał, ktoś zapomniał o tym, co było wcześniej, jakie były ustalenia, jakie były ze strony gmin też z jednej strony wyrzeczenia, a z drugiej strony jak bardzo gminy przyczyniły się do pozyskania środków, które nigdy Nowy Sącz nie pozyskałby. Myślę, że to istotne jest, że nie można sobie przypisywać właścicielstwa jako takiego, tylko trzeba po prostu traktować to w kategoriach spółki, czyli jest nas 5 plus PFR. I na dzień dzisiejszy niepokój budzi fakt, że w dużej mierze reorganizacja, która rzekomo miała prowadzić do oszczędności i być może w części prowadzi, nie jestem w stanie ocenić jak bardzo, powoduje również z drugiej strony konsekwencje. Mamy oto sytuację, którą na przykład są Wody Polskie odmówiły wydania decyzji na zrzut ścieków. I to już dwukrotnie z tego, co mam informację. To się wiąże z poważnymi karami finansowymi. To jest 500%, proszę Państwa, więcej niż dotychczas spółka płaciła za odprowadzanie ścieków. Ten stan trwa i nie wiemy, dokąd tak będzie. No będzie dotąd, dopóki spółka nie przygotuje właściwego wniosku. W tej spółce, w uzasadnieniu to, co najbardziej nas niepokoi, to jest to, że Wody Polskie wykazują wprost nieprawdziwe informacje zawarte w uzasadnieniu. A to już jest dla nas bardzo niepokojące, bo my jako współudziałowcy do tej pory mieliśmy zaufanie i wierzyliśmy, że wszystkie działania, które są realizowane przez zarząd, są sprawiedliwie traktowane. Jeżeli manipuluje się kosztami, w cudzysłowie to mówię, bo być może nastąpiła pomyłka, ale to też niedobrze świadczy o zarządzaniu spółką i przygotowywaniu odpowiednich dokumentów, to nie możemy mieć tutaj wątpliwości, że mamy problem i ten problem nie zostanie wyeliminowany, dopóki nie powstaną właściwe i dobre dokumenty. Kolejną sprawą to jest też sprawa dotycząca ustalenia taryfy, która procedowana już jest, jak się nie mylę, półtorej roku. To jest bardzo istotny element dla działalności spółki, bo tak naprawdę spółka zajmuje się dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków. Skoro nie ma decyzji na odprowadzanie ścieków, to możemy powiedzieć, że spółka działa nielegalnie. W związku z tym też wczoraj zadałem pytanie na walnym zgromadzeniu o wyprzedaż taboru samochodowego, bo mamy takie wrażenie, że spółka, inwestując te 450 milionów złotych, robiła to po to, żeby się rozwijać, żeby pozyskiwać nowych odbiorców wody. Tymczasem likwidowanie taboru, czy wręcz restrukturyzacja polegająca na, wydaje się, nadmiernym redukowaniu etatów, może niestety nie prowadzić do oszczędności, a wręcz przyczynić się do tego, że dochody spółki będą niestety nie będą się powiększać, a przecież nasi mieszkańcy potrzebują wody i te kręgosłupy, w cudzysłowie, zbudowane temu mają służyć, żeby coraz więcej wody sprzedawać, żeby skala produkcji spowodowała wręcz obniżanie kosztów i na tym chcielibyśmy się skoncentrować. Jednak te rozmowy do tej pory prowadzone bardzo ograniczają się do bardzo takich, w mojej ocenie,

0: infrastruktury. A dzisiaj oczywiście ja sobie zdaję sprawę z wysokich kosztów, ale duża część tych kosztów to są koszty amortyzacji majątku. Nowego majątku dodam, bo był niedawno budowany, który jest kosztem, ale nie jest wydatkiem. W związku z tym takie koszty w spółce są pożądane.
1: Nasze duże zaniepokojenie, to chcę potwierdzić, budzi no, te redukcje etatów. Oczywiście zawsze optymalizacja kosztów jest mile widziana, ale mamy przekonanie albo obawy może takie, że i wręcz przechodzące w przekonanie, że ta redukcja, która odbywa się w spółce, jest redukcją taką jazdą bez trzymanki. A przypomnę, że mamy do czynienia z niezwykle ważną, krytyczną infrastrukturą. Ponad 1800 km sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, którą nie zarządza spółka. Ważne systemy dziś w dobie, kiedy jest naprawdę jeszcze zagrożone bezpieczeństwo i nie można absolutnie wykluczyć różnych wrogich aktów. To jest absolutnie sprawa kluczowa i tutaj apelujemy do prezesa, do zarządu, do rady nadzorczej również, żeby tę sprawę dokładnie zbadała, czy sądeckie wodociągi nadal są bezpieczne. Niepokoić. Chcę jeszcze jednej rzeczy powiedzieć, taka, która w jakiś sposób pokazuje od tych prawie 2 lat, kiedy zmienił się zarząd spółki, o tym, że spółka zupełnie zrezygnowała, abdykowała ze swojego zadania, czyli pełnienia pewnej misji społecznej, bo ta spółka została powołana nie po to, żeby osiągała zyski, tylko ta spółka została powołana po to, aby w imieniu gmin, wspólników, realizować zadania własne gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, czyli zapewnienia tych podstawowych potrzeb naszych mieszkańców. Otóż, proszę Państwa,

wspólników realizować zadania własne gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, czyli zapewnienia tych podstawowych potrzeb naszych mieszkańców. Otóż, proszę Państwa,

0: i różne inne, prawda, formy. I to jest naprawdę, wyobraźcie sobie Państwo, jak to kuriozalna jest to sytuacja. Spółka, która jest powołana do odprowadzania ścieków, do odbierania ścieków, do zaopatrzenia w wodę, tej spółce, jeżeli gmina wybudowała bez jakiegokolwiek udziału tej spółki, oczywiście oprócz uzgodnień, bo wszelkie uzgodnienia ze spółką mieliśmy na budowę, na rozbudowę tych sieci i chcemy dać do eksploatacji za darmo, spółka mówi, że nie weźmie, bo to się nie opłaca. I nie mówimy, proszę Państwa, o jakichś dalekich przysiłkach, gdzieś tam zatopionych, gdzieś w górach, gdzieś wysoko. Mówimy o centrach miejscowości. Jak ktoś tutaj Państwo wiecie, taka miejscowość jak Gołkowice Dolne, to każdy, kto przez tą miejscowość przejeżdżał, to po prostu widzi, jak gęsta jest tam zabudowa, niczym nie odbiegająca, nie wiem, od Poręby czy Zawady. Dokładnie taki sam sposób zabudowy. Spółce nie opłaca się wziąć tego w dzierżawę. Drugi przykład. Pan X, ulica Węgierska, Stary Sącz. Też Państwo wiecie. Gęsto zabudowany dom przy domu, ulica przy ulicy. Jeszcze z poprzednim zarządem spółki uzgodnienie rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Ta kanalizacja wybudowana, oczywiście sieć kanalizacyjna wybudowana, natomiast w momencie, gdy chce warunki przyłączenia, nie, bo to nie jest sieć spółki. No to w takim razie, no to niech spółka to odkupi tą sieć od tego pana. Nie, ponieważ ona się łączy z siecią, która jest gminna. Oczywiście gminna, dzierżawiona przez spółkę Sądeckie Wyciągi, ale gminna. W związku z tym dobrze, mówię, wkroczyłem w sąd, chcąc wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańca, bo dla mnie to jest podstawowa sprawa do realizowania. Po to jestem burmistrzem, po to jesteśmy, działamy w tej sferze publicznej, żeby zaspokajać potrzeby mieszkańców. Mówimy, dobrze, w takim razie gmina przejmie, odkupi tą sieć od tego właściciela i odkupiliśmy. Idziemy do spółki, żeby spółka wydzierżawiła i wydała wreszcie zapewnienie odbioru ścieków tym mieszkańcom, żeby mogli się wprowadzić do domów, które mają wybudowane. Decyzja mnie, polityka spółki jest taka, że ona nie dzierżawi nowych odcinków, które nie przylegają bezpośrednio w ogóle nie dzierżawi nowych odcinków. Kwadratura koła. Gdzie ma pójść taki mieszkaniec, gdzie ma wykończony dom, wiecie Państwo, ile to pieniędzy kosztuje i nie może się wprowadzić, ponieważ miesiącami całymi te procedury. I ja mogę takich przykładów mnożyć naprawdę.
1: Pierwszy element to wyniki finansowe spółki za rok 2025. Otóż wyniki te się znacznie poprawiły w stosunku do roku 2024. Spółka osiągnęła wynik dodatni, a wynik ten jest na poziomie 3 200 zł. Natomiast w roku 2024 spółka wygenerowała stratę w wysokości 2 300 000 zł. W roku 2023, taki okres 3 lat, ten wynik był około 1 200 000 zł na plusie. Co to spowodowało? To spowodowało, że wszystkie wskaźniki rentowności w spółce się poprawiły, znaczy się poprawiły. Jednym z głównych problemów w spółce to są problemy związane ze spłatą zobowiązań, które powstały w wyniku umów podpisanych i zaciągniętych kredytów i umów podpisanych przez spółkę w okresie przeszłym, w latach od 2016 właściwie roku do 2024 roku. Mówię o takich dwóch głównych czynnikach kosztowych, których nie widać w wyniku finansowym działalności spółki, prawda? Czyli elementów, które nie wpływają na rachunek zysków i strat. To jest z jednej strony spłata zobowiązań kredytowych, które spółka zaciągnęła. Wiemy o tym doskonale, że rata kredytu nie jest widoczna w rachunku zysków i strat, a z drugiej strony to jest ta umowa związana ze sprzedażą udziałów PWR-owi, które to zgodnie z tą umową spółka musi nabywać z własnych środków te udziały celem ich umorzenia. Spółka w tamtym roku na ten cel przeznaczyła prawie 12 milionów złotych. Drugi obszar to jest taryfa. Otóż, jak już wielokrotnie Państwu mówiłem, spółka cały czas proceduje wniosek.

wniosek o zatwierdzenie taryf. Jest on skomplikowany. Jest skomplikowany z tego powodu, że spółka we wcześniejszych takich wnioskach taryfowych stosowała tak zwaną jednolitą taryfę. Czyli bez względu na to, gdzie odbiorca mieszka, ta taryfa była taka sama dla tej samej grupy odbiorców. Natomiast w chwili obecnej ta taryfa jest zróżnicowana w zależności od kosztów ponoszonych w danym miejscu i to jest podzielone na gminy. Ja tutaj chciałbym tylko jakby podać taką informację, skorzystam może z danych, żeby być precyzyjnym, bo to nam pokazuje, jak to mniej więcej wygląda. Otóż spółka prowadzi działalność na terenie kilku gmin. Podam takie trzy przykłady z góry. Otóż spółka ponosi koszty w danych gminach, a jednym z tych kosztów, najistotniejszych, szczególnie w miejscowościach wiejskich, gminnych, gdzie ta infrastruktura jest rozbudowana, a jest mniejsza ilość przyłączy, jest podatek od nieruchomości. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład gmina Korzenna z tytułu sprzedaży wody w gminie Korzennej środki, czyli przychody generuje spółka, to są dane za rok 2025, generuje na poziomie 1 200 000 zł. Sam podatek odprowadzany do gminy to jest 660 000 zł. Czyli praktycznie mamy ponad 50%, 55% to jest sam podatek odprowadzany do gminy. Analogiczna sytuacja wygląda na przykład w gminie Nawojowa, gdzie przychód to 2 100 000, a płacony podatek to jest 1 200 000. Musimy sobie zdać sprawę, że oprócz tego podatku to są inne dodatkowe koszty. Koszty związane z produkcją wody, koszty związane z oczyszczaniem ścieków, prawda? Koszty transportu, przesyłu itd., itd. Spółka niestety, prowadząc w ten sposób działalność, nie jest w stanie zabezpieczyć prawidłowego funkcjonowania. Przykład, wymieniłem te dwie gminy, teraz jak to wygląda, czyli ile środków brakuje w spółce po prowadzeniu w ten sposób działalności. Jeżeli chodzi o gminę Korzenną, to spółka wygeneruje na tej gminie straty około 1 800 000 zł. Gmina Nawojowa 2 900 000 zł. I teraz przejdę do trzeciego obszaru. Co spółka w związku z tym robi? Otóż po pierwsze zaproponowała tak zwaną taryfę zróżnicowaną. Żeby nie było tak, że mieszkaniec na przykład Nowego Sącza pokrywa koszty generowane na przykład przez odbiorcę z terenu na przykład gminy Nawojowej. Bo to nie jest po prostu sprawiedliwe. Tym bardziej, że jak Państwu przekazałem przed chwileczką, jednym z najistotniejszych tych kosztów to jest podatek od nieruchomości. Ten podatek od nieruchomości, który spółka odprowadza do danej gminy, jest wykorzystywany dla społeczności tej gminy. No i trudno teraz uznać za sprawiedliwy, że pośrednio ten podatek na przykład płaci w cenie na wodę lub w cenie ścieków mieszkaniec innej gminy, na przykład miasta Nowego Sącza. Trzeci obszar to jest obszar dotyczący sieci, które nie są własnością spółki. Otóż wiąże się on trochę z tym, co wcześniej powiedziałem. Spółka może w różny sposób doprowadzać wodę lub odprowadzać wodę z tych sieci. Jednym taki model był wcześniej stosowany, to była dzierżawa tej sieci, czyli wydzierżawiający, czyli był właściciel tej sieci, czyli gmina, a dzierżawcą była spółka. Co to powodowało? Niejednokrotnie ilość przyłączy na danej sieci, czyli ilość osób, które dzięki tej sieci otrzymywało wodę lub od których odbierano ścieki,

upadła spółka. Co to powodowało? Niejednokrotnie ilość przyłączy na danej sieci, czyli ilość osób, które dzięki tej sieci otrzymywało wodę lub od których odbierano ścieki,

0: wyższy niż przychody, nie licząc innych kosztów generowanych przez spółkę. Dlatego już w 2024 roku spółka zaproponowała inny model związany z dostawą wody i odbiorem tych ścieków z tych sieci. Model ten polega na tak zwanej hurtowniowej dostawie wody i hurtowym odbiorze ścieków. To był rok 2024. I w wyniku tych rozmów z wszystkimi gminami spółka podpisała takie umowy na hurtową dostawę wody, hurtowy odbiór sieci z niektórymi gminami, a z niektórymi niestety gminy takiego rozwiązania nie przyjęły i z tego powodu jakby są problemy związane z zapewnieniem przyłączania się nowych klientów. Sieci są wybudowane, gmina nie chce tego rozwiązania przyjąć jako rozwiązanie dla nich korzystne, no bo między innymi jest taka sytuacja, że nie będzie z tego tytułu przychodów z podatku od nieruchomości. Tak jak powiedziałem wcześniej, spółka przyjęła założenie, że koszty w danym miejscu muszą być pokryte z przychodów z tego miejsca, czyli koszty funkcjonowania spółki w gminie X muszą pokrywać przychody z tej gminy X. To jest według mnie sprawiedliwe i uzasadnione.
1: Odpowiada prezes Sądeckich Wodociągów Jerzy Szczecina. Udziałowcami spółki jest też gmina Kamionka Wielka, która na razie w tym temacie nie wypowiedziała się. Rusza projekt pod hasłem Pomysł na biznes po sądecku. To coś dla studentów z Nowego Sącza i osób pełnoletnich, które myślą o własnej firmie. Pomogą w tym specjaliści i wykładowcy Akademii Nauk Stosowanych.
2: Zdecydowanie zachęcamy, ponieważ program skierowany jest do osób, które nie prowadzą jeszcze działalności gospodarczej, ale mają swój pomysł na biznes albo chcą stworzyć i rozwinąć go w praktyce. To jest takiego swojego rodzaju program inkubacyjny, w którym uczestnicy pracują nad własnym projektem od wstępnej koncepcji aż do przygotowania konkretnego modelu biznesowego i jego prezentacji. W ramach tego programu uczestnicy właśnie biorą udział w warsztatach praktycznych, zakresu marketingu, sprzedaży, badania potrzeb klientów, korzystają z indywidualnego mentoringu dopasowanego do ich projektu, rozwijają swój pomysł właśnie przy wsparciu ekspertów, przygotowują prezentacje i występują podczas takiego wydarzenia, które będzie nazwane Demo Day przed przedstawicielami biznesu. Dla nas jako uczelni bardzo ważne jest, że możemy połączyć się z biznesem, bo uważamy, że właściwie tylko synergia nauki i praktyki może dać studentom realną przewagę, wiedzę, którą mogą wykorzystać w realnej gospodarce. Młodzi ludzie mają bardzo wiele pomysłów, energii, kreatywności, ale czasem brakuje im po prostu przestrzeni do tego, żeby ktoś ich wsparł, żeby im pomógł rozwinąć swoje pomysły, a ten projekt jest doskonałą możliwością właśnie do tego, żeby rozwinąć swoje możliwości.
3: A jak można się zgłaszać?
2: Można się zgłaszać poprzez wysłanie zgłoszenia na adres mailowy. Szczegóły są na stronie internetowej Fundacji Horyzont 360 oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.
3: To jeszcze powiedzmy, co uczestnicy mogą zyskać, biorąc udział w tym projekcie?
2: Zdobywają konkretne, praktyczne umiejętności biznesowe, mają możliwość rozwinięcia pomysłu krok po kroku, mają kontakt z mentorami, w ogóle ze środowiskiem przedsiębiorców, mogą rozwinąć kompetencje miękkie, takie jak prezentacja, komunikacja, praca projektowa, mogą zwiększyć pewność siebie w działaniu, no i oczywiście będą mieć, uważam, genialny wpis w swoim CV. To jest program skierowany do osób pełnoletnich, studentów i wszystkich młodych z regionu. Po prostu takie osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a chciałyby spróbować swoich sił.
1: Mówiła Aneta Oleksy-Gębczyk z ANS. Informacje są na ans.edu.pl. Wiadomo już, czego chcą mieszkańcy Nowego Sącza. Zakończyło się przyjmowanie wniosków do budżetu obywatelskiego na przyszły rok. Wpłynęły 74 projekty. To więcej niż przed rokiem. Teraz zgłoszone pomysły będą sprawdzane, mówi Kamila Mateja z Urzędu Miasta Nowego Sącza.

tym roku mieszkańcy oczywiście nie zawiedli. Jak co roku mieszkańcy nigdy nie zawodzą. Jednego roku jest więcej, drugiego mniej. Każdy z tych projektów jest dla nas bardzo istotny. W tym roku wpłynęło 74 projekty. Z tego oczywiście mamy 10 projektów ogólnomiejskich, a 64 projekty dotyczą projektów osiedlowych. Jest to wzrost w stosunku do roku poprzedniego o zaledwie 8 projektów, ale mimo wszystko tendencja wzrostowa. Co ciekawe, tak jak zawsze, pierwszy projekt wpłynął 4 maja, czyli w dzień pierwszy dzień naboru, a ostatni oczywiście w ostatni dzień naboru przed samą północą, to jest o 23:45. Co takiego ciekawego jeszcze, jeśli chodzi o te etapy zgłaszania projektów? W ostatnim dniu tak naprawdę mieliśmy największą tendencję, jeśli chodzi o projekty, które wpłynęły, bo aż ponad 50% projektów wpłynęło w ostatnim właśnie dniu 18 maja. 52% projektów wpłynęło w trybie wniosków online, no a pozostała część projektów wpłynęła papierowo, także mieszkańcy jednak też w dalszym ciągu lubią składać projekty papierowo. Największa ilość projektów wpłynęła na osiedlu Poręba Mała, jest to 6 wniosków. Na pozostałych osiedlach mamy liczby, które się powtarzają. Tutaj mamy 4 projekty na Dąbrówce, Piątkowej, Starym Mieście. W największą tendencję, jeśli chodzi o projekty, które wpłynęły, bo aż ponad 50% projektów wpłynęło w ostatnim właśnie dniu 18 maja. 52% projektów wpłynęło w trybie wniosków online. No a pozostała część projektów wpłynęła papierowo, także mieszkańcy jednak też w dalszym ciągu lubią składać projekty papierowo. Największa ilość projektów wpłynęła na osiedlu Poręba Mała, jest to 6 wniosków. Na pozostałych osiedlach mamy liczby, które się powtarzają. Tutaj mamy 4 projekty na Dąbrówce, Piątkowej, Starym Mieście. W

0: Zawada na Wojowska Millennium. Po dwa projekty wpłynęły na Biegonicach, Centrum Gorzków, Kilińskiego, Zabełcze, Przetakówka, Przydworcowe, Kochanowskiego. No i po jednym mieszkańcy złożyli na osiedlu Falkowa, Gołąbkowice, Kaduk, Szujskiego i Westerplatte. Czyli nie mamy osiedla, gdzie by nie było żadnego projektu, także liczymy na to, że przy głosowaniu również nie będzie osiedla, które nie będzie mógł realizować jakiegoś projektu w przyszłym roku.
1: Co się będzie teraz działo z tymi wnioskami?
0: Na tym etapie, jesteśmy już na etapie weryfikacji tak naprawdę, weryfikujemy wymogi formalne. Ta weryfikacja wymogów formalnych, jak i zarówno merytorycznych, będzie prowadzona do końca lipca. Będziemy sprawdzać ich zgodność z prawem, z możliwościami technicznymi. Oczywiście zweryfikujemy szacunkowe koszty poszczególnych projektów. No i te wymogi formalne, które mamy już na tym etapie weryfikowane, czyli właśnie czy mieszkaniec jest uprawniony do składania projektu i czy dołączone są stosowne oświadczenia i zgody.
1: Kiedy poznamy listę projektów przeznaczonych do głosowania?
0: Ostateczna lista wyników, tak naprawdę wyników weryfikacji, poznamy 14 sierpnia, ale mieszkańcy jak co roku mają prawo od tych wyników złożyć odwołanie. Jest to 3 dni od dnia opublikowania tych wyników, 3 dni roboczych dokładnie. Następnie ponownie zespół weryfikujący pochyla się nad złożonymi odwołaniami przez mieszkańców i tak naprawdę ostateczną listę projektów już pod głosowanie poznamy do 4 września. Ogólnomiejskie, jak wiemy, zgodnie z uchwałą mogą dotyczyć wyłącznie działań infrastrukturalnych i tak też jest w przypadku tych projektów złożonych. Mówimy tutaj o wszelkiego rodzaju remontach infrastruktury drogowej, chodniki, parkingi, czy też doposażenie placów zabaw, już istniejących, czy też powstanie nowych placów zabaw. Nowością jest też remont infrastruktury drogowej przed wejściem do cmentarza komunalnego, stworzenie ogólnodostępnego kompleksu tras rowerowych typu bike park, czy też utworzenie bezpiecznego, ogólnodostępnego wybiegu dla psów. To są takie nowości, jeśli chodzi o projekty ogólnomiejskie. Jeśli chodzi o projekty osiedlowe, tutaj oczywiście mieszkańcy postawili jak co roku oczywiście na działania miękkie, wycieczki, spotkania tematyczne, spotkania dla dzieci, dla seniorów, zajęcia sportowe, gimnastyki, wszelkiego rodzaju, ale jak co roku oczywiście mieszkańcy też mimo wszystko idą w działania infrastrukturalne. I złożyli w tym roku projekty dotyczące m.in. montażu stacji naprawy rowerów, czy też montażu defibrylatorów zewnętrznych, remonty ulic, poboczy, chodników, remonty placów zabaw. Oczywiście tak jak mamy tutaj w Nowym Sączu tendencję do tworzenia nowych parków kieszonkowych, więc takie projekty się pojawiły w tym roku, jeśli chodzi o budżet obywatelski, czy też strefa rekreacji poprzez montaż wiaty rekreacyjnej oraz małej architektury. I również wśród projektów osiedlowych pojawiło się utworzenie wybiegu dla psów. Czy też nowością jest utworzenie boiska do piłki plażowej.
1: Czy mieszkańcy miasta bardziej stawiają na inwestycje, czy raczej na taką integrację, czyli tak zwane projekty miękkie? Jak to wygląda?
0: Jeśli chodzi o projekty ogółem, w tym roku dominują projekty inwestycyjne. Jest to aż 57% projektów. Ale jak co roku mieszkańcy mimo wszystko chcieliby również spędzić swój czas poprzez integrację, czy spotkania, czy właśnie poprzez uprawianie wszelkiego rodzaju sportów.
2: Samo głosowanie zaplanowano od 14 do 21 września, a wyniki mamy poznać do 30 września. Będą szukać młodych siatkarskich talentów. W Nowym Sączu rusza nowa klasa sportowa właśnie dla fanów piłki siatkowej. Na początek zaplanowano miejsce dla 24 osób. Nabór już się zaczął i potrwa do 1 czerwca, mówi Jerzy Galara, dyrektor 4 ELO w Nowym Sączu, które klasę otwiera.
3: Będziemy otwierać oddział Mistrzostwa Sportowego w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn w 4 liceum sportowym. Może to jeszcze nie jest idealne miejsce ze względu na to, że czekają nas takie drobne poprawki, jeśli chodzi o halę i dostosowanie do tego, żeby tutaj był top siatkówki polskiej, ale oczywiście gwarantuję to, że tak właśnie będzie. Witam gości, no przede wszystkim wicemistrz olimpijski z Paryża, nasz człowiek,

0: Marcin Janusz, nasza duma. No i serce się raduje, że on przyjechał do nas, że chce z nami być, że chce objąć pieczę nad tym oddziałem, ale to za chwileczkę. Jest pan prezydent Artur Bochenek, którego serdecznie witam, przewodniczący Rady Miasta i Komisji Sportu, przewodniczący Komisji Sportu w Radzie Miasta pan Dawid Dumana, jest pan prezes SKPS Dunajec Nowy Sącz, Łukasz Mężyk i można powiedzieć autor tego, autor i taki współautor tego sukcesu, ponieważ to on jest ojcem tego, że Marcin Janusz wyszedł na taki poziom. Pan Łukasz Mężyk, bo Marcin stawiał pierwsze kroki właśnie Łukasza Mężyka, trenera. Jest z nami Wiktoria Słowik, nasza uczennica, zawodniczka STS Sandecja i jest Filip Wierzbanowski, to też taka nasza nadzieja i oni powiedzą parę słów. Ja już przejdę do moich gości i tak jak mówię, no ja jestem ogromnie dumny, ogromnie zadowolony z tego, że możemy tworzyć taki projekt i mam nadzieję, że rozrośnie się do takich rozmiarów jak sukces Marcina Janusza. Przekazuję głos.
1: Szanowni Państwo, jestem przedstawicielem tutaj organu prowadzącego, czyli prezydenta miasta Nowego Sącza i oczywiście ze strony miasta nie tylko podziękowanie dla dyrektora za zorganizowanie takiej klasy mistrzostwa sportowego, ale przede wszystkim dziękuję mistrzowi za to, że jest z nami, że zgodził się na opiekę merytoryczną nad tą klasą. Co to gwarantuje? No gwarantuje to, że nie tylko będzie to magnes na młodzież, ale też przede wszystkim przykład do naśladowania i miejmy nadzieję, że takich zawodników, takich zawodniczek w Nowym Sączu będzie na naszym mistrzu olimpijskim wzorującym się więcej. Tego sobie życzymy i chyba po to właśnie powstaje ta klasa mistrzostwa sportowego. Z całej mocy, myślę, w imieniu Sądeczan trzymamy kciuki, a Nowy Sącz i miasto Nowy Sącz, prezydent miasta na pewno tą inicjatywę będzie wspierał. Dziękuję bardzo.
2: Tak, szanowni Państwo, przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. No, dla mnie jest to ogromne wyróżnienie, że mogę objąć patronat nad pierwszą klasą Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Nowym Sączu. No, tak jak pan prezydent powiedział, no, mamy wiele talentów tutaj w Nowym Sączu i myślę, że ważne jest to, żeby ta młodzież czuła, że jest to miejsce, w którym mogą się rozwijać, mogą tutaj zostać, niekoniecznie muszą wyjeżdżać do różnych szkół po całej Polsce. Ja na tyle, na ile pozwolą mi moje obowiązki klubowe, ja będę się starał i merytorycznie, i może trochę wizerunkowo pomagać w tym, żeby to wszystko się rozwijało, bo ja widzę po wielu latach, kiedy już opuściłem Nowy Sącz i zacząłem grać profesjonalnie w siatkówce, widzę jak to wszystko się tutaj rozwija i od momentu, kiedy grałem, gdzie czasami był problem, żeby zebrać kilkanaście osób na hali, żeby móc zagrać normalne gierki, to teraz przychodzi się czy to na treningi Dunajca, czy treningi Sandecji i widać ogromny postęp. I to jest, myślę, że kolejny krok do tego, żeby w Sączu powstało coś dużego. Może jeszcze nie mówię o seniorskiej siatkówce, bo pewnie droga do tego jest daleka, ale taka szkoła, gdzie te talenty zostaną, będą trenowały, rozwijały się i czuły, że mają tutaj możliwości realizować się i przygotowywać do profesjonalnej gry w siatkówkę. Myślę, że to jest taki pierwszy ważny krok. Myślę, że też ważne, żeby podziękować miastu za to, że wspierają takie inicjatywy. Bo my oczywiście ludzie sportu zawsze, jeśli coś takiego będzie pojawiało się w Nowym Sączu, to zawsze będziemy starali się to wspierać, ale taka pomoc od miasta jest, wiem sam z doświadczenia, nie wszędzie jest oczywista i trzeba to bardzo, bardzo doceniać. Także ja ze swojej strony bardzo, bardzo dziękuję i postaram się być jak najczęściej, na tyle, ile mi czas pozwoli, żeby pomagać młodzieży.
3: Kiedy tylko Jurek, nasz wizjoner tutaj z 4. Liceum Sportowego, wyszedł z propozycją, żebyśmy objęli patronatem nad tej klasą mistrzostwa

0: sportowego jako estonteński kupiłki siatkowej Dunajec wyszedł z taką propozycją. Od razu stwierdziliśmy, wchodzimy w to, bo to jest świetna inicjatywa. Ogromne podziękowania dla pana prezydenta, że tutaj jest pomoc od strony miasta. Jurek za pomysł, Jurek za to, że obiecał, że tutaj będziemy to rozwijać tą halę, że ona wyremontujemy ją. Że będziemy tutaj na pewno próbowali zorganizować jeden z lepszych ośrodków, przynajmniej w regionie. Czemu stwierdziliśmy, że wchodzimy w to? Obserwujemy, że naprawdę tutaj na samej Sądecczyźnie, czy Limanowszczyźnie, czy Ziemi Gorlickiej jest naprawdę bardzo dużo klubów, które świetnie szkolą młodzież. Limanowa, Muszyna, Krynica, Bobowa, Gorlice, tutaj Nowy Sącz, Stary Sącz, wiele takich piwniczna, wiele takich ośrodków, gdzie po ósmej klasie się dzieci mają wybór, albo idziemy się uczyć, albo kończymy z siatkówką. Niestety nie mogę rozwijać tej swojej pasji i z samych tych dzieci będzie możliwość stworzenia coś fajnego. Od razu mówię, że dzieci, które tutaj będą przychodzić, to jeśli by oczywiście chciały kontynuować swoją dalszą przygodę z siatkówką Dunajcu, oczywiście zapraszamy, ale nie będziemy tak tworzyć tego SMS-u, jak wiele jest takich SMS-ów w Polsce, że jak przychodzisz do nas, to musisz grać u nas w klubie. Nie, my bierzemy patronat na tym pod względem merytorycznym, ale też dzieci, które będą chciały się tutaj rozwijać, mieć dodatkowe godziny treningowe, będą również mogły swoje kluby reprezentować. Jeśli wolą grać w swoich klubach, to oczywiście. Także jeszcze raz ogromne podziękowania i mam nadzieję, że wiadomo, początki są trudne, ale jak tutaj ruszymy, to będziemy kiedyś dumni z tego, co żeśmy stworzyli i tą konferencję będziemy wspominać naprawdę, naprawdę przez wiele, wiele lat jeszcze. Tutaj już jest, w tej szkole jest zatrudnionych dwójka trenerów od nas, pracujących w klubie, także oni będą pracować z tą młodzieżą i to naprawdę są świetni fachowcy, którzy bardzo dużo wyników już osiągali, także oni na pewno będą tutaj prowadzić zajęcia w sposób profesjonalny.
1: Szanowni Państwo, tak jak za moimi plecami jest napisane rozwij z nami skrzydła, tak właśnie te skrzydła się rozwijają w 4. Liceum Sportowym. Powstanie SMS-u, czyli coś, z czego w Nowym Sączu jeszcze nigdy nie było. Epokowa chwila. Z tego miejsca również szapowa i podziękowanie właśnie dla Jurka Garary, że to jak obejmował funkcję dyrektora tej szkoły, to powiedział, że będzie wyższy poziom i ten wyższy poziom właśnie następuje. Wcześniej klasy sportu walki, czego wcześniej też samo nie było, także można powiedzieć, Jurek Galara świetnie, perfekcyjnie rozwija tą szkołę. Teraz dołączenie siatkówki to pokazuje przede wszystkim, jaką mamy zdolną młodzież, ale też również jakich mamy wspaniałych fachowców. To, co podkreślił właśnie Łukasz Mężyk, zarówno w klubie Dunajec, Sandecji, ale również w innych mniejszych klubach w naszym regionie. Jest perfekcyjne szkolenie i należy to wykorzystać, należy to skumulować dla dobra naszych dzieciaków i dla dobra całej społeczności.
2: Cieszę się, że w mojej szkole otworzy się klasa mistrzostwa sportowego. Pod okiem naszych trenerów, naprawdę dobrych trenerów, myślę, że dużo osób, które gdzieś tam mają ukryte talenty. Nasi trenerzy zobaczą to w nich i po prostu będą lepsi.
3: Jeszcze bardzo ważna wiadomość dotycząca tej klasy. Oprócz tego, że opiekę i taki patronat sportowy będzie sprawował pan Marcin Janusz, to również mamy też płeć przeciwną, tak? Mamy kobietę, Martynę Czerniańską, topową zawodniczkę polską, która gra na co dzień w reprezentacji kraju i pewnie za chwilę będzie jej gwiazdą. I Martyna też będzie sprawować tą opiekę sportową, ten patronat sportowy nad tą klasą. Dzisiaj niestety z racji obowiązków sportowych nie może być z nami, natomiast przysłała nam film, w którym wspiera nasze działania i podpisuje się dwoma rękami pod tym, co będziemy robić, co będziemy tworzyć, co tworzymy i co robimy. I ten film za chwilę opublikujemy

0: w sieci, także to też jest taka kolejna perełka dorzucona do tej klasy. Fajne na pewno jest to, że zobaczyliśmy zawodniczkę i zawodnika z klubów, które ze sobą na co dzień tutaj w Nowym Sączu konkurują, czyli STS Sandecja i Dunajec Nowy Sącz z KPS, więc to jest taka fajna historia, że chodzimy do tej samej szkoły, chodzimy do tej samej klasy, trenujemy, a potrafimy trenować razem, wspierać się, rozwijać się razem i to jest właśnie taka szkoła, to jest tak jak mieliśmy konferencję dotyczącą sportu walki. Z jednej strony mieliśmy Łukasza Pławeckiego, a z drugiej strony był Rafał Dudek i to też oni na co dzień jako kluby rywalizują, a potrafią się zjednoczyć dla jednego wielkiego projektu. Co ja mogę powiedzieć? Dzisiaj mówimy o projekcie klasy mistrzostwa sportowego w piłce siatkowej, ale to nie koniec. Będziemy Was zaskakiwać, będziemy cały czas rozwijać, ponieważ tak jak powiedziałem, obejmując stanowisko dyrektora tej szkoły i mając w sercu sport i to, co się dzieje w sporcie, powiedziałem, że będziemy chcieli tutaj zrobić topową szkołę sportową w Polsce i jakby nie bierzemy jeńców. Chcemy być najlepsi pod każdym kątem. Oczywiście ten proces sportowy, proces dydaktyczny, edukacyjny, to jest proces wieloletni i na to gdzieś tam się przygotowaliśmy. Natomiast chcemy to robić, mamy do tego argumenty, mamy do tego ludzi wspierających, jest pan prezydent, jest pan prezes, jest topowy zawodnik w Polsce i na świecie, wicemistrz olimpijski, który podpisał się dwoma rękami pod naszym projektem i tak właśnie będziemy działać, także czekajcie na kolejne dobre wiadomości dla sądeckiego sportu, bo sądecki sport, sądecka młodzież, sądeckie dzieci zasługują na to, żeby mieć najlepsze warunki do tego, żeby móc się rozwijać, a nie ma lepszych warunków jak połączenie dwóch ścieżek, które muszą iść równolegle, czyli ścieżki sportowej, rozwoju sportowego i ścieżki edukacyjnej, która zapewnia nam start w przyszłość i w życie dorosłe. Dziękuję bardzo, trzymajcie za nas kciuki, a my zrobimy wszystko, żeby te projekty rozwinęły się tak, jak o nich mówimy. Dziękuję bardzo. Tak, to będzie pierwsza klasa. Wcześniej mieliśmy klasy licea sportowego. One się różniły tym, że zajęć specjalistycznych było 7 godzin. Teraz zajęć specjalistycznych będzie 10 godzin. Dochodzą nam fajne tematy do tych zajęć, bo tam już jest dużo też analizy, dużo taktyki, więc ci uczniowie naprawdę będą posiadać taką dość dużą i rozległą wiedzę. Od września startujemy. Nie może być więcej niż 24 osoby. Pewnie optymalnie byłoby 16, natomiast lub 18, natomiast jeżeli będą chętni, to na pewno powiększymy tą listę. Nabór zaczął się 18 maja, czyli od wczoraj. Będzie trwał do 1 czerwca, więc ważne jest, żeby wejść, zalogować się, bo jakby to jest pierwszy etap, zalogowanie się i bycie w systemie. Jeżeli oni będą w systemie, to drugim etapem będą testy sprawności, które zaczynają się w naszej szkole od 11 czerwca. Nie każdy, kto się zapisze, najlepsi, ale też jest tak, że chcielibyśmy też łapać te takie naprawdę fajne talenty, które jeszcze nie zostały zlokalizowane w klubach, bo i czy to w piłce nożnej, czy w siatkówce, czy w koszykówce, wiadomo, może siatkówka jest bardzo techniczną dyscypliną sportu i ciężko jest, żeby przyszedł ktoś z ulicy, nie grający w ogóle w siatkówkę, nagle wybłysnął i zaistniał w klasie mistrzostwa sportowego. Natomiast są mniejsze kluby, są też takie perełki, które dużo poświęcają takiej grze szkolnej i grze podwórkowej i może się okazać, że za parę lat to będą właśnie topowe zawodniczki lub zawodnicy w Polsce.
1: Nowa klasa piłki siatkowej dla kobiet i mężczyzn w Nowym Sączu ma ruszyć 1 września. To są dobre wiadomości dla fanów dwóch kółek ze Starego Sącza, ale nie tylko. Za kilka tygodni będzie gotowy kolejny kawałek ścieżki rowerowej na terenie tej gminy. Tym razem przy dawnej drodze wojewódzkiej, która łączy z centrum Starego Sącza z Gołkowicami, mówi Jacek Lelek, burmistrz miasta.
2: Część ścieżki już jest wybudowana, natomiast w tej chwili realizujemy kolejny etap, ale mamy przygotowany jeszcze następny, taki, który już doprowadzi do połączenia z Gołkowicami. Także całą tą drogę, dawną drogę wojewódzką od praktycznie centrum Starego Sącza aż do Gołkowic, do

0: okolicy tej centralnej zabudowy będziemy mieli gotowo, będzie bezpieczna taka ścieżka rowerowa, która zarówno jest przeznaczona dla takiej komunikacji codziennej na rowerze, na hulajnogach, po prostu bezpieczny sposób poruszania się i ekologiczny sposób poruszania się po naszej gminie, ale biorąc pod uwagę, jakie tutaj są walory dookoła, również myślę, że będzie wykorzystywana przez turystów. Ta ścieżka jest bardziej, ma takie przeznaczenie komunikacyjne, to znaczy, że oczywiście, że się łączy, ale już nie tak bezpośrednio ścieżką rowerową, tylko na przykład za chwileczkę za mną tutaj jest taka boczna droga, którą dojedziemy do takim tak zwanym łącznikiem, dojedziemy do ścieżki Velodunajec, dojedziemy nad Velodunajec, ale również to jest taki dojazd, jeżeli ktoś, bo samo Velodunajec nie przebiega przez centrum Starego Sącza, jeżeli ktoś właśnie z tych osób, które podróżują wzdłuż Dunajca, chcą jednak zajrzeć do Starego Sącza, a warto, to właśnie korzystają między innymi również z takich ścieżek, jak ta, która będzie tutaj, która powstaje. Czyli naszą dumą są ścieżki rowerowe, bo rzeczywiście Stary Sącz ma 4 takie trasy wlotowe do centrum, tego ścisłego centrum, i każda z nich jest wyposażona w pas do jazdy na rowerze, bezpieczny. Zarówno jest to ulica Jana Pawła II od strony Nowego Sącza, ulica Węgierska od strony Barcic, ulica właśnie Piłsudskiego i tutaj od strony Gołkowic i Nowego Targu, ale również od mostu Świętej Kingi ulica Wielki Wygon. Ale oprócz tego mamy jeszcze całą sieć tych ścieżek takich typowo rekreacyjnych, jak Velo Poprad czy Eurovelo 11, biegnąca wzdłuż Popradu, czy właśnie ścieżki nad Dunajcem Velo Dunajec. Więc tutaj trzeba przyznać, że w Starym Sączu jest gdzie pojeździć w bezpiecznych warunkach, ale nie siadamy na laurach, ciągle chcemy to podnosić. Uważamy, że rower jest przyszłością. No a teraz jeszcze trzeba przyznać, że jeszcze coraz mocniej upowszechniają się hulajnogi, którymi coraz częściej, szczególnie młodsi mieszkańcy, się przemieszczają. To też ekologiczny sposób przemieszczania się. I właśnie między innymi też pod taką infrastrukturę budujemy te ścieżki rowerowe. Dodam jeszcze, że ta ścieżka powstaje w ramach dużego programu rozwijającego właśnie taki transport publiczny i ekologiczny w całej aglomeracji sądeckiej. Mamy dofinansowanie z Unii Europejskiej i dzięki temu możemy dosyć solidny kawałek tej infrastruktury znowu rowerowej na terenie naszej gminy wybudować. Tak jak wspomniałem, dokończymy tutaj aż do Gołkowic Dolnych. Jest również w tej chwili już podpisana umowa na budowę w formule zaprojektuj, wybuduj pasa dla rowerów wzdłuż ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tam jest taki brakujący odcinek, który przebiega od Moszczeniczanki do strefy aktywności gospodarczej, a także będzie ścieżka pieszo-rowerowa w Gaboniu wzdłuż drogi powiatowej od granicy z Kołkowicami aż do skrętu w szkołę. Natomiast, ale to jest też taki odcinek, który jest bardzo ważny komunikacyjnie, ale również pokrywa się na tym odcinku z przebiegiem Velodunajec.
1: Marcin Marczyk, zapalony rowerzysta, mieszkaniec gminy Stary Sącz. Tutaj, jak widzimy na załączonym obrazku, jest bardzo duży ruch samochodowy, więc takie odseparowanie od drogi głównej, ścieżki rowerowej, jak najbardziej na tak. Czy też dojazd do pracy dla osób, które jeżdżą na rowerach, czy też wyjazd w kierunku Gołkowic i Przechyby. Myślę, że naprawdę jest to trafiona inwestycja. Stary Sącz moim zdaniem jest taką kolebką turystyki rowerowej. Krzyżują się tutaj dwie bardzo duże i interesujące ścieżki rowerowe, Velo Dunajec i Velo Poprad, czy inaczej Velo 11. Oprócz tego mamy sieć innych ścieżek rowerowych, które tak jakby okalają Stary Sącz. Tak, uważam, że jest to dobre miejsce na rekreację i na wypoczynek stricte rowerowy.
2: Na tym jednak nie koniec, bo Stary Sącz planuje budowę kolejnych tras rowerowych, m.in. przy ulicy Wyszyńskiego czy przy drodze powiatowej Gołkowice Górne - Łazy Brzeńskie. Sądecka piosenkarka Ewa Nowel wydała nowy singiel. Nagrała go wspólnie z Karoliną Leszko. Piosenka opowiada o kobietach. Ewa Nowel jest naszym gościem.
3: Dzień dobry.
2: A pojawiłaś się tutaj dlatego, że wyszedł twój nowy singiel. Tak z okazji Dnia Kobiet.
3: Tak.
2: I też tytuł Kobiety.
3: Tak, zgadza się, i zbliżającego się Dnia Mamy. Bo właśnie o kobietach, o mamach i o siostrzeństwie jest ten utwór. I o naszej sile, o tym, żebyśmy nie wchodziły właśnie w męską energię, nie starały się być silne, bo naszą siłą jest właśnie wrażliwość, delikatność, i o tym jest ten utwór.
2: Nagrałaś ją z Karoliną Leszko.
3: Tak, zgadza się. Z Karoliną

0: Miałam przyjemność kilkukrotnie śpiewać wcześniej przy różnych okazjach. Bardzo podoba mi się jej głos i jej energia właśnie taka kobieca. I stwierdziłam, że świetnie zabrzmiałaby w tym numerze i od razu się zgodziła, więc cieszę się, że udało nam się nawiązać tą współpracę.
1: A kto napisał tekst?
0: Tekst napisałam ja, a muzykę napisał BRK. To jest producent z Opola, który współpracuje z takimi gwiazdami sceny muzycznej jak Vito Bambino, Grupson, Jamal, Jarecki, więc super nazwisk i cieszę się, że Bartek zgodził się podjąć ze mną współpracę i będzie producentem całej mojej płyty.
1: Ewa, to już kolejny duet, z którym do nas przychodzisz, bo pamiętam, że ostatnio był Kuba Jóżyk, był Filip Lato.
0: Janusz Radek.
1: Janusz Radek też był. Tym razem postawiłaś na głos kobiecy. W ogóle skąd miał się pomysł na to, żeby z Karoliną współpracować?
0: Właśnie w tej płycie, ta płyta będzie bardzo kobieca i będę miała trzy piosenki właśnie, do których zaproszę panie, więc jakoś czuję tak bardzo kobiecą energię, robię też warsztaty dla kobiet tutaj w Nowym Sączu i ta kobiecość mi jest bardzo bliska. Dlatego też pomyślałam o Karolinie.
1: A możemy zdradzić jeszcze, kogo zaprosisz do płyty? Czy to na razie...
0: jeszcze jedną osobę nie powiem, bo jeszcze nie jest to dopięte na 100%, ale mogę już na 100% powiedzieć, że będzie jeszcze Natalia Szczypuła.
1: Czyli dwie sondeczanki.
0: Sondeczanki i będziemy mieli piękną piosenkę, która będzie miała w październiku swoją premierę.
1: Ale skupmy się na singlu kobiety, który właśnie wyszedł teraz, który teraz promujesz, bo poza tym, że jest singiel, jest też teledysk i chciałbym tutaj, żebyśmy troszkę więcej na ten temat powiedzieli, gdzie powstały zdjęcia, jaka jest w ogóle jego koncepcja. W radiu tego nie widać, więc musimy szczegółowo opowiedzieć.
0: Więc zaprosiłam 8. Mam nadzieję, że się nie pomyliłam. 8 wspaniałych kobiet, oprócz Karoliny, do teledysku. Kobiety występują na kolorowych tłach, więc teledysk jest bardzo energetyczny, ma takie przesłanie pozytywne. I to są panie w różnym wieku, od dziecka małego, od Ritki, po starsze panie. Oczywiście jakby uważam, że nie ma starsze, młodsze, no są po prostu panie z różnym...
1: W każdym wieku.
0: W każdym wieku, o właśnie, bo nie chciałam tak powiedzieć, że starsze panie. W każdym wieku, dokładnie. I są to w większości sondeczanki, które już tutaj są znane i które są inspiracją dla innych kobiet, jak na przykład Patrycja Słaby, która jest utytułowana, jeśli chodzi o branżę sport, fitness i sport. Tak, dokładnie. I jest Gabrysia Jurczak, która jest modą plus size, którą możemy znać z różnych kampanii reklamowych i w Polsce, i na świecie również. Jest też Marlena, która jest dietetyczką New Me, dietetyczką, która pomaga innym kobietom właśnie wrócić do samych siebie, do formy i jest też pani Ania Krom, która jest właścicielką szkoły językowej, więc mam przekrój pani. O, jest też Aleksandra Kret, która tańczyła już kiedyś w moim innym teledysku, jest to młoda tancerka, bardzo utalentowana. No i jest jeszcze pani Ula Mądry, pani artystka z Krynicy, więc mam wspaniałe kobiety i cieszę się bardzo z tego, mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam.
1: Gdzie powstał ten teledysk?
0: Teledysk powstał w Nowym Sączu. Karolina tutaj przyjechała wraz ze swoją menadżerką. Zaprosiłam wszystkie panie, więc można podziwiać i panie, i Karolinę. Nowego Sącza tam nie ma, bo to w studiu nagrywaliśmy, ale zawsze lokuję, zawsze mówię
1: o Nowym Sączu,
0: że to powstało tutaj.
1: A gdzie
0: dokładnie. Nagrywaliśmy w studiu u Dorotki Czoch. Zdjęcia robił wspaniały Paweł Leśniak, tutaj nowosądecki fotograf. Kasia była odpowiedzialna za identyfikację wizualną, zrobienie okładki, Kasia Halota. Wideo kręcił Krzysiek Ogórek, więc miałam wspaniałą ekipę, z którą pracowałam.
1: Sam utwór jest taki bardzo świeży, bardzo wiosenny.
0: Tak, z taką właśnie pozytywną energią i chciałabym, żeby on dodał kobietom po prostu sił i takiego uśmiechu też, żeby słysząc tą piosenkę mogły się uśmiechnąć.
1: Mówiła Ewa Nowel. Kawałek możecie posłuchać na YouTube oraz na Spotify.
2: SK2. Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduch, zapraszam. To było wielkie święto wójtów, burmistrzów, prezydentów miast czy radnych. Za nami Małopolski Dzień Samorządu Terytorialnego. Wydarzenie zorganizowano w Starym Sączu, a patronką lokalnych samorządowców jest Święta Kinga. Była to okazja do podsumowań, ale też wymiany doświadczeń i rozmowy o przyszłości. Mówi marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka.
3: Święto samorządowców przypada na 27 maja i w tym roku po raz 36 spotykamy się tutaj w Starym Sączu.

0: gdzie patronem wszystkich samorządów jest Święta Kinga i Święta Kinga opiekuje się samorządowcami nie tylko w Małopolsce, ale też bardzo ważny dzień, bo dziękujemy samorządowcom za dobrą współpracę, za dobre relacje i pokazując tym samym, że Małopolska jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się województw w Polsce. Dzięki dobrej współpracy z samorządami gminnymi też, czy też powiatowymi, a przede wszystkim za dobrą współpracę i dużą aktywność naszych mieszkańców, przedsiębiorców, którzy dbają o swoje małe ojczyzny, a nie bywa, ale takie małymi ojczyzny z nami są właśnie gminy. Biorąc pod uwagę również jednostki pomocnicze, jakimi są sołectwa, to tym bardziej pokazujemy, że ta współpraca jest bardzo mocna tutaj w samorządzie w województwie małopolskim. Tych wyzwań jest bardzo dużo, niemniej jednak najtrudniejszym momentem, w którym dzisiaj jesteśmy, to jest demografia. Demografia, czyli bardzo niski przyrost naturalny, ale też również starzejące się społeczeństwo. To są wyzwania, które przed nami są i tutaj musimy bardzo mocno stawiać na to, aby poprawić się to, co dzisiaj wskaźniki pokazują na bardzo niskim poziomie. Ale też bardzo dużym wyzwaniem jest ochrona zdrowia, bo mieszkańcy chcą być zaopiekowani w szpitalach, chcą mieć dostęp do publicznego transportu zbiorowego, do edukacji. To są wyzwania, które są też przed nami na kolejne lata, ale również podkreślamy, że samorządowcy borykają się chociażby z brakiem dostępu do wody, czyli musimy budować wodociągi. Wszystko po to, aby te usługi społeczne, usługi, które są potrzebne mieszkańcom, były realizowane. Ale dzięki samorządowcom w Małopolsce udaje nam się to realizować zgodnie z nałożonym harmonogramem, tym bardziej, że wspólnie z samorządowcami chcemy, aby do końca tej kadencji Małopolska była uznawana jako region do najlepszego miejsca i pracy w Polsce.
1: Jan Skrzekut, wójt gminy Limanowa. Na świętowanie zawsze jest dobra pora. Mamy co świętować, bo tych sukcesów samorządach, ja już nie mówię o gminie Limanowa, ale ogólnie można powiedzieć, że jest bardzo dużo. Takie spotkanie, jakie organizuje pan marszałek, jest dla wszystkich samorządowców bardzo ważne. Zresztą jest dość sporo też samorządowców, którzy przyjechali. Ja osobiście jestem tutaj rok w rok i cieszę się na to spotkanie zawsze, tak otwarcie przyjmując to, że możemy się tutaj razem spotykać. Praca jest bardzo trudna. No, trzeba poznać specyfikę tej pracy. Ja kiedyś uczestniczyłem w zupełnie innych zajęciach, natomiast z perspektywy tej kadencji, którą już przebyłem, to mogę powiedzieć, że nie jest łatwo, naprawdę. No to zawsze i to każdy samorządowiec Państwu powie, że najgorzej jest właśnie ta współpraca z ludźmi. Ludzie by chcieli tak się organizować, żeby wszystko było od razu, nie są niecierpliwi. Wszystkie rzeczy, które są do zrobienia, one muszą być wykonane nagle, szybko. No i to taki spokój, tego spokoju cały czas nam brakuje. A tak, pracujemy, ale to akurat da się polubić. Nawet te weekendy, które mamy, to nie jest tak strasznie zajęte, prawda? To nie jest aż taka straszna udręka. Gorzej jest, jak jest już przebodźcowany człowiek, ale naprawdę można funkcjonować na bardzo dobrze i pogodzić wszystko, zorganizować sobie tak życie, że jest czas na wszystko.
2: Miga Dziasek, wójt gminy Grybów. Jak to zwykle w samorządzie jesteśmy przygotowani na różnego rodzaju wydarzenia, które są nieprzewidywalne i zaskakujące. Co jest ważne? No to na pewno to, co każdy samorządowiec chce zrobić. Jak najwięcej inwestycji, być blisko mieszkańców. Dzisiaj święto, Małopolskie Święto Dnia Samorządowca, którego gospodarzem jest marszałek pan Łukasz Smułka. Myślę, że jako samorządowcy wyzwania w przyszłość to, żeby było stabilnie, bezpiecznie, bez żadnych konfliktów geopolitycznych, bo to ma duży wpływ też na to podwórko najniżej w samorządzie i tego sobie życzmy przede wszystkim. A jak będzie spokój, bezpieczeństwo, bez żadnych konfliktów, myślę, że zaangażowanie, praca, wsparcie mieszkańców, wsparcie instytucji rządowych na pewno pozwoli na bardzo dobry rozwój każdego samorządu, tych naszych małych ojczyzn, bo zarówno czy to wójt, burmistrz, prezydent jest, można powiedzieć, wybrany przez naród, przez suwerena i to jest tak naprawdę służba, to nie jest prestiż, nie jest jakieś, można powiedzieć, stanowisko, które jest wywyższane. To jest służba mieszkańcom i z uśmiechem na twarzy realizacja i zadowolenie mieszkańców to jest chyba najlepsza ocena dla każdego samorządowca w dzisiejszych czasach. Nie każdy samorząd jest przygotowany w danym czasie na dany nabór, na dane składanie wniosków, ale

0: Tak jak tutaj pan redaktor powiedział, jak są środki, chociażby przykładem jest program rządowy, który był realizowany, Polskie Łady, gdzie każdy mały samorząd zrobił coś, czego nie mógł zrobić przez lata. Wybudował żłobek, wybudował przedszkole, zmodernizował chodniki, powstał ośrodek zdrowia w małych miejscowościach. To były naprawdę realne, bardzo dobre programy, które wspierały ten najniższy szczebel samorządu. Gdzie to my jesteśmy tak naprawdę na pierwszej linii ognia, w kontakcie mieszkaniec i samorząd, później wyższe szczeble, czy to urząd marszałkowski, czy urząd wojewódzki, czy administracja rządowa. Bardzo są wysokie oczekiwania od społeczeństwa. Myślę, że tutaj też dużą rolę odgrywa, można powiedzieć, w ogólnopolskiej, w dużych mediach, mass media, które niejednokrotnie zakłamują obraz i podburzają, jakby można powiedzieć, emocje w społeczeństwie, bo tak naprawdę bycie samorządowcem to jest taka służba. Nie robi się tego dla tak naprawdę pieniędzy, dla etatu, bo niejednokrotnie mój przykład, gdzie prowadziłem własną firmę, będąc też, można powiedzieć, przedsiębiorcą, mam realny obraz, jak można finansowo skorzystać, prowadząc własną firmę, angażując się na 100%. I też tutaj w samorządzie do tego trzeba mieć misję, widzieć coś więcej, nie tylko obraz materialny, ale też zadowolenie mieszkańców, daleko wzroczne patrzenie w przyszłość, taką strategię na przyszłe pokolenia. I myślę, że wybory, które są tak jak teraz kadencyjne, co 5 lat, pokazują to, że to tak naprawdę ludzie oceniają pracę samorządowca, nie jakaś ustawa, nie jakiś przepis. I tutaj kadencyjność, czy będzie, czy nie będzie, bo to też jest taki burzliwy temat. Myślę, że to jest coś, czego nie powinno być. Aczkolwiek jak wprowadzamy kadencyjność, wprowadzajmy od samej góry, czyli rząd, Sejm, Senat, poszczególne szczeble administracji rządowej. To jest taka sama, można powiedzieć, praca, taka sama służba dla ojczyzny, dla mieszkańców, dlatego też głośno i wyraźnie w dniu dzisiejszym, Dniu Samorządowca, chciałem to podkreślić i jestem gotów powtórzyć to wszędzie, w każdej możliwości, w każdej okoliczności, bo to tak naprawdę reguluje konstytucja. Ja bym sobie życzył, żeby przede wszystkim na pierwszym miejscu, nieważne jaką funkcję się pełni, był Polak, była ojczyzna, była Polska i dobro nasze wspólne.
1: Paweł Ptaszek, Wójt Gminy Tymbak. Myślę, że najważniejsze jest poczucie wspólnoty, wspólnoty wartości, tej lokalnej wspólnoty i takie poczucie więzi i solidarności, bo to jest fundamentem samorządu terytorialnego, przede wszystkim tych naszych małych ojczyzn, którymi są gminy. Oczywiście ważne są też kwestie materialne, ale one są wtórne wobec tego poczucia wspólnoty, wobec solidarności wzajemnej. Tych wyzwań jest oczywiście sporo, między innymi wyzwania finansowe, ale także infrastrukturalne. Myślę, że jest to spore wyzwanie. Na pewno nie jest to praca 8 godzin w ciągu dnia i 5 dni w tygodniu. Trzeba być dyspozycyjnym i myślę, że tak jak w innych przypadkach, trzeba to wykonywać z pasją.
2: Dzień Samorządu Terytorialnego jest obchodzony na pamiątkę pierwszych w pełni wolnych wyborów samorządowych do rad, gmin i miast z 27 maja 1990 roku. Dzień Dziecka na sportową. Taką propozycję dla młodych mieszkańców miasta ma Nowy Sącz. Będzie to tradycyjny wyścig kolarski, który w Parku Strzeleckim odbędzie się 31 maja. Zapisać można się na miejscu albo już teraz w Urzędzie Miasta.
3: Szanowni Państwo, tak, Dzień Dziecka zbliża się wielkimi krokami i jak już od kilku ładnych lat z tej okazji organizujemy rowerowy Dzień Dziecka w Parku Strzeleckim. Są to zawody dla dzieciaczków naszych do 12 roku życia z 5 kategoriami wiekowymi. Jak mamy czas, to powiem szybciutko. Jest do 4 roku życia 5-6-latki, 7-8-latki, 9-10-latki i 11-12-latki właśnie w tych grupach wiekowych będą rywalizować ze sobą. Osobno dziewczynki, osobno chłopcy. Tak

na przykład w tamtym roku wiemy, że w jednej kategorii musieliśmy robić 3-4 starty, tyle było osób zainteresowanych, bo też nie puścimy na przykład 50 czy 60 dzieci na rowerach ze względów bezpieczeństwa, dlatego dzielimy też te starty i wtedy wyciągamy najlepsze czasy i dzieciaki z najlepszymi czasami już później dostają uhonorowane dodatkowo, powiem Państwu, pucharami i nagrodami, ponieważ każde dziecko, które przyjdzie w tym dniu i weźmie udział w tych zawodach, otrzyma pamiątkowy medal, jak również inne ciekawe upominki, czy słodycze, lody, owoce, również jakieś pewnie będą dodatkowe inne słodkości. I jako taka niespodzianka też w ramach coraz lepszej

bo też będzie głośno, też będą zapowiedzi już dyrektorów i jednostek, które tutaj to organizują, bo naprawdę zapowiada się weekend, nawet przedłużony weekend z okazji Dnia Dziecka, bardzo, bardzo atrakcyjny. Natomiast my sportowo 31 maja w Parku Szczeleckim od godziny 11 zaczynamy zawody. Oczywiście prosimy przyjść wcześniej. Zapisy też można dokonywać wcześniej u nas w Wydziale, Kultury i Sportu na Szwedzkiej 2 albo osobiście. Natomiast w Dniu Zawodów tylko trzeba być wcześniej, żeby o tej godzinie 11 już pierwsze kategorie, te najmłodsze wiekowe, wystartowały. I na bieżąco też będą dekoracje dzieciaczków naszych, które tutaj będą rywalizowały. I tym Dniem Dziecka rozpoczynamy kolejny rok rywalizacji o rowerowy puchar stolicy Polski, który zacznie się właśnie 1 czerwca i przez cały czerwiec będziemy kręcić kilometry dla Nowego Sącza. Fajnie by było, jakby osoby, rodzice przyszli, czy zadzwonili właśnie do nas, do wydziału i wcześniej się zapisali, bo wtedy mniej więcej wiemy, ile różnych

0: nie zadanie łatwiejsze. Oczywiście też zawsze mam jakiś margines, że wtedy tyle i tyle osób przyjdzie, które się w ostatniej chwili zapisze. Natomiast no, bardzo prosimy zapisać się wcześniej. Oczywiście tylko tak dla przypomnienia, bo wiem, że rodzice w Nowym Sączu pilnują tego, kaski obowiązkowe. Dbamy o bezpieczeństwo naszych maluchów, także zawsze jeździmy w kaskach, nie tylko na zawodach, ale wszędzie, gdziekolwiek jedziemy na rowerach, zakładamy naszym dzieciakom. Pomijam, że to jest do któregoś tam roku obowiązkowe. Natomiast no, chodzi o bezpieczeństwo naszych dzieci. Głowa jest newralgiczna, więc chronimy głowę naszych pociech, bo w ferworze walki różne rzeczy, tej walki, rywalizacji sportowej, różne rzeczy mogą się zdarzyć. Oczywiście mamy zabezpieczenie medyczne, zdarzają się jakieś otarcia, ale jak mamy ten kask na głowie, to naprawdę upadek, nawet jak się zdarzy, to głowa jest chroniona. Także 31 maja, Park Strzelecki, pierwsze starty o godzinie 11. I w zależności od wieku te trasy będą krótsze dla najmłodszych i będą stopniowo wydłużane dla dzieci starszych.
1: Ale chyba warto, bo fajna zabawa, fajna rywalizacja, no i taki fajny sposób na spędzenie tego dnia.
0: No, patrząc na poprzednie lata, to rzeczywiście tutaj zainteresowanie dzieci, rodziców, dziadków jest naprawdę bardzo, bardzo duże. To blisko w tamtym roku 800 osób, które nie samych dzieci, ale również, tak jak mówię, rodziców i dziadków, którzy przychodzą do Parku Strzeleckiego i tutaj pomagają, wspomagają, dopingują swoje pociechy. Także impreza rodzinna, wielopokoleniowa.
1: Skoro poruszył Pan temat rowerowej stolicy Polski, wiemy już dobrze, że mamy pulę nagród przewidzianą w tym roku do zdobycia, czyli kręcimy kilometry dla miasta, ale też możemy wykręcić coś dla siebie.
0: Tak, no dla siebie możemy wykręcić zdrowie, kawał zdrowia i kilka kilogramów mniej, jak przyłożymy się do ostrego kręcenia. Ale jeżeli chodzi o takie dodatkowe nagrody tutaj od pana prezydenta z Urzędu Miasta, to pula nagród to jest ponad 40 tysięcy złotych. Jest 7 kategorii wiekowych, w których oczywiście podzielonych osobno dla pań i osobno dla panów, gdzie każda z tych kategorii zwycięzcy w pierwsze 3 miejsca dostają specjalne vouchery finansowe, które można zrealizować w sklepach naszych sądeckich, które z nami współpracują, tych z takich sklepów i no głównie sklepów sportowych jest 6 i za kategorie wiekowe to są nagrody 500, 400, 300 zł. Natomiast są dodatkowe ekstra kategorie, nagroda główna za największą ilość przejechanych kilometrów i tutaj już nie ma podziału na płeć, tylko pierwsze 3 miejsca zgarniam odpowiednio 1500, 1000 i 500 zł. Oczywiście jest rywalizacja szkół, jest rywalizacja firm, innych instytucji, kategorii i grup. W tej rywalizacji jest bardzo dużo i też przewidujemy właśnie grupy, które przejadą najwięcej kilometrów, będą dostawały specjalne okolicznościowe dyplomy. Zarówno szkoły w rywalizacji międzyszkolnej też będą nagradzane specjalnymi dyplomami. A dla takich naprawdę mocno kręcących kilometry jest jeszcze dodatkowa nagroda. Kto nakręci minimum 1000 kilometrów, dostanie specjalną, dedykowaną koszulkę rowerową, dedykowaną tej edycji 2026. Ona jest w takim kolorze w tym roku błękitno-morskim. No, jestem tylko facetem, więc kolory mam biały, czarny, ale tak mi się wydaje, że to jest

0: podsumowaniu, dużym podsumowaniu, jak co roku w sądeckim ratuszu, już w tym momencie odnowionym, pięknym, na specjalnej gali z wręczeniem tych voucherów i koszulek. Ale zachęcamy każdego, czy to będzie 10, czy to będzie 100, czy to będzie 500 km w czerwcu, żeby się włączyć w tą akcję. Jak się włączyć? Bo też są osoby, które, mimo że to już prowadzimy chyba 7 czy 8 rok, rywalizujemy, to jeszcze nie wiedzą. Trzeba pobrać na swój telefon komórkowy aplikację Aktywne Miasta i zgodnie ze wskazaniami tej aplikacji odpowiednio wypełniać wszystkie rzeczy, które tam są potrzebne organizatorowi, czyli wiadomo, nasze dane, ale co też dla nas najważniejsze, przy zaznaczaniu miasta, dla którego się będzie kręciło kilometry, trzeba zaznaczyć miasto Nowy Sącz. I wtedy też tam się pojawi mnóstwo grup, do których możemy sobie dołączyć, albo możemy poprosić o, czy napisać do nas, i wtedy stworzymy dla Państwa kolejną nową grupę. Natomiast tych grup już jest naprawdę tak dużo, że tutaj spokojnie każdy z Państwa znajdzie dla siebie jakąś grupę. I wtedy przed każdym treningiem w czerwcu, od 1 do 30 czerwca, przed każdym treningiem trzeba tą aplikację włączyć. Jak już przejedziemy swój trening, to wtedy ją wyłączamy i kilometry w sposób automatyczny nam się nabijają na nasze konto indywidualne oraz na konto miasta Nowego Sącza.
1: I z rowerów przenosimy się na basen, bo rusza akcja pod hasłem Już Pływam i będzie można się, właściwie już można się zgłaszać.
0: Tak, tak, akcja Już Pływam, ja też już pływam i to już od dawna, natomiast akcja Już Pływam jest skierowana dla naszych dzieci w szkół podstawowych, czyli do 7 klasy szkół podstawowych. Jak co roku zresztą na basenie Mosir w ramach bezpiecznych wakacji organizujemy turnusy. Dokładnie tak jak w tamtym roku, czyli to są 3 turnusy trwające 2 tygodnie od poniedziałku do piątku. Zajęcia są skumulowane, czyli podczas jednego pobytu na basenie mamy tak naprawdę 2 jednostki lekcyjne, 1,5 godziny zajęć. Godziny są dopołudniowe. Każda osoba, która jest zainteresowana, może wejść na stronę Urzędu Miasta albo na profile w mediach społecznościowych Sport Nowy Sącz. Jest plakat z kodem QR, jest informacja też na stronie, na profilu pana prezydenta czy panów prezydentów, gdzie poprzez kod QR możemy wejść na stronę z opisem, gdzie trzeba będzie pobrać załączniki, które rodzic ma wypełnić i przynieść do nas, do wydziału. Koszt takich zajęć dwutygodniowych, czyli 20 godzin lekcyjnych zajęć na basenie, to jest 120 zł, które płaci rodzic, natomiast resztę dopłaca Urząd Miasta i Województwo Małopolskie, bo to jest właśnie z programu grantowego, w którym braliśmy udział i dostaliśmy tutaj takie pieniążki z tego grantu i dzięki temu możemy dla Państwa, dla rodziny, dla dzieci Państwa taką akcję Już Pływam po raz kolejny zorganizować.
1: Wiemy mniej więcej, ile osób mogłoby skorzystać tym razem?
0: To jest pula bardzo porównywalna jak w tamtym roku, czyli to jest 90 dzieci może wziąć udział w 3 turnusach.
1: Chyba warto, bo to nasze bezpieczeństwo.
0: Nasze i przede wszystkim naszych pociech. Musimy dbać o bezpieczeństwo naszych dzieci. Tak jak wcześniej mówiłem o tych naszych zawodach i jeździe na rowerze, gdzie dbamy o kask i sprawny rower, tutaj wiadomo, wakacje się zbliżają, a jak wakacje, to woda w różnej postaci, czy to będzie rzeka, jezioro, basen, czyli te umiejętności są niezbędne, są konieczne, żebyśmy my te wakacje przeżyli w sposób radosny, a nie żeby nie było jakichś niemiłych niespodzianek, bo to nie tylko wypadki śmiertelne niestety, gdzie dominują raczej ludzie młodzi i bardzo poprzez, wiadomo, no takie bardzo lekceważące podejście do wody i niemądre pomysły związane z rzekami i innymi.

0: Z rzekami i niestrzeżonymi miejscami, właśnie gdzie nie powinni się kąpać, i dochodzi do tragedii, często przez głupotę i bezmyślność niestety, a w przypadku osób starszych, no to jeszcze do tego, jak zostanie dołączony alkohol, no to już naprawdę o kłopoty i katastrofę i tragedie tak naprawdę ludzkie później, które są nie do odkręcenia, nie jest trudno. Dlatego traktujmy ten żywioł, wodę tutaj z szacunkiem, ale też przygotujmy się do tego sezonu, żeby, tak jak wcześniej powiedziałem, żeby to była dla nas radosna chwila wypoczynku, a nie później jakiś stres i dramat. Dlatego przygotujmy swoje dzieci, sami się też przygotujmy, uczmy dzieci tych umiejętności bezpiecznego spędzania czasu w wodzie, nad wodą, tak żeby to było wszystko radosne dla nas.
1: Mówił Tomasz Baliczek z Urzędu Miasta Nowego Sącza. Nie wystraszyli się igieł. Mieszkańcy Nowego Sącza chętnie dzielili się krwią. Taką akcję zorganizowano w miejskim ratuszu z okazji zakończenia remontu tego zabytkowego budynku.
2: Przyjechałem do punktu na Sienkiewicza i tam się dowiedziałem, że jest akcja wyjazdowa do ratusza. Super. Powiem panu, że pierwszy raz oddaję w takim miejscu. Są to nowe wrażenia. Miałem okazję zobaczyć ratusz od środka, także bardzo jakby pozytywnie odbieram taką akcję. Tak, ja zacząłem w 2012 roku po skończeniu 18 roku życia i staram się dosyć regularnie. Teraz ze względu na pracę nie jest to co 2 miesiące, ale jestem już w momencie, że oddałem prawie 15 litrów. Myślę, że tak, że są, którzy mają więcej, ale generalnie cały czas chcę jeszcze powiększać tą ilość.
3: No, nie typowe, ale tak wyjazdowe oddawanie krwi to jest bardzo dobre. Szachetne na oddawanie krwi, pomóż komuś, można. Ja akurat zachęcił mnie, że można komuś pomóc, można zawsze jakieś inne atrakcje zwiedzić przy okazji. Idealnie, ładnie wygląda, podoba się.
4: Oczywiście, wiesz, ostatnio tutaj byłem na ślubie koleżanki, a teraz mogę tutaj sobie poleżeć, oddać krew, które każdemu się przyda. No, wiadomo, że oddajemy część siebie. Ja wróciłem z emigracji po 9 latach i pierwsze to pójdę oddać krew. Zobaczyłem, że jest akcja w ratuszu. Miałem oddać w środę na Sienkiewicza, ale zobaczyłem, że mogę zobaczyć ratusz od wewnątrz i z zewnątrz. Pięknie. Jest.
5: Kolejna akcja wyjazdowa, no tym razem blisko trochę waszej siedziby, bo w centrum miasta, ale takie akcje są chyba ważne.
6: Tak, jak najbardziej jesteśmy w Urzędzie Miasta i takie akcje są bardzo potrzebne, dlatego że jednak sporo osób przychodzi, widząc, że coś się dzieje, prawda, że jest jakaś akcja wyjazdowa, przychodzą i oddają krew.
5: Czy to dla wielu osób może być taki początek tej przygody z oddawaniem krwi?
6: Tak. To jest właśnie taki początek, dla wielu osób jest początek z oddawaniem krwi, a także osoby, które bardzo dawno temu na przykład oddały, przypominają sobie, że jest faktycznie akcja i mogą przyjść i oddać krew. Także to jest takie ponowne przedłużanie tego oddawania krwi, prawda? I przypomnienie i wracanie do oddania krwi.
5: Dużo organizujecie takich akcji w terenie?
6: Bardzo dużo. Tak, naprawdę mamy tak na pewno co tydzień przynajmniej jedną akcję wyjazdową i oprócz tego mamy również niedzielne, gdzie jeżeli osoby nie mogą przyjść w tygodniu, prawda, bo pracują z różnych powodów, nie mogą przyjść, to w niedzielę sobie po prostu mogą nas znaleźć na akcji wyjazdowej, przyjść i oddać krew.
5: A chyba ci krwiodawcy zawsze są potrzebni, bo tej krwi brakuje.
6: Jak najbardziej, krwi zawsze brakuje i nigdy nie ma nadmiaru, także zapraszamy wszystkich, kto może oddać krew, kto jest zdrowy, czuje się naprawdę zdrowy i że może drugiemu człowiekowi pomóc, zapraszamy do oddania krwi.
5: A przed nami taki chyba trudny czas, bo lato się zbliża, czas urlopów, ale też z drugiej strony wypadków. I tej krwi będzie potrzeba dużo.
6: Jak najbardziej. Tutaj mamy okres urlopowy, sezon urlopowy, wakacyjny jest zawsze najtrudniejszym czasem, dlatego że jest dużo, tak jak pan powiedział, wypadków, dużo jest potrzebnej krwi, a po drugie są jeszcze, pamiętajmy o tym, że są jeszcze przewlekle chorzy pacjenci, którzy stale potrzebują przetaczania krwi, w związku z czym jest taka jeszcze podwójna, prawda, potrzeba oddawania krwi i potrzeba drugiego człowieka.
5: I co ważne, krew jest tym lekiem, którego nie zastąpimy, nie wyprodukujemy, musimy sami ją oddać.
6: Jak najbardziej. Krwi do tej pory się nie udało wyprodukować i myślę, że to będzie bardzo ciężkie, bardzo trudno wyprodukować naszą krew, dlatego człowiek jest potrzebny drugiemu człowiekowi, żeby móc oddać krew i po prostu pomóc. Bo tak naprawdę my też nie wiemy, kiedy my będziemy potrzebować, więc to działa po obie strony zawsze.
5: To przypomnijmy wobec tego tak na koniec, gdzie was znajdziemy na co dzień, poza tymi akcjami wyjazdowymi. Mhm.
6: Jesteśmy do naszej nowej siedziby na ulicy Sienkiewicza 55. Przyjmujemy od godziny 7. Najlepiej sobie podejść do 11.

0: dzieci, bo do 12 rejestrujemy. No i zapraszamy wszystkie osoby, które mogą pomóc drugiemu człowiekowi, które chcą pomóc i które czują się zdrowe. I naprawdę to nic nie kosztuje, nie boli, a można naprawdę uratować życie drugiego człowieka.
1: Mówiła Celina Pancerz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Nowym Sączu. Tym razem udało zebrać się prawie 5 litrów krwi. Uważajmy na niedźwiedzia, ostrzega Nadleśnictwo w Starym Sączu. Nie bez powodu, bo ten drapieżnik coraz częściej pojawia się w lasach pasma Radziejowej.
2: Faktycznie w rejonie Radziejowej, Przechyby, czyli w sercu Beskidu Sądeckiego, niedźwiedzie się pojawiają, ale ich obecność nie jest niczym niezwykłym. To jest ich naturalne środowisko występowania. I właśnie dzięki fotopułapkom i takim nagraniom, jakie zostało przez nas opublikowane na naszym Facebooku, możemy je troszeczkę podglądać, jak one sobie tam żyją, jaka jest ich populacja. No i oczywiście w trakcie takiego spotkania, które podejrzewam, że raczej będzie rzadkim zjawiskiem i te spotkania nie będą takie częste, przede wszystkim należy zachować spokój. To jest główna zasada. Nie panikujemy, nie krzyczymy, nie biegniemy do tego niedźwiedzia, nie rzucamy mu plecaka z kanapkami, nie robimy sobie z nim selfie, bo to może być bardzo drogie selfie, więc raczej zachowujemy spokój. Jeżeli on gdzieś tam sobie przychodzi, zwykle nas nie zauważy, jeżeli będziemy cicho. Oddalamy się tą samą drogą, którą przyszliśmy, spokojnie, bez paniki. Jeżeli damy mu tą przestrzeń na oddalenie się, on się zwykle oddali, raczej nas nie zaatakuje, z uwagi na to, że te zwierzęta są bardzo takimi skrytymi zwierzętami, prowadzą taki odosobniony tryb życia. My jesteśmy gośćmi tylko na ich terenie. Oczywiście no, nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego. No, ten niedźwiedź jest drapieżnikiem, jest zwierzęciem dzikim, więc jeżeli już dojdzie do takiej sytuacji potencjalnie niebezpiecznej, możemy też położyć się na ziemi, najlepiej osłonić sobie rękami głowę, gdzieś tam te plecy, żeby po prostu ten niedźwiedź nie miał tu dostępu do naszej twarzy, żeby nas jakoś nie pokaleczył, i nie krzyczeć, nie biec. Taki nasz bieg może wzbudzić w niedźwiedziu taki naturalny odruch pogoni. Może to uznać jako taką zachętę do ataku, więc spokój.
1: A jaka jest populacja? Bo czy my w ogóle mamy takie informacje, ile tych niedźwiedzi żyje tutaj u nas w Beskidzie Sądeckim?
2: Te niedźwiedzie są przez nas monitorowane. Też przystąpiliśmy do takiego programu Interreg Drapieżne Pogranicze. Jesteśmy w trakcie montowania fotopułapek, które będą narzędziem, jednym z narzędzi do obserwowania tej populacji. No i mamy nadzieję, że po tych 2 latach obserwacji będziemy mieć aktualną wiedzę na temat wielkości. Też te niedźwiedzie się przemieszczają, one są u nas czasowo, więc ciężko jest powiedzieć, ile tych niedźwiedzi do końca mamy. Dzięki temu projektowi współpracy z innymi nadleśnictwami, Magórskim Parkiem Narodowym, czy też stroną słowacką, będziemy mieć takie aktualne dane.
1: A jak w ogóle zachować się podczas takiej wycieczki wakacyjnej do lasu, kiedy natkniemy się no nie tylko na niedźwiedzie, ale i też na inne dzikie zwierzęta, bo przecież i na naszym terenie mieszkają sarny, jelenie, są też lisy, które również w lasach dziki.
2: No to przede wszystkim, tak jak już tutaj wspomniałam, spokój. I pamiętajmy, że to jest dom tych zwierząt. My jesteśmy tylko gośćmi, musimy to uszanować. Poruszajmy się spokojnie, z rozwagą, najlepiej nie samotnie. Jeżeli już spotkamy takie dzikie zwierzęta na naszej drodze, też obserwujmy je z dystansu, nie podchodźmy, nie dokarmiajmy. To jest przede wszystkim bardzo ważne, bo przyzwyczajanie zwierzyny też do takiego naszego pokarmu ściąga je w te rejony szlaków turystycznych. To może też prowadzić do sytuacji potencjalnie niebezpiecznych. Bardzo ważna kwestia, która też często u nas się pojawia, nie dotykanie młodych zwierząt.
1: Właśnie miałem o to zapytać, bo to jest podobno bardzo ważne, żeby nie dotykać, tak jak pani mówi, małych saren na przykład.
2: Dokładnie.
1: Bo wtedy co się dzieje?
2: Mieliśmy też takie telefony, że państwo dzwonili zaniepokojeni.
1: Że sarenka się zgubiła.
2: Że sarenka się zgubiła, mama ją porzuciła. To nie jest tak do końca. To jest ich naturalny taki mechanizm obronny. Te młode sarny czy też jelenie są ukrywane przez matkę w trawie czy jakieś wyższych zaroślach i dzięki temu są bezpieczne, ponieważ takie młode w tych pierwszych miesiącach swojego życia nie posiada zapachu, dzięki temu nie przyciąga drapieżników. My, dotykając takie młode, zostawiamy swój zapach. No, narażamy je na to, że matka po

0: potem odrzuci to młode, lub nawet nie zdąży do niego wrócić, to zwierzę zostanie zabite przez drapieżnika. Wtedy jest wyczuwalne, to ryzyko jest wtedy bardzo duże, a ta matka zazwyczaj jest gdzieś w okolicy. Ona wraca kilka razy dziennie dokarmiać to młode, ma wszystko pod kontrolą. To jest taki ich mechanizm.
1: Czyli pamiętajmy o tym, że jeżeli spotkamy małą sarnę, to żeby jej nie głaskać, nie dotykać.
0: Dokładnie.
1: Zostawmy, niech ona sobie tam leży,
0: dokładnie.
1: Będzie.
0: Chyba że możemy zaobserwować, że faktycznie jest ranna i to widać gołym okiem, nie dotykając jej, albo nie wiem, leży na jezdni. Wtedy można zaalarmować nadleśnictwo lub inne służby, albo ewentualnie, jeżeli już takiego telefonu nie wykonujemy, przez coś, nie wiem, przez materiał lub przez nawet inne gałązki możemy ją przesunąć, tylko delikatnie w bezpieczne miejsce, no. Ale nie dotykajmy jej.
1: Kolejny temat, czy wolno nam palić ogniska i grillować w lesie?
0: Palenie ognisk i grillowanie w lesie jest zabronione, chyba że robimy to w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych. Szczególnie w takim okresie wiosenno-letnim, kiedy to zagrożenie pożarowe jest bardzo duże, w takim okresie upałów i suszy, musimy na to szczególnie uważać. I tutaj pomocny w planowaniu takich wycieczek, w wyszukiwaniu takich miejsc jest portal Czas w Las. Tam mamy aktualną bazę miejsc, taką interaktywną mapę, na której możemy sobie wyszukać miejsce do rozpalania ognia. On nam od razu wyznacza trasę do tego miejsca, więc myślę, że to jest pomocne.
1: Czyli warto tam zajrzeć. Czaswlas.pl.
0: Dokładnie.
1: A proszę mi powiedzieć, czy w lasach jest sucho teraz?
0: Tak, możemy to zauważyć, mimo że pogoda w tym roku jest bardzo zmienna i mamy takie okresy, gdzie przecież maj był dość chłodny, ale tego deszczu jest bardzo mało i takie kilkudniowe opady często są niewystarczające do dna lasu, ta woda nie dociera i to ryzyko pożarowe jest bardzo duże.
1: Czyli warto uważać.
0: Tak, oczywiście.
1: Mamy też taką akcję Zanocuj w lesie. Ona działa już od kilku lat i z tego co wiem, no to cieszy się chyba popularnością. O co w niej chodzi?
0: Ta akcja, ten program został stworzony z myślą o miłośnikach survivalu, bushcraftu, ale też dla wszystkich, którzy pragną zanocować na łonie natury. Ten program polega na tym, że zostały wyznaczone takie tereny, gdzie można legalnie zanocować sobie w lesie, gdzie te tereny są specjalnie pod to przygotowane. Są wyznaczone tereny, gdzie można używać kuchenek gazowych lub też takie, na których nie wolno. W obu przypadkach dopuszczalne jest rozpalanie ognia, tak jak już wcześniej mówiłam, w miejscach do tego wyznaczonych. I dokładne lokalizacje do rozbicia namiotu, czy też zawieszenia sobie hamaka na drzewie znajdują się na stronie każdego nadleśnictwa w zakładce turystyka lub też na stronie zanocujwlesie.lasy.pl. Tam takie tereny też na takiej interaktywnej mapie są wyznaczone. No, oczywiście, jeżeli wybieramy się na takie nocowanie jednonocne, dwie noce, nie musimy tego nigdzie zgłaszać, możemy sobie zanocować. Chyba że idziemy jakąś większą grupą, wtedy do konkretnego nadleśnictwa po prostu wysyłamy wiadomość e-mail, że planujemy taki pobyt. Tak jak wspomniałam, w tej zakładce jest regulamin, tam jest wszystko wyjaśnione, jak takiego zgłoszenia dokonać.
1: Jeszcze chciałem na koniec naszej rozmowy o quady i motocykle zapytać. To są takie pojazdy, których no, chyba w lesie raczej nie powinno być, a czasem się zdarza, idąc na górską wędrówkę, że nasi słuchacze spotykają quady, które ich po prostu umijają.
0: Dokładnie. Prawo tutaj jasno mówi, że wjazd z pojazdami silnikowymi typu quady, motocykle jest zabroniony. Takie pojazdy niszczą roślinność, osoby skorzystające z tych pojazdów w lesie niszczą runo, zakłócają spokój tych dzikich zwierząt. No i jest to też potencjalnie niebezpieczne dla innych osób poruszających się po lesie. Te pojazdy często z bardzo dużą prędkością przemykają przez ten las. No i tak jak pan tutaj wspomniał, mimo tych zakazów wciąż bardzo dużo jest takich sytuacji. Te nielegalne wjazdy dalej występują. No i niestety trzeba się troszeczkę zastanowić, czy jest to odpowiednie miejsce na taką aktywność. Taka aktywność może mieć nieprzyjemne skutki finansowe, ponieważ tutaj grożą za to mandaty.
1: No właśnie, jakie kary?
0: Progi są różne, zaczynają się około 500 zł, więc to nie jest mała kwota.
1: Czyli nie warto.
0: Na tym czuwa tutaj nasza Straż Leśna i oni określają tą wysokość tych mandatów.
1: No właśnie, a kogo powiadomić, jeżeli my takiego quada czy taki motocykl widzimy w lesie?

0: Jeżeli takie sytuacje występują, jesteśmy świadkami, najlepiej po prostu na numer nadleśnictwa skontaktować lub skontaktować się z terenowym leśniczym. Takie numery też są dostępne na naszych stronach internetowych.
1: Mówiła Gabriela Decie z nadleśnictwa w Starym Sączu. To były dwa dni pełne emocji i wspólnego pomagania. Za nami Renovo Fest, który odbył się w Wielogłowach koło Nowego Sącza. Chodzi o wielki piknik rodzinny połączony ze zbiórką pieniędzy na budowę domów dla dwóch mam, które samotnie wychowują dzieci. Pani Anny i pani Doroty.
2: Dorota Jasińska. Po prostu nie spodziewaliśmy się, że w ogóle to tak zostanie zorganizowane, się to będzie odbywało i no, wzruszenie, podziękowania i naprawdę chłopaki czekamy. Znaczy no, wynajmujemy mieszkanie komunalne w gminie Gródek nad Dunajcem. Mamy tam takie trzy malutkie pokoiki. No, chłopaki mają jeden pokój, bo starszy syn pracuje zdalnie, więc musi mieć trochę ciszy i spokoju. No i jest jeden taki większy trochę pokój, tylko że zmagamy się ze straszną wilgocią, ciasnotą po prostu. No, chłopaki nie mają w ogóle przestrzeni dla siebie, takiego spokoju, takiego wytchnienia od siebie, jak wrócą ze szkoły, no bo oni przebywają ze sobą cały czas.
3: Dawid Zawiliński, Fundacja Renovo. O co chodzi? No generalnie zbieramy na budowę domów dwóch. Jeden musimy dokończyć, jest w stanie bardzo, bardzo surowym. Drugi musimy wybudować od podstaw. To są dwie mamy, które samotnie wychowują dzieci. Jedna prowadzi dom pieczy zastępczej, ma czwórkę dzieci z problemami z zespołem FAS. No różne te problemy są, cięższe lub lżejsze. Oprócz tego ma swoich dwóch dorosłych dzieci prawie już. Druga pani wychowuje dwóch synów z autyzmem. No bardzo ciężka sytuacja, mąż zaraz po porodzie zginął w wypadku samochodowym i nawet nie wiedział, że dzieci są chore. Pani błąka się po lokalach socjalnych, więc po prostu musimy sobie tutaj razem pomóc wzajemnie i wybudować te dwa projekty. No słuchajcie, rozmach imprezy nas naprawdę zaskoczył. Nie sądziłem, że aż jesteśmy takimi wariatami we dwóch z Łukaszem i po prostu widzimy, że coraz więcej ludzi napływa, mimo że dopiero jest start, to już zaczynają się korki. Zapraszamy serdecznie wszystkich. Mam nadzieję, że nam wspólnymi siłami do puszek, do zbiórek, na loterii uzbieramy te pieniądze i będziemy w stanie w tym roku jeszcze rozpocząć budowę. Może się uda w ciągu. Nie chcemy rzucać tym terminami, natomiast no, chcemy jak najszybciej wprowadzić rodziny. No tak oszacowaliśmy, że do wprowadzenia z umeblowaniem, z wykończeniem kompletnym i takimi warunkami, żeby można było wejść i usiąść na fotelu, to jest około 1,5 miliona złotych.
4: Nasz Łukasz prezes Fundacji Renovo. Przerosła troszeczkę nas ta impreza, bo nie spodziewaliśmy się, że tak dopiszą nam kierowcy ciężarówek, którzy przyjechali z całej Polski. Nie spodziewaliśmy się, że właściciel firmy Andrzej Wiśniowski udostępni nam cały plac. Nie spodziewaliśmy się, że wójt gminy Chełmiec Niktor Kuzak również weźmie udział w tej imprezie. Mamy niesamowity cel. Musimy uzbierać około 1,5 miliona złotych. To jest tak na piechotę policzone. Bez względu na to, czy my to uzbieramy, czy nie uzbieramy, nasz cel osiągniemy. Będzie to troszeczkę dłużej trwało. Mamy do wybudowania jeden cały dom od podstaw dla pani naszej podopiecznej, która mieszka w Gródku nad Dunajcem oraz dla pani z Szczeczewiny, która prowadzi pieczę zastępczą. Ona rozpoczęła budowę, niestety brakuje środków, ponieważ dzieci, które do niej trafiają, są z zespołem FAS i to niesamowicie kosztuje. I dlatego jej brakło środków, ale my jako Fundacja Renovo, jak Państwo nas znacie, już działamy praktycznie od 14 lat. Od 14 lat, więc podejmiemy się tego wyzwania, podejmiemy rękawice i te dwa domy na 100% wybudujemy.
5: Czyli to dobre wiadomości dla tych rodzin.
4: No tak, my zawsze dajemy dobre wiadomości, nigdy nie mówimy, tylko jak nas pytacie jako media, kiedy my to zrobimy, za ile to zrobimy, tego nigdy nie podajemy, bo tego się nie da oszacować. Znacie nas, to jak powiedziałem wcześniej na scenie,

0: pieczy zastępczej.
1: I czekacie wspólnie na nowy dom.
0: I czekamy bardzo na nasz nowy dom, ponieważ to jest taka nasza ostoja, ta działka, spokój, cisza, dużo przestrzeni, więc jak najbardziej bardzo czekamy. Serce rośnie, emocje są niesamowite, także aż słów brakuje. Ponieważ to, co Fundacja Renowo zrobiła, ja mówię, że to już nie jest tylko nasz dom, ale to będzie taki dom miliona serc, bo tutaj

0: bardzo dużo osób się angażuje w pomoc nam i to już nas przerasta. To znaczy warunki mamy mało, jest nam tego miejsca, bo z wiekiem jak dzieci zaczęły rosnąć, ich potrzeby, zaczęliśmy je poznawać, to mamy mało tego miejsca. Nie mamy miejsca, gdzie możemy się wyciszyć, gdzie dzieci mogą ćwiczyć swobodnie. Po prostu mamy sypialnię, mamy salon i to jest jakby nasz świat wewnętrzny, natomiast jest on niewystarczający, jeżeli chodzi o potrzeby dzieci. Czekamy całym sercem, wszyscy.
1: RenovoFest zorganizowano w Wielogłowach koło Nowego Sącza. Wydarzenie odwiedziły setki mieszkańców miasta i regionu. Mieszka w Nawojowej, ma 19 lat i prawdopodobnie jest najmłodszym pszczelarzem w regionie, a może i nawet w Polsce. Artur Kędzierski mimo swojego młodego wieku o pszczołach i miodzie wie bardzo dużo. A jak to wszystko się zaczęło, o tym opowiedział Darkowi Rysiowi.
2: No wszystko zaczęło się 7 lat temu, dokładnie jeszcze rok wcześniej to wszystko się zaczęło, ponieważ mieszkałem wtedy w Pilawie, jest to taka miejscowość pod Warszawą. No i przyjeżdżałem tutaj do babci na wakacje, do rodziny od strony mojego taty, do babci i dziadka i obok naszego domu była pasieka, prowadził ją świętej pamięci pan Władek. No i tak z nudów, można powiedzieć, wakacje, jak tu przyjeżdżałem, chodziłem tam do pasieki i sobie zerkałem przez płot, co tam się dzieje, co on tam robi. No można powiedzieć, że bardzo ekscytowało mnie to, co tam sobie robi, bo to robił bez kapelusza, bez kombinezonu, nawet nie wiedziałem, szczerze mówiąc, co tam robi. Ale ten pan Władek też zobaczył, że ja tam często dosyć chodzę do niego i zawsze mi dawał jakieś tam słodkie produkty pszczele, miód, pyłek, czasami też zdarzało się, że pierzgę pszczelom. Rodzice to zauważyli i w 2018 roku, w święta Bożego Narodzenia, nie mieli pomysłu, co mi kupić pod choinkę, więc kupili mój pierwszy ul. Był to ul drewniany. W maju, 4 maja 2019 roku zaczęła się moja przygoda z pszczołami. Wtedy powstała pasieka Pszczela Kraina. Kupiliśmy z tatą wtedy pierwszą rodzinę pszczelom. No i aktualnie się to cały czas powiększa. Staram się powiększać tą pasiekę o nowe lokalizacje, nowe miejsca stacjonowania oraz jeszcze większą ilość rodzin pszczeli, ponieważ przyszłościowo mam w planach zajmować się już tak przez całe życie, można powiedzieć, pszczołami, aby z tego zarabiać, żyć i cieszyć się przede wszystkim z tego wspaniałego hobby. Staram się poszerzać cały czas swoją wiedzę, ponieważ tej wiedzy nigdy nie jest mało, szczególnie w tak ciężkim hobby, jakim jest właśnie pszczelarstwo.
3: To nie były jakieś tradycje rodzinne, tak, u ciebie? To tej kontynuacji jakby nie ma, tak?
2: Jestem pierwszym pszczelarzem w rodzinie. Tak jak większość moich rówieśników siedzą przed telefonami, komputerami, spotykają się, chodzą na jakieś imprezy czy coś, ja ubieram się, rozpalam podkurzacz, czyli dym, i idę do swoich pszczół. Byli zaskoczeni, cały czas można powiedzieć są zaskoczeni, ponieważ udzielam wywiadów, jeżdżę na różne spotkania pszczelarskie. Sporo zamiast uczyć się do szkoły, to biorę książkę pszczelarską i się uczę.
3: A jak traktują cię starsi koledzy, no, doświadczeni?
2: Tutaj jest sytuacja podzielona, ponieważ sporo osób mnie hejtuje właśnie ze względu na wiek. 18 lat i pszczelarz jeszcze uczący się, no to jedno z drugim nie gra, nie pasuje do siebie. Ale jest naprawdę spora część osób, która stara się mnie wspierać w tym, co robię. Jest ze mnie naprawdę dumna i cieszy się, że to pszczelarstwo nie umiera. No ponieważ mamy aktualnie sytuację taką, że pszczelarstwo w Polsce umiera. Większość pszczelarzy to są osoby starsze, takie 50-60 lat. Niektórzy, wiadomo, są pszczelarze, którzy tam mają po 20, może 30 lat, ale jest ich znacznie mniej.
3: Jak wygląda twój dzień, tak od rana do wieczora?
2: Wygląda to w taki sposób, że w lato, jeśli mówimy tutaj o lecie, o okresie wakacyjnym, staram się robić przeglądy albo rankiem, 8-9 godzina, albo po południu 17-18, ponieważ pszczoły wtedy troszkę mniej latają, ale za to dla mnie jest sytuacja bardziej komfortowa, ponieważ nie ma upału, a czasami zdarza się tak, że trzeba do tych pszczół się ubrać. Ja chodzę do pszczół krótkie spodenki, krótki rękaw, bez kapelusza, nawet i bez dymu, ale niestety czasami zdarzają się takie dni albo rodziny, do których no po prostu trzeba się ubrać, także staram się rano chodzić do pszczół, ewentualnie wieczorem. Jeśli chodzi o środek dnia, bardziej zajmuję się wtedy sprawami hodowlanymi, jeśli chodzi o hodowlę matek pszczelich, takich, które nie wymagają jakoś poświęcenia dużej ilości czasu, na przykład właśnie w terenie, w pasiece, tylko jest to większość czasu poświęcona w domu, w tym chłodzie, prawda? No i też pszczoły same z siebie się denerwują, kiedy upał jest 30 stopni w cieniu, my otwieramy ten ul, no to pszczoły się denerwują, bo w środku mają te

0: temperaturę też taką, ale no denerwuję się, że się ta temperatura troszkę zmienia, prawda? Jeszcze pasieki mam w słońcu poustawiane, nie ma tam za dużo cienia, także no pszczoły też się przez to denerwują.
1: To chyba nie jest tanie hobby.
0: Nie, z początku pomagali mi oczywiście rodzice, rodzina. Aktualnie staram się sam jakieś tam kilka groszy dozbierać sobie właśnie na rozwój tych pasiek, ponieważ sama rodzina pszczela z ulem, tutaj mówimy o nowym ulu, ja się tutaj daję przykład ula styropianowego, no to jest koszt około 1000 zł jednego. Jednak, plus jeszcze tak? Sprzęt taki obowiązkowy, czyli kombinezon, podkurzacz, dłuto pszczelarskie, takie podstawowe narzędzia, miodarka.
1: Czyli to tanie nie jest, a rozumiem, że no zysk chyba też jakoś specjalnie duży nie jest, tak? Jeżeli chodzi o sprzedaż miodu czy tych miodopochodnych produktów.
0: Zależy, kto się na to nastawia. Ja hoduję matki, robię odkłady tylko dla celów takich, żeby były te środki przeznaczone na pszczoły, żeby móc z czegoś kupić później cukier, ewentualnie podbudować pasiekę, jakby coś tam się nie daj Boże stało, no i na zakup jakichś nowych sprzętów, no i przede wszystkim leków. Sytuację mamy jaką mamy, wszystko drożeje aktualnie, więc te leki i cukier też niestety idą w górę. Także są pszczelarze, co z tego zarabiają dosyć ładne pieniądze, ale mi nie chodzi kompletnie o to, żeby zarabiać, tylko przynajmniej zarabiać tyle, żeby ta pasieka mogła się utrzymać bez żadnych pożyczek od rodziców, że tak to powiem.
1: Mam takie pytanie, czy pszczoły kiedyś cię pożądliły tak solidnie? Czy one wyczuwają, że jesteś ich człowiekiem?
0: Znaczy tak, mój rekord to jest 37 żonek w ciągu 20 minut. Ponieważ wtedy zaczynałem, chodziłem tego pana Władka, to była osoba starsza. Ja wtedy byłem wcześniej w sklepie. Testowałem perfumy, a pszczoły nienawidzą zapachu perfum. A testowałem je sobie na rękach oczywiście. Poszedłem do tych pszczół bez rękawic. No i musiałem uciekać.
1: Ale nie jesteś uczulony, tak?
0: Nie, nie jestem uczulony. A jeśli chodzi o to, czy poznają pszczoły właściciela, tak poznają. Pszczoły mają tendencję, badania naukowe to udowodniły, że rozpoznają ludzkie twarze. Co prawda nie tak jak my zapamiętujemy twarz, tylko pszczoły zapamiętują kontury nosa, brwi, oczu, ust.
1: Za nami zima w tym roku dosyć taka, czy w tym sezonie dosyć taka była solidna i mroźna. Czy pszczoły sobie poradziły?
0: Powiem szczerze, że to była jedna z moich najlepszych zimowli. Ponieważ zdarzały się takie sytuacje, że mimo dużej ilości pokarmu, które dałem rodzinom na jesień, tym pszczołom brakowało tego jedzenia i musiałem ingerować w środku zimy, podając im ciasto pszczele. Ta zima była surowa, były naprawdę duże temperatury na minusie, dlatego pszczoły cały czas siedziały w kłębie, czyli tulone w siebie i nie jadły tego pokarmu, dlatego pierwsza ingerencja moja, jeśli chodzi o ciasto, to był początek stycznia. Gdzie na przestrzeni lat było już to w granicach Świąt Bożego Narodzenia.
1: Czy to oznacza, że miodu może być mniej albo będzie droższy?
0: Powiem tak. Wszystko zależy od tego, jaki będzie sezon. Na pewno ze względu na koszty aktualne paliwa te ceny będą wyższe, ponieważ większość pszczelarzy, którzy hurtowo sprzedają miód, to są pszczelarze wędrowni tak zwani. Prowadzą gospodarkę wędrowną, no i muszą z tymi pszczołami jeździć, więc na pewno te koszty przyczynią się na późniejszy koszt. Ale przede wszystkim, czy w ogóle będzie miód, to wszystko zależy od pogody, ponieważ w tamtym roku tego miodu nie było za wiele, można im powiedzieć, że nawet go wcale nie było.
1: A kiedy możemy spodziewać się pierwszych kropli miodu w tym sezonie?
0: No na razie pogoda zapowiada się fajna. Wierzba widziałem, że zaczyna kwitnąć, także pszczoły naprawdę idą w ogromną siłę. Jeśli chodzi o pierwszy miód, no to pierwszym pożytkiem tutaj na terenie Sądecczyzny jest to mniszek. Jeśli ktoś oczywiście zbiera z niego miód, bo nie każdy zbiera. Jest mało pszczelarzy, którzy oferują w swojej ofercie miód właśnie z mniszka. No myślę, że tak koło majówki, jeśli wszystko będzie dobrze, no to można liczyć na jakiś pierwszy miód, ale no nie chcę być też prorokiem, bo powiem, że w maju okaże się, że będzie w czerwcu, prawda?
1: Przed nami sezon różnego rodzaju grillów, biwaków i tak dalej, i tak dalej. Nie wszyscy lubią pszczoły, ale często mylimy je z osami. Jak rozpoznać pszczołę, a jak osę? Bo no my raczej do tych owadów nastawieni jesteśmy agresywnie.
0: No właśnie staram się na swoich social mediach edukować ludzi. Nie chcę edukować ich w taki sposób, że nie wiem, co robi matka pszczela w czasie zimy, czy jakoś głębiej zagłębiać się w te tematy, bo myślę, że za wielu pszczelarzy, influencerów opiera się na tym, żeby edukować ludzi o pszczołach, o życiu pszczół. Moim zdaniem najpierw powinniśmy zacząć od tego, właśnie jak wygląda pszczoła, a jak wygląda osa, bo też się spotykam

0: na swojej drodze z ludźmi, którzy nie potrafią rozpoznać. Osa jest dłuższa, ma dłuższy odwłok i jest żółta. Pszczoła jest bardziej puchata i nawet można się jej przyjrzeć. Jest taka słodsza, milsza, ma taki puszek fajny na grzbiecie i ma taki ciemniejszy kolor, ona jest bardziej taka brązowo-czarna. Ja sam mam w swojej pasiece pszczoły rasy włoskiej, one są pomarańczowe, więc dla takiego typowego kowalskiego będzie ciężkie to odróżnienia, do odróżnienia, ale pszczoła ma ten pomarańczowy kolorek, taki normalny pomarańczowy, a osa ma typowo żółty kolor, także to jest przede wszystkim właśnie taka różnica. No i też wielkość odwłoka, pszczoła ma krótki, a osa ma długi.
1: A jeżeli chodzi o samo zachowanie pszczoły i osy, nie wiem, czy możemy powiedzieć, że jedna jest bardziej agresywna, druga mniej, czy tutaj jakby zależy to od naszej postawy też?
0: Bardzo dużo zależy od naszej postawy, ponieważ i pszczoły, i osy będą atakować w momencie zagrożenia z naszej strony. Czyli na przykład naturalnym odruchem człowieka jest machanie rękoma. Pszczoła i osa, i każdy owad w sumie, który atakuje, odbiera to jako atak. No i atakuje. Ja nauczyłem się, żeby pozbyć się tej reakcji, w pasiedze się tego nauczyłem, żeby nie machać rękoma, ponieważ pszczoły wtedy to traktują jako zagrożenie i atakują człowieka. Także staramy się nie machać. Oczywiście będzie to trudne, no bo podleci osa, pszczoła, wiadomo, odruchowo będziemy machać, a później uciekać, niestety.
1: Takie stwierdzenie, że kiedy padnie ostatnia pszczoła, skończy się świat. To prawda?
0: Tak, jest to prawda i powiedział to Albert Einstein, że od momentu, kiedy wyginie ostatnia pszczoła, ludzkości pozostaje 3 lata życia, ponieważ pszczoły zapylają naprawdę dużą ilość naszego pokarmu, no ale przede wszystkim nie będzie owoców, nie będzie warzyw, na przykład ogórki. Także należy dbać o te pszczoły. Teraz zaczyna się sezon wiosenny, gdzie te pszczoły jeszcze są po zimie, jeszcze zaspane, więc jeśli, taki apel do wszystkich, jeśli widzimy pszczołę, która nie ma sił polecieć, rozpuśćmy cukier z wodą i połóżmy tej pszczole obok. Obok tej pszczoły pszczoła się napije, nabierze sił i mam nadzieję, że poleci.
1: Jaka będzie według Ciebie przyszłość pszczelarstwa w Polsce? W jakim kierunku zmierzamy?
0: No, moim zdaniem, jeśli nie będzie więcej młodych pszczelarzy, którzy rzeczywiście robią to z pasji, a nie dla pieniędzy, czy też zostali zmuszeni, żeby to przejąć po dziadku, ojcu, no to niestety tych pszczelarzy będzie coraz mniej. Mówią, że mamy przepszczelenie, przynajmniej tutaj na Sądecczyźnie, tylko że dobra, to przepszczelenie będzie przez kilka lat, no ale później co się stanie, skoro tych pszczelarzy jest coraz mniej, bo po prostu umierają.
1: A jeżeli chodzi o same pszczoły, to kto jest największym wrogiem, czy co jest największym zagrożeniem?
0: Człowiek. To człowiek zabija te owady na przykład środkami, jakimiś pestycydami na polach. Są przepisy, które to regulują. Na przykład można tylko opryskiwać pola wieczorami, bezwieczny dzień. A sam przejeżdżając obok jakichś pól, no widzę rolników, którzy psikają te łąki. Tak samo no ludzie przede wszystkim nie traktują pszczoły jako zagrożenie. Oni nie wiedzą tego, jak pszczoły są dla nas ważne i je po prostu zabijają, czy w domu, zamiast złapać się do słoika na przykład i wypuścić.
1: Może to też wynika z tego, że mylą z osą, tak jak mówiliśmy, tak? Może się boją zwyczajnie.
0: Też, ale są też przekonani, że skoro pszczół jest tyle, no to co zrobi jedna pszczoła? A wystarczy 5 domów i 5 martwych pszczół będzie, tak?
1: Mam nadzieję, że ta ostatnia pszczoła jednak nie wyginie dzięki takim osobom jak ty, które będą się o nie troszczyć i martwić.
0: Tak, jest to ważne, żeby promować pszczelarstwo i przede wszystkim, żeby osoby, różne osoby nie zrażały innych, czy to będzie młoda osoba, czy to będzie osoba starsza. Przede wszystkim uczyć, a nie od razu hejtować, jak niestety takich pszczelarzy, hejterów jest bardzo, ale to bardzo dużo. No i pszczelarze rezygnują po prostu z pszczół, szczególnie właśnie początkujący.
1: Jeżeli kogoś zainteresowała ta rozmowa, zaciekawiła, to gdzie możecie znaleźć na co dzień i czy ewentualnie możecie podpytać o porady?
0: Na Facebooku można mnie znaleźć lub Instagramie. Strona nazywa się Pasieka Pszczela Kraina, bądź mój profil osobisty Artur Kędzierski. Jest tam mój numer telefonu, także jakby ktoś chciał się dowiedzieć, podpytać, to śmiało można pisać lub dzwonić, lub nawet odwiedzić pasiekę w Nawojowej. Pasieka Pszczela Kraina jest oznaczona ona na Google Mapsie.
2: Jednym z największych osiągnięć Artura był udział w kieleckich targach Expo to Beam. To jedno z największych spotkań tej branży w Polsce. Pokazuje się tutaj wielu wystawców, m.in. z Estonii, Ukrainy, Turcji, Egiptu czy Hiszpanii.

0: Dziesięciolecie w tym roku obchodzi wojewódzki konkurs wędrówki przez epoki, który organizuje Pałac Młodzieży z Nowego Sącza. Z tej okazji w Galerii Pałacu można oglądać wystawę, na której znalazły się wybrane prace, które zostały w poprzednich edycjach nagrodzone i wyróżnione.
1: Prace bardzo sentymentalne dla nas tutaj pracowników, dla nas nauczycieli. Wyciągamy z archiwum, odkrywamy na nowo. Naprawdę fantastyczne spojrzenie młodych artystów na wieki minione. Mamy starożytny Egipt, mamy przepiękne prace, w których skład wchodzą ubiory, buty, ceramika fantastyczna, czy starożytna Grecja, gdzie mamy zaprojektowaną torebkę z motywem głowicy, na przykład kolumny. Mamy Bizancjum, fantastyczne portrety inspirowane mozaiką bizantyjską, przecież najcudowniejszą w zasadzie w historii sztuki. Dalej gotyk, gdzie po prostu przechowaliśmy na całe szczęście zresztą właśnie fantastyczne prace rysunkowe, wnętrze katedry, bazyliki z zewnątrz, rysunki i malarstwo i ceramikę, fantastyczna makieta kościoła w Tumie pod Łęczycą. Następnie dwa razy, bo dwie edycje były renesansu, takie wprowadzenie ogólne, a w kolejnym roku było to spotkanie z największymi w zasadzie artystami renesansu, Botticelli, Santi, Leonardo da Vinci, Michał Anioł i wszystkie kopie, inspiracje właśnie minionymi epokami prezentujemy dzisiaj w Pałacowej Galerii.
0: Przez miesiąc będzie można oglądać do 20 czerwca.
1: Tak. Tak, dokładnie.
0: Mówiła Renata Kubiesza, która koordynuje konkurs. Wystawę można oglądać do 20 czerwca w Galerii Pałacu Młodzieży.
2: SK2.

9 rano można się rozciągnąć, z kubkiem kawy wyjść na taras lub balkon, włączyć troszkę głośniej radio SK2. Niech sąsiedzi wiedzą, że się powodzi. Cześć, dzień dobry, Dawid Wajda, witam i zapraszam.

trofea od pana Dawida Podsiadło na antenie Radia SK2. Grupa Tilaw już szykuje się do grania. A w sprawie trofeów to mam życzenia dla was z samego rana. Już myślę troszeczkę o tym, co będzie działo się później. Życzę wam, żeby dzisiaj rzeczywiście zdobyć złoty rosół na obiad. Tak na przykład.

Czasy się pozmieniały, bardziej obchodzimy urodziny niż imieniny, ale zawsze warto wiedzieć, komu ciepłe słowo powiedzieć, że tak człowiek nie czuje, jak rymuje. Kamila, Aniela, Petronella, Felix, Marietta, Noe, Witalis i Sylwiusz obchodzą dzisiaj 31 maja urodziny. Imieniny. Widzicie, jak człowiek myśli o tych urodzinach? Imieniny. Wszystkiego dobrego dla wszystkich solenizantów.

0: Może ktoś z was ma ogródek do przekopania. Słyszycie, jak tutaj ostro pracuje perkusista Dali Zawiałow. Może, jakby tak jakiś kontakt do takiego perkusisty znaleźć, to taki ogródek byłby przekopany raz i dwa. Albo jak będziemy to w rytmie takich dobrych polskich utworów robić, to też szybko to się wszystko zrobi. Dobra polska muzyka z naszych głośników płynie w tej godzinie. Jeszcze Ania Wyszkoni. Pojawi się także Mezo z Liberem. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
5: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
4: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
8: I po reklamie.

0: Nie wiem, czy dacie wiarę, ale ten utwór Mezo i Libera ma już 23 lata. W 2003 roku został wydany i myślę tak, że wielu z nas już albo jeszcze chodziło wtedy do szkoły. I zobaczcie, tyle lat minęło, a kredyt na mieszkanie dalej niespłacony.
1: Reklama.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUVy Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Michał Rejduch, zapraszam. Park Strzelecki w Nowym Sączu zamieni się w wielką krainę zabaw. Już jutro odbędzie się tam piknik z okazji Dnia Dziecka. W planie są występy artystyczne, wokalne i pokazy taneczne, a także warsztaty modelarskie oraz podróże do krainy opowieści. Będzie też bicie rekordu w tworzeniu najdłuższego żywego pociągu. Impreza potrwa od 9 do 12. Tymczasem najsmaczniejsze góralskie potrawy można próbować w Zakopanem w ramach festiwalu restauracji, który trwa w stolicy Tatr. Mamy podwójne vouchery na kolację, możecie po nie pisać na nowysaczmałpa.sk.pl.
0: No i dziesiąta. Dziesiąta to już nie przelewki. O dziesiątej trzeba coś zmienić. Na przykład z prawej na lewą, z lewej na prawą. Jeśli ktoś ma dwie nogi założone na siebie, bo nic nie robi. To jest ten czas, że nic nie robimy. Zazdrościmy oczywiście tym, którzy odpoczywają sobie, rzecz jasna, w rytmach najlepszych polskich hitów. Do tego małą cegiełkę taką dokładamy. Dawid Wajda. Cześć ponownie. Najlepiej.

Najnowsza persona na polskim rynku muzycznym to Marisa i jej utwór Odkochaj. No właśnie, zakochać się prosto, a odkochać to już nie tak łatwo. Proces odkochiwania się trwa od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Większość psychologów jednak szacuje, że podstawowy czas na wygaszanie głębokich emocji to minimum 3 do 6 miesięcy. Każdy z nas pewnie to przeżywał w wcześniejszym albo późniejszym czasie swojego życia. Życzymy, żeby oczywiście to trwało jak najkrócej, jeśli już nie ma zupełnych szans na żaden powrót. Ale zawsze można zakochać się na nowo. To pamiętajcie, z każdego minusa da się zrobić plus. Szymon Wydra i Carpe Diem już teraz.

do 6 miesięcy. Każdy z nas pewnie to przeżywał w wcześniejszym albo późniejszym czasie swojego życia. Życzymy, żeby oczywiście to trwało jak najkrócej, jeśli już nie ma zupełnych szans na żaden powrót. Ale zawsze można zakochać się na nowo, to pamiętajcie. Z każdego minusa da się zrobić plus. Szymon Wydra i Carpe Diem już teraz. Teraz to wiem.

którzy będą mogli powiedzieć nareszcie, bo wtedy rozpoczyna się pierwszy koncert tegorocznego cyklu Męskiego Grania. To hymn oczywiście tegoroczny w Radiu SK2, a 4 dni temu pierwszy raz w historii zaprezentowano drugi singiel promujący tę trasę koncertową. Coś myślę, że jeszcze u nas na antenie podwójne męskie granie się pojawi. Teraz Sylwia Grzeszczak.

0: No, dzisiaj trochę chmurek nad naszym pięknym krajem może być i gdzieniegdzie może popadać. Bardziej w tej wschodniej części kraju, w Olsztynie, Białymstoku, w Warszawie, w Rzeszowie można spodziewać się opadów, ale miejmy nadzieję, że nie będzie to ciągle. Pada i tylko ciągle pada, pojawia się na antenie radia SK2. Miejmy nadzieję, że nigdzie indziej tego na chmurach nie zobaczymy. W tej godzinie jeszcze Jonathan z PZM Liwką, będzie także grupa Hej.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
0: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze Soplicowskim.
4: Tak jak myślałem, jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek.

0: Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: I po reklamie.

0: dzień dopiero się budzi, rozkręca się, ale herbata stygnie, kto sobie już jakiś czas temu ją zaparzył. Jedno jest pewne, praca sama się nie zrobi, ta w kuchni. Za chwilę będziemy pozdrawiać tych, których zawsze w niedzielę pozdrawiamy.
1: Reklama. Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci. Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
2: I po reklamie.
0: 11 godzina, czyli mamy naszą stałkę w niedzielnym programie. Muszę uderzyć ręką w stół w tym momencie i pozdrowić kotleciarzy, którzy już tłuką to, co będzie później na stole, czyli pyszne, schabowe. Pozdrawiamy Was czule, zróbcie to słono, smacznie i zdrowo. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Gosia Andrzejewicz i ten jej pieprzyk, który zna cała Polska. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Oskar Cymsy już za chwilę na naszej antenie, a kontynuując wątek schabowego, przypomniałem sobie, tydzień temu nie mówiłem o tym SMS-ie, ktoś napisał, że jest schabowego z ryżem. I tak sobie pomyślałem, że może dzisiaj napiszecie SMS na 726 826 826 z czym innym nietypowym jeszcze jecie schabowego. Dajcie znać.

I mamy to. Rzeczywiście dwie bajki. Nasz kraj podzielony jak zawsze na tych, którzy tradycyjnie schabowego jedzą z ziemniakami i surówką, ale są tacy, którzy w nietypowy sposób schabowego jedzą. Spływają SMS-y. Jest tak. Schabowy z keczupem, schabowy z pierogami i jeden z SMS-ów, który też mnie zadziwił, to z kwaśną śmietaną osiemnastką. Jem to tak samo jak placki ziemniaczane, czyli schabowy jak placek ziemniaczany, ale z drugiej strony schabowy z osiemnastką w doborowym towarzystwie.

0: Słuchając tego utworu od razu czuć zbliżające się lato, a to tylko 22 dni zostało do kalendarzowego lata. 21 czerwca będziemy witać to lato, a chwilę później już rozpoczynać wakacje. Tak trzeba żyć. I tak staram się muzycznie was nastrajać. W tej godzinie jeszcze pani Beata Kozidrak pojawi się, także Maciej Musiałowski, wiem, będziesz musiał Maciejowski, ale to pan Maciej. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki. Właśnie dlatego nie

0: miejsce. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stop Klatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: SK2, nowy Sącz.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: No i masz. Słucham nowego utworu Macieja Musiałowskiego, zatytułowanego Flora, i przypomniałem sobie, że moje kwiatki chyba już dawno się domagają podlania. Słoneczko przecież przez szybkę praży i szybko ta ziemia wysycha. Trzeba to nadrobić, być może komuś też z was w tym momencie przypomniałem, że o kwiatki trzeba dbać, a nie potem mówicie po ludziach, że u was to żaden kwiatek nie przetrwa. Zbliżamy się do 12, czyli już za chwilę popołudnie.
1: Reklama.
2: Drodzy państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
7: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
6: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Witajcie, Michał Rejduch.

w niedzielę dla niektórych może być bajka, bez żadnego pośpiechu, bez żadnych obowiązków i tak się spędza przyjemnie ten niedzielny czas, oczywiście w rytmach najlepszych polskich hitów. Sanek za nami, Mysłowic już gra, ja przeglądam różne raporty, natrafiłem na taki o nazwie indeks miesięcznych zakupów. W kwietniu miesięczny koszyk zakupowy dla jednej osoby kosztował już 770 zł i 17 groszy. To podobno o 7 zł i 9 groszy więcej niż w marcu i aż o ponad 36 zł więcej niż rok wcześniej. I słuchajcie, oni robią te badania, robią te sondaże. A mi się wydaje, że nas Polaków i tak to nie dotyczy. No nie wiem jak wy. Ja do wózka wkładam zawsze złotówkę. Ewentualnie dwa.

0: Gotowi na wszystko od Phil i Landberry w Radiu SK2. Jeśli już jesteście po obiedzie, to też jesteście gotowi na wszystko, bo co jest po obiedzie? Deser. Pochłoniemy go w każdych ilościach. Można jeszcze sobie kaweczki jakieś zaparzyć albo herbateczki, jeśli na to macie ochotę. I oczywiście zrobić radio głośniej, żeby to wszystko lepiej wchodziło i się później trawiło i spalało, żeby nie poszło w boki. W tej godzinie jeszcze Patrycja Markowska, pojawi się także grupa Sumptuastic.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: I po reklamie.

0: Słupek. O, jak w takim tempie mijacie słupki, to znaczy, że w odpowiednim tempie jedziecie po autostradzie. To jest, do tego utworu właśnie to zostało stworzone. Subtuastic opuszczony dla tych, którzy w trasie. Zostańcie z nami, bo po 13 kolejna porcja najlepszych polskich hitów do trasy, ale także do tarasu. To nawet podobne słowa są. Czy tu, czy tam, będzie dobrze, będzie wyśmienicie. Ja życzę udanej reszty części dnia. Dobrze powiedziałem? Chyba tak. Pięknego. Dawid Wajda, do usłyszenia.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
2: I po reklamie.
3: Mamy niezły pogodowy miks. Na zachodzie więcej słońca, temperatury przekraczają 20 stopni, w innych regionach już chłodniej. Lokalnie deszcz, a nawet burze z porwistym wiatrem. W domu jeszcze też burza i kuchenne rewolucje. Obiad lada moment na stole, rosół skóry, kura z rusztu. A na deser to co najlepsze.

0: Ajajaj, life is brutal. Lady Punk i sztuka latania w SC2. Miało być to tak pięknie. Urodzinowy prezent się szykował. Iga Świątek jednak wraca do domu. Latała po korcie jak błyskawica, ale nie udało się. Przegrała na wielkoszlemowym French Open z Ukrainką Martą. No i nie zagra dalej.
1: SK2.
0: Ale dzisiaj, jak powiedziałem, jest dzień na świeczki, prezenty i tort. Iga kończy 25 lat. Najlepszego. Dlatego właśnie, Iga, nie na kort, ale dawaj na tort.

0: Doda Wesce 2, no to dobra, szybciutko żegnamy się i pakujemy do wehikułu czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Kto ma 38 lat? Rączka do góry, bo lądujemy w roku narodzin zakazanego owocu. W 1988. W Koninie. Najlepszy polski tekściarz Jacek Cygan, taki sam kompozytor, też najlepszy, Krzesimir Dębski, wyhaczyli podczas festiwalu dziecięcego 15-letniego jeszcze Krzyśka Antkowiaka. No i tak, jeden napisał dla niego tekst, drugi skomponował muzykę, a utwór Zakazany owoc zaśpiewał i to od razu już na festiwalu w Opolu nastoletni, piętnastoletni Krzyś. I skradł serca Polaków swoim niewinnym głosem. No właśnie, ale o czym tak naprawdę on śpiewał? Czym jest ten zakazany owoc? Zakazana pierwsza miłość. Utwór opowiada, no a kto tego nie przeżył? O nastolatku, który zabujał się w starszej dziewczynie, a ona... mówiła, że nic z tego. No i jak to już kobieta traktowała go jak dziecko.

0: Piękną drogę za Topolinie, czytam, przeszedł właśnie estoński kaskader Jan Rozé, 180 metrów nad ziemią, po linie zawieszonej między Pałacem Kultury i Nauki, a Warsaw Tower przeszedł bez niczyjej pomocy sam. I to w 30 minut. Naprawdę podziwiam gościa. To chyba jeden z niewielu facetów, którzy lubią stąpać po cienkiej linie.
1: SK2.
2: Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka? Znałęczowa.
2: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Jedziemy?
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach.

które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudnościach

0: Jak wykrzykniki, tak głośne gitary, bo to zresztą ulubiona piosenka nauczycieli języka ojczystego. Human i Polski w SC2. U nas nie tylko dobre, najlepsze hity, które wyrosły na naszym podwórku, a my razem z nimi. I wracamy do nich po newsach o 14 w SC2 już za chwilę.
1: Reklama.
2: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
3: Jakich ludzi?
2: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Ojciec, nie to okno. To tu.
2: Gdzie?
3: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
2: AI? Ajajaj.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Michał Rejduch, zapraszam. Kolejną premierę szykuje nam grupa teatralna Cudoki Szuroki z Miejskiego Ośrodka Kultury. Dziś o 17 i jutro o 18 zobaczycie bajkę o rybaku i złotej rybce. Spektakl wyreżyserowały Małgorzata Stobierska i Małgorzata Racoń. Na żywo zagra zespół muzyczny. Premiera odbywa się w ramach trwającego w MOK-u dziecięcego festiwalu teatralnego. Jeszcze mamy wejściówki do parku rozrywki Zatorland w Zatorze na cały dzień korzystania z różnych atrakcji. Jeżeli chcecie się tam wybrać, dajcie nam znać na nowysaczmałpa.sk.pl.
9: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Kiepskie informacje z Paryża na początek. Iga Świątek przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7 i 1-6 i nie zagra w ćwierćfinale French Open. Świątek triumfowała na kortach Rolanda Garrosa w latach 2020 i 2022-2024. 7 zarzutów dla znanego adwokata z Warszawy. Mężczyzna informował służby o rzekomych zagrożeniach i przygotowaniach do zamachów.
10: Załączał do przesłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty. W jednym z listów znajdowała się amunicja.
9: Informuje Ewelina Gromek-Oćwiaja ze stołecznej komendy. Podejrzany nie miał związku z grupą, która wszczynała fałszywe alarmy o zagrożeniach w domach osób związanych z PiS oraz w siedzibie Telewizji Republika. To największe wydarzenie ze świata influencerów w samym centrum Łodzi. Trwa festiwal Sea Bloggers 2026 w łódzkim EC1.
11: Fajnie spędzony czas, można poznać też nowe marki, wymienić się doświadczeniami.
9: Mówiła jedna z

0: uczestniczek, a właśnie trwają m.in. warsztaty makijażowe czy niewidzialne koszty marki osobistej.
1: Warsztaty makijażowe, fajna sprawa.
0: Zdecydowanie, poszłabym sama.
1: Na niedzielny obiadek do rodzinki zrobić sobie i strzelić taki makijaż, dlaczegożby nie. A czy wracacie z weekendu teraz, czy przemierzacie miasto autobusem, składacie pranie, albo może właśnie poprawiacie makijaż, mam dla was to, co najlepsze.

Rozciągnąć też można się wygodnie na kanapie. My jesteśmy razem z wami. Ktoś musi dopilnować, żeby ta niedziela za szybko się nie skończyła. Ania Dąbrowska zrobi to na początek w SC2.

0: Kompletka i jej dwa dni w SC2, a nie dwa. Nie dwa dni, tylko aż cztery. Tyle potrwa festiwal w Opolu. Zbliża się wielkimi krokami. Na tym festiwalu również będziemy z wami my, SK2. Widzimy się w naszym mobilnym studiu przed Filharmonią Opolską 5 czerwca. Zapiszcie sobie, będziemy tam z wami i opolskimi gwiazdami, które wystąpią na scenie. A wśród nich jest też Andrzej Krzywy z Demono.
1: SK2.
0: To proste, 5 czerwca widzimy się w Opolu.

Lor w SC2. Nie ma to jak niedzielne powroty, są przyjemne. I fajnie, gdyby jeszcze zdarzył się cud. Taki cud jak w północnych Włoszech. Kierowcy czy tam przecierali oczy ze zdumienia przez błąd systemu. Na jednej ze stacji benzynowych cena diesla spadła z około 2 euro do, wow, niecałych 20 eurocentrów za litr. SK2. Z 2 euro do 20 eurocentów. To się nazywa dopiero CPN. Cuda przyciągają natychmiast. Takich stacji wam dzisiaj życzę w te niedzielne popołudnie.

0: Dawid Podsiadło i trójkąty oraz kwadraty, jego muzyczne kwadrat. No kwadrat to taka mapa do niedzielnego leżenia, idealnie dopasowana teraz. Trójkąt to niech będzie taki trójkącik pizzy, który mówi chodź, a dieta mówi stop. A za chwilę przyjdzie Wiktoria Kida ze swoim kawałkiem trójkątnym, naiwna ja w SC2.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
9: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
8: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy. Zamieszkaj przy ulicy 5 Kresowej w Nowym Sączu, w spokojnej, zielonej okolicy, z doskonałym dostępem do miasta. Nowoczesny apartamentowiec oferuje 35 komfortowych mieszkań, od 30 do 60 metrów kwadratowych. Jasne wnętrza, balkony, ogródki, podziemny parking oraz winda. W pobliżu sklepy, szkoły, komunikacja miejska oraz tereny rekreacyjne. 5 Kresowej w Nowym Sączu. Idealne miejsce dla rodzin, par i wszystkich, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i dobrą lokalizację. Sprawdź na www.5kresowej.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kochanie, dokąd jedziesz?
12: Do mojej małej galerii. Na jogę, do fryzjera i na masaż. A ty?
11: Ja w to samo miejsce, ale na siłownię i przegląd samochodu. A przy okazji ubezpieczę go.
12: A Lilka?
11: Z nami, tyle że zostanie w sali zabaw.
12: Wszystko w jednym miejscu. Moja mała galeria, stacja kontroli pojazdów, autoszyby, sala zabaw, kwieciarnia, fotograf, kebab, studio tatuażu, joga, ubezpieczenia i finanse, stylizacja paznokci, fryzjer, psycholog, masaż, siłownia. Moja mała galeria. Nowy Sącz, Lwowska 238. www.firmabiznes.pl. I po reklamie.

0: Luma w SC2, już za chwilę najważniejsze newsy. Sporo dzieje się na trasach, m.in. poważny wypadek autokaru z osobówką. O tym już za chwilę Agata Chruściak. O 15 w SC2 i najważniejszych informacjach.
1: Reklama.
2: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.
3: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Iga Świątek poza turniejem w Paryżu. Polka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk.
4: Iga od pewnego momentu po prostu nie wygrywała swojego serwisu i to, myślę, jeden z podstawowych powodów.
3: Tłumaczy redaktor naczelny magazynu Tenis, klub Adam Romer. A przypomnijmy, Ukrainka zdominowała Polkę i wygrała 7-5, 6-1, awansując do ćwierćfinału turnieju French Open. Poważny wypadek na Krajowej 60 Trójce w okolicach Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Dwie osoby zostały ranne po zderzeniu autokaru i samochodu osobowego. Autokarem podróżowały 22 osoby. Są utrudnienia w ruchu, mówi Marek Waszczuk, rzecznik Straży w Białej Podlaskiej.
5: Autokar leży na boku, są osoby poszkodowane. Działania trwają.
3: A na miejscu pracują służby. Będzie można zobaczyć m.in. czołg Abrams, rosomek czy symulator dochowania. To wszystko i wiele więcej będzie czekało na Was podczas warszawskich targów.

0: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Iga Świątek poza turniejem w Paryżu. Polka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk.
1: Iga od pewnego momentu po prostu nie wygrywała swojego serwisu i to, myślę, jeden z podstawowych powodów.
0: Tłumaczy redaktor naczelny magazynu Tenis, klub Adam Romer. A przypomnijmy, Ukrainka zdominowała Polkę i wygrała 7-5, 6-1, awansując do ćwierćfinału turnieju French Open. Poważny wypadek na Krajowej 60 Trójce w okolicach Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Dwie osoby zostały ranne po zderzeniu autokaru i samochodu osobowego.
2: Działania trwają.
0: A na miejscu pracują służby. Będzie można zobaczyć m.in. czołg Abrams, Rosomak czy symulator dochowania. To wszystko i wiele więcej będzie czekało na Was podczas warszawskich targów.

ale w gnieździe też widziałem stojącego, to znaczy, że będzie przestany. Każdy ma swoje gniazdko, kawałek podłogi, Dedenegra na Dzień Dobry, Wesse, dwa najlepsze polskie hiciory, 2 po 15, witajcie. Agata też leci na swój kawałek, znowu tam sprawdzać, co ciekawego w Polsce się dzieje.

Pięknie w saksofon, dmie elektryczne gitary i killer w SC2. Mnie po prostu czasami zabijają z wrażenia te obrazy, jakie generuje sztuczna inteligencja. Przewijam sobie rolki w telefonie i tak co chwilę. Jakiś tam obrazek pokoiku, łazienki, kuchni, wszystko zmienione przez AI. Tu półeczka, tam szafeczka, na suficie taka lampeczka i cyk, salon gotowy. A wszystko wystroiła na obrazku sztuczna inteligencja, no. Po takim remoncie ma się inteligentny dom.

0: Krzysztof Krawczyk, dobrze, że jesteście obok mnie, no bo teraz lecimy.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I przenosimy się do roku 1980. Jesteśmy na Mount Everestie, bo to właśnie w tym roku Polacy Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki jako pierwsi wdrapali się na Mount Everest zimą. A do sklepów, no ktoż go nie miał. Trafił kultowy Walkman firmy Sony. Zrewolucjonizował całe słuchanie naszej muzyki. Kto nie miał Walkmana, a w nim hit również z 1980 roku. Hit Izabeli Trojanowskiej, która była w tym czasie w szczytowej formie. Wszystko, czego dziś chcę, tak śpiewała, mając ponad 20 lat i to jeszcze w Opolu. Po latach przyznała, że gdyby dokładnie wiedziała, jak bardzo śmiały jest tutaj ten tekst, no to mogłaby go nie zaśpiewać, ale na pewno nie z taką swobodą.

0: No, Sylwia Grzeszczak tak bardzo lubi pożyczać. W SC2 tylko najlepsze polskie hity, ale na pewno swoich zegarków nie pożyczą tak szybko niektórzy celebryci i celebrytki, znane gwiazdy. Przeglądam jeszcze kolorową prasę. Noszą setki tysięcy na nadgarstkach. Taki jest nagłówek. I uwaga, Marcin Prokop. Na jego ręku jest zegarek za 300 tysięcy złotych. Proszę. Hubert Urbański ma sikora za 100 tysięcy złotych, a Małgorzata Rozenek zegarek za 55 tysięcy złotych. Jejko, ja mam zegarek za darmo z komunii. SK2. A że szczęśliwi czasu nie liczą, to nie powiem, która godzina.
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto Polski.

0: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
1: Reklama. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólnopolski.

0: ważne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Dzień dobry, sąsiadce.
2: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
1: To do zobaczenia.
2: Do zobaczenia w telewizji Stopklatce.

0: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: mistrzyni pisania bajek, Edyta Bartosiewicz w ST2, która nie byłaby sobą, gdyby nie skłamała. Agata z kolei nie byłaby sobą, gdyby nie przekazała wam newsów w ST2, a te już za chwilę punktualnie o 16 i powie wam, kto został mistrzem Polski w piłce ręcznej. Nie kłamie.
1: Reklama.
2: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
3: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Bricomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Bricomisia zaraz odbierasz.
4: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Michał Rejduch, zapraszam. Park Strzelecki w Nowym Sączu zamieni się w wielką krainę zabaw. Już jutro odbędzie się tam piknik z okazji Dnia Dziecka. W planie są występy artystyczne, wokalne i pokazy taneczne, a

0: Także warsztaty modelarskie oraz podróże do krainy opowieści. Będzie też bicie rekordów w tworzeniu najdłuższego żywego pociągu. Impreza potrwa od 9 do 12. Tymczasem najsmaczniejsze góralskie potrawy można próbować w Zakopanem w ramach festiwalu restauracji, który trwa w stolicy Tatr. Mamy podwójne vouchery na kolację, możecie po nie pisać na nowysacz@sk.pl.
1: 16. Agata Chruściak. Zapraszam. Służby badają przyczynę tragedii w małopolskim Łapanowie. 3-letnie dziecko wpadło tam do stawu. Jego stan jest ciężki, mówi Iwona Szelichiewicz z tamtejszej policji.
2: Dziecko zostało wyciągnięte ze stawu przez bliskich, którzy natychmiast podjęli reanimację.
1: A wiadomo, że rodzice byli trzeźwi. Rannych 219 osób, 8 jest w ciężkim stanie. Francuska policja podsumowała zamieszki, do których doszło we Francji po finałowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów. W finale rozegranym w Budapeszcie PSG pokonał Arsenal Londyn w rzutach karnych 4-3. W całej Francji aresztowano 780 osób. Piłkarze ręczni Industrii Kielce mistrzami Polski pokonali we własnej hali Orlen Wisłę Płock 36-27 i po raz 21 zdobyli mistrzowski tytuł.
3: A my w ST2 jesteśmy razem z Wami również mistrzami robótek ręcznych.
1: Agata, co masz na myśli?
3: Na przykład Ty jesteś mistrzynią w pisaniu.
1: O. No tak, można tak powiedzieć.
3: Można też być mistrzem ugniatania, mistrzem kierowania, czyli kierownicy, albo po mistrzowsku można też śmigać palcami po gitarze i to udowodni m.in. Janek Borysewicz z Lady Punk w tej godzinie oraz kolejne.

0: również bardzo smaczne, takie jak ten od Goi Smak Słów. Podoba się?
1: Bardzo.
0: Bez C2. Taka niedziela, no bajka.

ST2 sezon ma najlepsze polskie hity, Dawid Podsiadło. Sezon również na rekordowe emerytury, które podaje ZUS. Na Śląsku jest taka najwyższa. Pan, który przepracował całe swoje życie, dostaje 51 tysięcy złotych brutto miesięcznie emerytury, podaje ZUS. Pracował pan 67 lat, zanim przeszedł na emeryturę. Chciałbym mieć takiego dziadka. ST2.

0: Bardzo przyjemne, niedzielne granie na spokojne takie powroty z weekendu. Kuba i Kuba, dajecie też znać, co dzieje się na drogach. Autostrada A4, odcinek Opole-Katowice, są utrudnienia po wypadku. Trzymamy rękę na pulsie, wy na kierownicy.
1: SK2.
0: I łapiemy. Te ostatnie kilometry w trasie w dobrym rytmie.

0: Three of Us w SC2, Szklany Sufit i Historia mrożąca krewy w żyłach teraz jeszcze, bo w tym momencie w Słupcy jest ustanawiany rekord Guinnessa. Mam odpaloną transmisję w internecie. Pan Wojciech Pruński patrzy na niego, znany jako człowiek lodu z Gdyni. Chce przez 5 godzin do 19 siedzieć w takiej szklanej skrzyni wypełnionej kostkami lodu. I on siedzi teraz w tym lodzie, w samych slipkach. I do pobicia rekordu zostały mu tylko no tak około 2 godziny 20 minut. Aby czas szybciej mijał, proponuję nucić sobie pod nosem coś takiego.
1: Już taki jestem, zimny drak.
2: SK2.
0: Oczywiście.
2: Reklama. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: I po reklamie.

0: Wesce 2 Zalia, która również pojawi się w tym roku na festiwalu w Opolu i tam będzie także SK2 razem ze swoim studiem przed Filharmonią Opolską, gdzie będziemy się widzieć z Wami, z najlepszymi słuchaczami podczas tego wielkiego święta polskiej muzyki, a już za chwilę punktualnie o 17:00 najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na Waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: I po reklamie.
3: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Za pół godziny mecz Polska-Ukraina we Wrocławiu. Obydwa zespoły nie awansowały na mundial. Przed nami towarzyskie spotkanie. Znamy skład biało-czerwonych i tak w bramce wracający po kontuzji Marcin Bułka. Pojawi się też Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Jakub Kiwior czy Nikola Zalewski. Przed stadionem nasz reporter Miłosz Stępień pytał kibiców o typowany wynik.
14: Liczymy na dobre widowisko. 3-1 i będziemy okej z tym.
15: Najchętniej 3-0.
3: Na początek meczu o 17:30 specjalny samolot przetransportuje do kraju polską studentkę przebywającą w śpiączce w Pekinie. Maszyna wystartuje jutro. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny. Kobieta w połowie kwietnia trafiła do szpitala w Pekinie. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Jak wyróżnić się w internecie, czy autentyczność w świecie zasięgów? To tylko część spotkań, które odbyły się na festiwalu Sea Bloggers. Twórcy internetowi tłumnie odwiedzili EC1 w Łodzi.
16: To ma takiego podziału od wielkich i małych twórców. Każdy może tutaj przyjechać. Zainspirować siebie.
3: Mówiła jedna z uczestniczek, z którą rozmawiała Julia Niewiadoma.
0: Agata.
3: Tak.
0: 29 minut zostało i pierwszy gwizdek. Tak jak mówiłaś w newsach, dzisiaj Polska zagra towarzyski mecz z...
3: Ukrainą.
0: Koszulkę już wybrałaś? Biało-czerwoną?
3: Białą mam akurat na sobie.
0: Szalik też przygotowany, a słuchajcie, jak będzie gol, to już tu dmuchać będziemy w wuwuzelę.

A w SC2 tylko najlepsze polskie hity, kwadrans po 17, ten od Gabriela Fleszarda, Bilet do nieba. A jutro dzieciaki będą czuły się jak w niebie. W końcu Dzień Dziecka, pamiętacie, nie? I z tej okazji mam dla was prezent. Radio dla waszych dzieciaków do odpalenia w aplikacji SK Toy Story Radio. Tylko tutaj sprawdzałem sam, pluszaki organizują tajne narady na półce, zabawki budują takie wieże pod sam sufit, a samochody, jak już jest ciemno, ustawiają się do wyścigów po dywanie. Tak właśnie brzmi świat SK Toy Story Radio w aplikacji Radia SK i na SK.pl. SK2. Mówię wam, bo warto jutro, w Dzień Dziecka, odpalić wyobraźnię na pełen regulator. Dominik Dudek w SC2.

0: Wielkie paranoje. W którym to roku teraz lądujemy? W 1986. Co tam się wydarzyło? Dar młodzieży. Słynny polski żaglowiec wyruszył w swój pierwszy wielki rejs, opływając przylądek Horn. Polska himalaistka Wanda Rutkiewicz, jako pierwsza kobieta w ogóle w historii, weszła na drugi co do wielkości i najtrudniejszy zresztą szczyt ziemi, K2. No a w świecie muzyki w 86. pojawił się singiel, który znalazł się na 9. albumie. Marka Grechuty, zatytułowany zresztą tak samo jak singiel z tej płyty. Wiosna, ach to ty.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I cieszmy się tą wiosną, póki jeszcze mamy na to czas. Jest odpowiednia pora, 21 dni wiosny zostało.
2: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do moich drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto,

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ogrzej się na parę chwil.

0: Trzymamy kciuki, żeby słoneczne nastroje tak samo dzisiaj piłkarze nam zapewnili. Właśnie rozpoczął się towarzyski mecz Polska-Ukraina. Pierwszy gwizdek za nami. A skoro jesteśmy przy gwizdaniu, o tej porze można już spokojnie gwizdać na wszystko.
1: SK2.
0: Zwłaszcza na pranie i prasowanie. I oby nie zabrakło nam pary, jak piłkarzom.
2: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
6: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
5: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda.
10: Jedziemy!
11: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
14: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
15: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Kochanie, dokąd jedziesz?
18: Do mojej małej galerii. Na jogę, do fryzjera i na masaż. A ty?
17: Ja w to samo miejsce, ale na siłownię i przegląd samochodu. A przy okazji ubezpieczę go.
18: A Lilka?
17: Z nami, tyle że zostanie w sali zabaw.
18: Wszystko w jednym miejscu. Moja mała galeria. Stacja kontroli pojazdów, autoszyby, sala zabaw, kwieciarnia w

studio tatuażu, yoga, ubezpieczenia i finanse, stylizacja paznokci, fryzjer, psycholog, masaż, siłownia. Moja mała galeria. Nowy Sącz, Lwowska 238. www.firmabiznes.pl. I po...

0: hitach. Auto wraca do domu samo i to jak z automatu. Mysłowic i długość dźwięku samotności. Nie zostawiam was samych. Za chwilę Agata Chruściak wpadnie tutaj z najważniejszymi informacjami, a potem Michał Hanczak spędzi z wami wyjątkowe chwile i niezapomniane momenty w SC2.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W poniedziałek i wtorek mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
9: Jakich ludzi?
8: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
9: Ojciec, nie to okno. To tu.
8: Gdzie?
9: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
8: I to tu?
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
11: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
12: Skoda. 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: I po reklamie.
16: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Wysokie zwycięstwo, walkę o piłkę i świetna atmosfera. Tego oczekują kibice. We Wrocławiu trwa towarzyski mecz Polska-Ukraina.
17: Na kogo liczysz najbardziej?
18: No, młodych zawodników reprezentacji polskiej, takich jak Nikola Zalewski albo Śpietuszewski.
17: Jaki wynik?
19: 3-1 dla Polski.
17: Mecz. Co chcecie zobaczyć od kadry?
19: Zgranie generalnie większe.
16: Na razie jest 0-0, a nastroje przed meczem sprawdzą nasz reporter Miłosz Stępień. Zrobiłam tyle błędów, że tego meczu nie dało się wygrać, powiedziała Iga Świątek po tym, jak odpadła w 1/8 finału wielkoszlamowego French Open. Polka uległa Ukraince Marcie Kostiuk, przegrywając 5-7, 6-1, a trener Piotr Nierzyński uspokaja.
20: To nie oznacza, że ona za chwilę nie będzie z powrotem najlepsza na świecie. To tak jest, że zawodnicy się rozwijają nawet do ponad 30 roku życia.
16: A przed Igą Świątek kolejne wyzwanie, turniej na trawiastych kortach Wimbledonu. Początek 29 czerwca. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji.

0: Polska 2.
1: Jaki będzie wspólny mianownik pięciu hitów na piątkę w tym tygodniu? Chwila, moment. To znaczy, nie biorę was na przeczekanie, tylko rzeczywiście chwile i momenty. To są słowa klucze, jeśli chodzi o dobór pięciu hitów na piątkę w tym tygodniu. Michał Hanczak, zapraszam. Będziemy rzeczywiście mówili dużo o tym, żeby doceniać każdą chwilę i każdy moment. Jak się okazuje, wielu artystów inspiruje się tą myślą i bardzo często o tym nagrywa piosenki. Wybór był bardzo duży, postawiłem na pięć polskich hitów, które mam nadzieję znacie albo poznacie i które całkiem lubicie albo polubicie. No zaczynamy na pewno od takiego hitu, który zna chyba każdy, bo to jest piosenka, która towarzyszy nam od ponad 30 lat i jest jednym z największych hitów z repertuaru zespołu Baim. To piosenka pod tytułem Ta sama chwila. Pochodzi z płyty Płomień z nieba z 93 roku, a tekst do tej piosenki napisała oczywiście Beata Kozidrak, która na każdym niemal koncercie przekonuje nas, że nie odnajdzie więcej nas ta sama chwila. Prawda stara jak świat, ale trzeba sobie od czasu do czasu przypomnieć, że warto żyć chwilą i doceniać każdy moment w naszym życiu, zwłaszcza ten szczęśliwy, bo to rzeczywiście tylko moment, tylko chwila. Na szczęście te złe chwile też szybko mijają. Pamiętajcie o tym, zwłaszcza jeżeli macie do wykonania jakieś ciężkie zadanie w pracy. Beata Kozidrak i zespół Baim, no może nieco chwilę koncertują, ale rzeczywiście kalendarz koncertowy mają wypełniony i w wielu miejscach tego lata i tej wiosny jeszcze będzie można ich spotkać. Z tego, co widzę na Instagramie zespołu Baim, w planach m.in. koncerty w Zgierzu, Świdnicy, Czeladzi, Iławie, Sopocie, Działoszynie czy Gliwicach. Zaglądajcie, sprawdzajcie, no i rzeczywiście budujcie te wspomnienia, bo te koncertowe z reguły zostają z nami na lata i zawsze przypominają nam coś miłego.

0: Jedynka, dwa.
1: Jestem ponownie, Michał Hanczak przy mikrofonie. Witam, wpadłem na moment, żeby trochę o momentach i chwilach poopowiadać, bo właśnie te słowa występują we wszystkich hitach, które wybrałem dla was w tym tygodniu. Konkretnie w tytułach tych hitów. Tym razem postawię na odpowiedni moment, bo to odpowiedni moment, żeby opowiedzieć o hicie Mroza i Zali pod tym właśnie tytułem. To kawałek, który towarzyszy nam już od kilku miesięcy, zapowiadając nadchodzący album Mroza, no a jak zdradzili mi artyści, pomysł na powstanie tego duetu i tej piosenki narodził się poniekąd przy śniadaniu. To znaczy, Zalia jadła śniadanie, kiedy Mrozu się do niej odezwał.
2: Łukasz do mnie sam napisał i pamiętam, że wysłał mi to w trakcie, jak jadłam śniadanie i od razu sobie dopuściłam i po usłyszeniu gitary tej pierwszej, początkowej już byłam na tak.
3: Tak, właśnie zastanawiałem się, czy już jesteś po śniadaniu, czy przed śniadaniem i akurat byłaś w trakcie.
2: Czekałeś na odpowiedni moment, żeby wysłać po prostu
3: moment.
2: Tę piosenkę.
3: Czyli ze smakiem.
2: Tak jest, dokładnie.
1: Jak się okazuje, śniadanie to odpowiedni moment, żeby załatwić jakieś artystyczne biznesy. Zostańmy jeszcze trochę w temacie kulinarnym, bo teraz dwa słowa o teledysku do tej piosenki, nakręconym w Hiszpanii, a przy którego kręceniu dość ważną rolę odegrała kanapka.
3: To było tak, że byliśmy w takim barze, gdzie chcieliśmy nakręcić jedną ze scen. No i zapytałem się tutaj moich towarzyszy podróży, produkcji, dość małej tej ekipy, co by chcieli zjeść, czy kanapka jest okej. Okay. No każdy skinął głową. Poprosimy z chorizo. No i ja poszedłem sobie na chwilę, powiedzmy, przewietrzyć się na zewnątrz. Wracam. Oni na mnie patrzą. Łukasz, spójrz na stół. A tam jest 6 takich buł wielkich.
2: Znaczy przekrojonych po prostu takich ciabatek.
3: Tak. Mm-hmm. I jest rzeczywiście to chorizo, ale nie taki, jak moglibyśmy sobie wyobrazić, że to jest takie pokrojone salami, tylko normalnie pełna kiełbas w patelni.
2: W budce. Bez niczego obok.
3: 6, po prostu sucha buła z kiełbą.
1: Ale jaka dobra. Było
3: pysznie.
1: Pysznie to jest też na koncertach Mroza. Jeżeli ktoś jeszcze na żadnym nie był, to absolutnie powinien to nadrobić i wybrać się na taką prawdziwą muzyczną ucztę. Okazją mogą być letnie koncerty plenerowe, ale też trasa Odpowiedni Moment. Ona wzięła właśnie nazwę od tytułu piosenki, a ta trasa jesienią, w październiku. Wtedy Mrozu zagra w Łodzi, w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i Krakowie. No i na część z tych koncertów jeszcze można znaleźć bilety. Nawet jeżeli jesteście teraz w pracy, to może być odpowiedni moment, żeby zrobić sobie przerwę, posłuchać tej piosenki w Radiu SK2, a przy okazji poszukać wspomnianych wejściówek.
0: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: Polska 2.
1: Chwile i momenty. To słowa klucze, które łączą 5 hitów na piątkę w tym tygodniu. Michał Hanczak, mam dla was hit numer 3. Te słowa znajdują się w poszczególnych tytułach. No i jeśli chodzi o ten hit numer 3, to będzie to piosenka pod tytułem Na chwilę. Czyli pierwszy hit Grzegorza Chyżego. Dokładnie 12 lat temu pierwszy raz usłyszeliśmy tę piosenkę. Wtedy Grzegorz Chyży miał już zbudowaną popularność po udziale w programie X Factor, ale wiele osób czekało na to, co autorsko nam zaprezentuje. To była płyta pod tytułem Z całych sił, a piosenka, która promowała ten krążek, to właśnie Na chwilę, a za tą piosenką stał między innymi producent TAP. Sam Grzegorz Chyży opowiada, że to właśnie piosenka Na chwilę była związana z bardzo ważną chwilą w jego życiu, kiedy to po raz pierwszy usłyszał sam siebie w radiu.
2: O, to pamiętam pierwszy singiel, jechałem autem i czekałem bardzo długo na ten moment, bo wiedziałem, że to się wydarzy, mniej więcej koło którejś tam godziny i to było chyba między 15 a 16. I jechałem autem i słuchałem, jak już usłyszałem zapowiedź, to musiałem zwolnić, zjechałem na pobocze i cieszyłem się tym momentem.
1: Słuchacze pokochali tę piosenkę do tego stopnia, że zaczęli głosować na nią masowo na listach hitów, no i w pewnym momencie Na chwilę było nawet numerem jeden, jeśli chodzi o najczęściej odtwarzane piosenki w stacjach radiowych w naszym kraju. Grzegorz Chyży wielokrotnie podkreślał, że tekst nawiązuje do refleksji nad życiem, że zarówno te dobre, jak i złe chwile są nam dane na chwilę i nic w życiu nie trwa wiecznie, dlatego każdą z nich trzeba doceniać. Co ciekawe, drugi album Grzegorza Chyżego zatytułowany był Momenty i w sumie też spełnia kryteria 5 hitów na piątkę, które gram wam w tym tygodniu. Ale my teraz skupimy się na tym pierwszym kawałku, o którym opowiadałem, czyli Na chwilę, przy okazji wysyłając Grzegorzowi najlepsze życzenia, bo właśnie obchodzi urodziny.

0: Jedynka, dwa.
1: O filmach często mówi się, że są w nich momenty. Jeśli chodzi o 5 hitów na piątkę w tym tygodniu, to mogę powiedzieć, że jest złożona z samych momentów. Dlatego, że słowo moment albo słowo chwila, czyli synonim, to jest kierunek i kryterium wyboru piosenek, które dla Was przygotowałem. Wszystkie mają w tytułach albo chwilę, albo momenty. I teraz właśnie przejdziemy do tego drugiego słowa i do nowej całkiem propozycji od Kasi Sienkiewicz, którą na pewno kojarzycie z duetu Kwiat Jabłoni. Na chwilę zespół zawiesił działalność, a Kasia postanowiła nagrać co nieco solo. Jeszcze w tym roku mamy usłyszeć całą nową płytę, a promowana jest od kilkunastu dni piosenką Były Momenty. No i jak Kasia mi zdradziła, no to jest taka słodko

0: Gorzka piosenka.
1: Bo z jednej strony opowiada o takich związkach i relacjach nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają. O związkach, które są trudne i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy tam filmy. Takie i takie. No to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak... No, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć. Pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, jakieś przeróżne. To są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają i jeżeli mamy co wspominać i jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie.
0: I tego właśnie wam wszystkim życzę. Kasia Sienkiewicz i jej nowy hit na antenie Radia SK2 już teraz. Jeżeli były momenty przypadną wam do gustu, to wejdźcie na sk2.pl i zagłosujcie na ten hit w gorącej polskiej dwudziestce.

0: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego

0: impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze Soplicowskim.
1: Tak jak myślałem, jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. Tu wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: I po reklamie. 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
1: Jak to leciało w tym klasycznym polskim hicie? W życiu piękne są tylko chwile? No coś w tym jest. I nie tylko zespół Jam nagrywał o tym piosenki. Michał Hanczak, czas na kolejny z 5 hitów na piątkę. W tym tygodniu się po hity, które momenty i chwile mają w tytułach. Tym razem zaproponuję Wam jeden z hitów Kamila Bednarka. Znacie tę piosenkę na pewno, bo to jest hit z 2014 roku, a nosi tytuł Chwile jak te. Później znalazł się na płycie pod tytułem Oddycham. Zresztą o powstaniu tej piosenki Kamil Bednarek sam opowie nieco więcej.
20: No i tutaj, słuchajcie, to jest historia... Było kawalerskie mojego szwagra.
1: Zaczyna się świetnie.
20: I pamiętam, że... Byłem taki szczęśliwy, bo miałem wszystkich ziomów w jednym miejscu, a ja wtedy bardzo dużo koncertowałem, to było ponad 200 koncertów rocznie i ja w ogóle się z nimi mijałem i to nie miałem okazji z nimi się albo spotkać na spokojnie. Zazwyczaj ich zapraszałem na swoje koncerty, festiwale i miałem ich wszystkich w jednym miejscu i oczywiście świętowaliśmy i wziąłem gitarę do ręki i zacząłem grać ten refren. Jak mi do głowy to przyszło, takie chwile jak te i tam 90 osób, wszyscy nie dają się zbyt często. I kto mógł, to śpiewał? Północy to męczyliśmy i jakoś tak, kurczę, pamiętam ten refren, wszyscy go pamiętają, może ja to nagram, nie? Że taki euforyczny numer, żeby się kojarzył właśnie z taką chwilą, gdzie nie ma i właśnie w twoim życiu często i to była taka chwila.
1: Ale piosenka na szczęście została z nami dłużej niż na chwilę. To już 12 lat, kiedy Kamil Bednarek wykonuje ją razem z tłumem fanów na koncertach. No i oczywiście sięgamy też

0: że regularnie po tę piosenkę w radiu SK2 usłyszycie ją za chwilę. No, chwile jak te nie zdarzają się zbyt często, to prawda. Czasami to dobrze, czasami niestety nie do końca, no bo na przykład ta chwila, kiedy dostajemy wypłatę, mogłaby zdarzać się częściej niż raz w miesiącu.
1: 5 hitów na piątkę w radiu SK2.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na Blikomanii.

0: keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na Blikomanii.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
8: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
9: Nie musisz.
8: Jak to nie muszę?
9: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
8: Oto Moto Lease?
9: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i asystens.
8: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
9: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
8: I to gdzie?
9: To tu. Oto Moto Lease.
10: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
11: No, to jedziemy.

0: końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: I po reklamie.

0: Autopromocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
2: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie może nas tam zabraknąć.
4: Będziemy na miejscu z

0: miejsce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: I po reklamie.

0: Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduch, zapraszam. Ile kleszczy żyje w Nowym Sączu i jak groźne są dla mieszkańców miasta? Odpowiedzi na to pytanie szuka Akademia Nauk Stosowanych. Pierwsze wyniki badań już są, mówi dr Monika Majoch z ANS.
2: Pierwsze lokalizacje Nowego Sącza wybrały między innymi właśnie okolice Miasteczka Galicyjskiego, Lasku Falkowskiego, Parku Strzeleckiego. Zostały już przebadane pod kątem liczebności kleszczy i właśnie te wybrane lokalizacje za pomocą takiej metody flagowania były sprawdzane właśnie pod kątem liczebności. Zagęszczenie tych kleszczy to jest jakieś 30 kleszczy na 100 metrów kwadratowych. To jest przed nami, ponieważ nie ukrywam, że jesteśmy uzależnione od warunków pogodowych, też własnego czasu, dostosowania tego też do własnych innych obowiązków zawodowych, ale właśnie na razie te trzy lokalizacje zostały sprawdzone i we wszystkich faktycznie stwierdzamy obecność kleszczy. Natomiast te kleszcze również zostały teraz przesłane do laboratorium i czekamy na wyniki, jaki procent z nich przynosi krętek borelia. To znaczy, powiem tak, jeżeli chodzi o takie badania terenów miejskich, to się robi, myślę, coraz bardziej popularne, jeżeli chodzi o Polskę. Są takie miasta, na przykład Warszawa, Wrocław, też Kraków, gdzie już takie badania były prowadzone, czy w przeszłości, czy to w niedalekiej przeszłości też. Na tą chwilę, kiedy dokonywałyśmy pierwszych analiz, to jest to prawie 200 osób, mieszkańców Nowego Sącza, ale też właśnie osób użytkujących przestrzeń miejską. I to jest jakaś 1/3 osób, która została ukołszona, potwierdziła ukołszenie na terenie Nowego Sącza. Generalnie, ogólnie, tak? Jeżeli, czy dana osoba doświadczyła ukołszenia na terenie Nowego Sącza. Częściowo na potrzeby tej konferencji dokonaliśmy wstępnych analiz, natomiast tutaj akurat pod kątem właśnie tego tematu, to jeszcze przed nami te analizy.
3: Stanisław Malinowski, jestem adiunktem tutejszej uczelni. Wiele lat, 35 lat pracowałem w szpitalu jako ordynator oddziału internistycznego kardiologicznego, a teraz rzeczywiście praktykuję, pracuję tutaj w tej uczelni, z czego się ogromnie cieszę i daje mi to satysfakcję, że mogę jeszcze młodym ludziom przekazać jakieś informacje, jakąś wiedzę. Dzisiaj mówiłem o chorobie, która w tej chwili postępuje w postępie geometrycznym u nas, czyli o boreliozie. Jest to rzeczywiście choroba wywołana przez bakterię borelię, ale tą bakterię przenoszą przede wszystkim kleszcze, które rzeczywiście narodziło się strasznie dużo mitów i sprzeczności związanych z boreliozą. A dlaczego? Ja tylko powiem jedną rzecz, nie będę za bardzo dużo rozwijał to, że są ogromne błędy. Mianowicie, żeby ludzie nie popełniali tych błędów. Jeśli rzeczywiście ktoś usunie sobie ze skóry kleszcza, nie nosić go do laboratorium celem oceny, czy on jest zarażony, czy nie. Bo może być kleszcz zarażony i niezarażony. Oczywiście borelioza mogą przenosić również i komary, ale w naszej szerokości geograficznej głównie są to kleszcze. Jeśli u kleszcza stwierdzimy, że on jest zarażony, to mamy psychiczną boreliozę, co nie znaczy, że ten człowiek będzie chorował na boreliozę, ale rzeczywiście on ma już defekt psychiczny, jeśli chodzi o tą chorobę. Natomiast jeśli jest ujemny test właśnie badania kleszcza, to się okaże później, że może ten człowiek bagatelizować objawy boreliozy, które rzeczywiście pojawiają się. Następnym błędem, ja może skupię się właśnie na tych błędach, następnym błędem, jakim jest, to jest to, że jeśli zostaniemy ukłuci przez kleszcza, usuniemy go, pojawia się zaczerwienienie. To zaczerwienienie odczerwienienie może być odczynem alergicznym. Niekoniecznie ono musi być rumieniem wędrującym, bo najistotniejszym w boreliozie jest rumień wędrujący, czyli nie wędrujący po całej skórze, tylko poszerza się i w związku z tym to jest najistotniejszy czynnik, ponieważ rzeczywiście bardzo często uważamy, że już jesteśmy zarażeni i najlepiej, jeśli ktoś coś takiego ma, otoczyć sobie, narysować na skórze długopisem jakąś otoczkę i zobaczyć, czy to on się powiększa, obwód tego rumienia, czy nie. Jeśli się powiększa, on może się powiększać do 5, 10, a nawet 20 cm i więcej. I wtedy rzeczywiście jest to symptom istotnego zagrożenia. Oczywiście niekoniecznie jest jeszcze wykonywanie badań takich jak testy ELISA czy Westerblot, które są bardzo istotne, które są równorzędne, ale nie zawsze one nie mówią o zakażeniu borelią, tylko mówią o istnieniu przeciwciał. Jak się zachować? No przede wszystkim jak najszybciej usunąć kleszcza ze skóry. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście kleszcz, jeśli nas ukąsi, to nic się nie dzieje. Natomiast jeśli on w skórze pozostaje powyżej 24 godzin, to wtedy dopiero on może nas zainfekować tą bakterią. I dlatego przede wszystkim należy obserwować skórę. Obserwować skórę z przodu, ale również z tyłu, zwłaszcza jeśli się jest w terenach leśnych, w terenach trawiastych i wtedy rzeczywiście oglądać siebie. Jeśli ktoś ma stwierdzony rumień wędrujący, nie musi robić badań laboratoryjnych, nie musi robić testów ELISA czy Westerbrook. Dlaczego? Dlatego, że te testy są nie na obecność bakterii, te testy są na obecność przeciwciał znajdujące się, a to wymaga jednak czasu.
1: Badania potrwają jeszcze przez kilka miesięcy. Naukowcy chcą sprawdzić inne miejsca w mieście, gdzie mogą znajdować się skupiska kleszczy. Własną straż gminną uruchamia po Degrodzie. Na początek będzie to jedna osoba, która w najbliższym czasie przejdzie specjalistyczne szkolenia.
4: Udało się wyłonić w konkursie strażnika gminnego. Teraz jesteśmy na etapie zakupu samochodu, dronów i całego sprzętu, który będzie niezbędny dla tego strażnika. Musi również odbyć miesięczne szkolenie, więc teraz dajemy sobie czas na uporządkowanie tych wszystkich spraw związanych z projektem, bo jak wspominaliśmy, projekt jest na 3 lata do realizacji i przez 3 lata udało się pozyskać środki finansowe na sfinansowanie pensji strażnika gminnego. Straż gminna jest potrzebna, dlatego podjęliśmy starania o to, aby mieć takiego strażnika. Cały czas na bieżąco prowadzimy kontrolę palenisk, no bo taki obowiązek jest nałożony na wszystkich wójtów, burmistrzów. W ogóle ustawa zobowiązała nas do przeprowadzenia kontroli, a różnie to bywa z tymi kontrolami, więc mam nadzieję, że właśnie strażnik gminny będzie w tym pomocny. Ponadto też dzikie wysypiska śmieci, chcemy bardziej usprawnić to funkcjonowanie. Nawet dzisiaj jadę do pracy i widzę, że rozbite są szyby w przystanku, dewastacja, więc taki jest cel powołania strażnika gminnego. Myślę, że od 1 czerwca będziemy chcieli, żeby już uruchomić funkcjonowanie straży gminnej. W urzędzie gminy będzie miał biuro i będziemy interweniować.
1: Mówiła Małgorzata Gromala, wójt gminy Podegrodzie. Straż gminna zacznie działać od 1 czerwca. Najlepsi sportowcy i trenerzy z Nowego Sącza wyróżnieni. Nagrody od prezydenta miasta trafiły do zawodników, którzy w zeszłym roku zajmowali dobre miejsca na krajowych czy zagranicznych imprezach sportowych. Mówi Tomasz Baliczek z Urzędu Miasta Nowego Sącza.
5: Nie tylko młodych sportowcach, ale również tych starszych też nie zapomina, bo tutaj jest podsumowanie sportowego roku 2025 i te wszystkie osiągnięcia naszych sądeckich sportowców, które oni osiągnęli właśnie w tym 2025

0: Mamy aż tylu nagrodzonych i wyróżnionych zawodników. W wcześniejszych latach, powiedzmy te 5-6 lat temu, to było 20-30 osób. No teraz nawet dla mnie ta skala jest naprawdę poruszająca, ale też zachwycająca. No, znaczy, że sport w Nowym Sączu rzeczywiście bardzo fajnie się rozwija i mamy tego dowody i przykłady właśnie w osiągnięciach tych klubów i zawodników i drużynowe, i indywidualne.
1: Czy mamy jakieś dyscypliny, które się wyróżniają, których jest najwięcej?
0: No oczywiście, jak co roku Prym wiedzie nasz start, czyli kajakarze i kajakarki. Tutaj co roku największe osiągnięcia, kadra Polski, olimpiady, olimpijczycy. Także oni nam na każdym kroku dostarczają tutaj emocji i medali. Saneczkarze też zawsze, Mistrzostwa Polski też tutaj wysoko. I kilka nowych klubów, choćby nawet w tamtym roku cheerleader, mistrzostwo świata drużynowe dziewcząt, gdzie pojechały do Meksyku i wskoczyły na podium, i to na najwyższe. Tego wcześniej nie było. I inne jeszcze dziewczyny również w cheerleadingu, też na mistrzostwach czy Europy, czy świata. Taekwondo, proszę sobie wyobrazić, że też mamy mistrzów świata i mistrzostw Europy w taekwondo. Także te sporty bardzo się ładnie rozwinęły. Fight House, klub, wspomnę, czyli sztuki walki, prawda? Kickboxing, tak samo mamy mistrzów Polski i również uczestników różnych zawodów o randze europejskiej i światowej. I tak dalej, tych klubów naprawdę jest coraz więcej. Dziewczyny w piłce nożnej też zdobyły mistrzostwo Polski.
2: Dzień dobry, nazywam się Hania Danek, trenuję kajakarstwo slalomowe w klubie Start Nowy Sącz. To Mistrzostwo Świata Juniorów we francuskim Foix, gdzie na naturalnej rzece wywalczyłam pierwsze miejsce. Zdecydowanie to jest zawsze wielkie wyróżnienie dla nas odwiedzić ratusz, odwiedzić pana prezydenta i być miło przywitanym. I to jest przepiękne docenienie naszej codziennej pracy.
3: Nazywam się Wiktoria Gądek i uprawiam taekwondo. Moim największym osiągnięciem w ostatnim czasie jest Mistrzostwo Świata.
4: Adam Roszczyk, Nowosądecki Klub Sportowy Taekwondo, trener. Cały czas się rozwijamy i staramy się, aby nasi zawodnicy dumnie reprezentowali miasto Nowy Sącz i naszą ojczyznę Polskę. Tak, mamy duże sukcesy międzynarodowe. Jedna z zawodniczek, Wiktoria Gądek, w zeszłym roku została indywidualną mistrzynią świata, indywidualną mistrzynią Europy. Zdobyła Puchar Polski, Grand Prix Polski, Mistrzostwo Polski, a także pierwsze miejsce zajęła na międzynarodowym turnieju Mazowia Master Cup i wygrała dwa międzywojewódzkie turnieje. Zdobyła wszystko, co jest do zdobycia. Tak, trzeba dużo pracy, zaangażowania. Wiktoria jest bardzo skromną osobą. Ona nie lubi się chwalić swoimi sukcesami. W tym roku już byliśmy na Mistrzostwach Europy i zdobyła dwa brązowe medale. Już w nowej konkurencji dla niej wiekowej junior, bo w zeszłym roku jeszcze była juniorką młodszą, w tym roku już jest juniorką pierwszy rok i kolejne sukcesy. Także. I ma już Puchar Polski w tym roku wywalczony, także jest number one. Tak, jest duża pomoc ze strony miasta, jeśli chodzi o dotacje, dzięki czemu możemy się rozwijać, możemy sponsorować wyjazdy zawodnikom, bo jedynie w tym momencie tylko z miasta mamy pomoc i środki własne, ponieważ ministerstwo niestety odcięło pieniądze wszystkim związkom, które są nieolimpijskie. Jak najbardziej jest to docenienie, pokazanie im, że sukces i pracę, którą wykonują, że ktoś to po prostu widzi, a szczególnie władze miasta, to zawsze jest duża nobilitacja dla takiego młodego zawodnika.
5: Jestem Artem Holowach, jestem z klubu Start Nowy Sącz. No właśnie fajnie, że nas doceniają, bo długo już trenuję, to właśnie chyba pierwszy raz jestem na takim nagrodzeniu, to bardzo fajnie jakby to, że po prostu nas doceniają. Moje największe osiągnięcia to jeszcze jak byłem W dzieciach to miałem pierwsze miejsce w sprincie, może czasami w slalomie miałem jakieś wynagrodzenia,

0: W zjazdach miałem czasami medale.
1: I też byłam dość mocno uhonorowana przez Nowy Sącz, więc to takie fajne dla mnie zakończenie też pewnego rozdziału, jeżeli chodzi o klub. Ale z miastem Nowym Sączem na pewno się tutaj nie żegnam i ta współpraca nadal będzie funkcjonować. Chodzi mi o to, że ja tutaj robię dużo też działalności z tą młodzieżą, z dziećmi. Te projekty chcę kontynuować, więc ten Nowy Sącz jest na pewno cały czas w mojej głowie i tak będę kontynuować tą moją działalność i te najbliższe lata na pewno się tutaj nie pożegnam z tym Nowym Sączem. Tak, na pewno takie spotkania to jest docenienie sukcesów, jednak należy pamiętać, że sportowców najbardziej wspiera też system, który pomaga im po prostu działać, czyli wsparcie na co dzień, wtedy, kiedy jest ta ciężka praca, kiedy trzeba ją wykonać i po prostu wtedy to wsparcie jest kluczowe, więc oczywiście docenianie sukcesów jest bardzo miłe, jednak trzeba pamiętać o tym, żeby systemowo wspierać sportowców przez cały rok, a nie tylko wtedy, kiedy odnoszą sukcesy.
2: Nazywam się Michał Cynarowski, kajakarstwo slalomowe. Pierwsze moje takie spotkanie tego typu, więc jest zawsze wyjątkowe. Trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski w kajakarstwie zjazdowym w konkurencji C1x3.
3: Nazywam się Karina Łukasik i jestem z klubu Global Cheer. Największe nasze osiągnięcia ostatnio oczywiście to jest wygranie Pucharu Świata w Meksyku. Zdobyliśmy pierwsze miejsce w kategorii level 3 i drugie miejsce w kategorii level 4. Bardzo miło, naprawdę czujemy się bardzo docenione, że możemy w ogóle tu być i jesteśmy bardzo wdzięczne, że zostałyśmy też zauważone właśnie przez pana prezydenta.
4: To jest wyraz uznania ze strony miasta dla wszystkich sportowców, którzy w zeszłym roku mieli osiągnięcia i reprezentując właśnie nasze miasto. Te osoby przez cały rok wytrwale i ciężko trenowały, żeby osiągnąć sukcesy w swoich dyscyplinach sportowych. One swoimi twarzami, swoimi osiągnięciami pokazywały skąd są, jakie miasto prezentują, więc prezydent w formie takiego podziękowania przyznaje takie doroczne nagrody dla tych wyróżnionych sportowców. Ale oczywiście, że tak, chyba nie ma lepszej promocji niż promocja właśnie przez takiego żywego człowieka, który reprezentuje swoje miasto jeszcze na stopniu mistrzowskim, a dzisiaj będziemy mieli właśnie również mistrzynię Klaudię Zwolińską, która będzie z nami tutaj doceniać tych sportowców. Więc mamy cały rozstrzał dyscyplin sportowych, wieku i osiągnięć, które ci sportowcy mieli w zeszłym roku, więc naprawdę dzisiejsze wydarzenie jest wspaniałe. Cieszę się, że Nowy Sącz jest kuźnią talentów dla takich właśnie sportowców.
5: Panie prezydencie, możemy powiedzieć, że tak raz do roku mówi o ich sukcesach, a co miasto robi na co dzień, żeby sport się rozwijał? Czy ta baza sportowa jest na dobrym poziomie?
4: Myślę, że baza sportowa jest na poziomie, który jeszcze musi być rozbudowywany. Natomiast dużo się już zadziało w ostatnich kilku latach. No już nie będę wspominał o inwestycji stadionowej, która się nam wielokrotnie zwróciła, bo na każdym meczu jest niemal pełne trybuny stadionu i Nowy Sącz naprawdę odżył sportowo dzięki temu obiektowi, ale przecież powstał też basen, powstało lodowisko miejskie, powstał plac zabaw dla dzieci, cały amfiteatr z otoczeniem w Parku Strzeleckim, z takich miejsc, gdzie, no i oczywiście nasze ścieżki rowerowe wzdłuż wszystkich rzek sądeckich, więc tak de facto można powiedzieć, że Nowy Sącz sportem stoi, ale potrzebuje go coraz bardziej i tej infrastruktury też jeszcze potrzebuje.
5: No i za niedługo nowa hala sportowa.
4: Nowa hala sportowa, no właśnie, to jest jeden z elementów tej niezbędnej infrastruktury. Udało się wyłonić wykonawcę, no i za 2 lata koło Ekonoma i koło Szkoły Podstawowej nr 7 powstanie nowa, pełnowymiarowa hala sportowa.
6: Dodaje wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek. Przypomnijmy, tym razem nagrodzono ponad 100 sportowców. Młodzieżówki FC Barcelona, Olympic Lyon czy Lokomotiv Kijów przyjadą do Starego Sącza. Zmierzą się one z polskimi drużynami w turnieju Remarland Sokolik Cup. Dla zawodników zespołów z naszego kraju to ogromne wyróżnienie. O szczegółach rozmawiałem z Tomaszem Popielą, organizatorem zawodów.
7: Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja turnieju Remarland Sokolik Cup. Z nami jego organizator Tomasz Popiela. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Opowiedzmy w ogóle jakby całą ideę tego turnieju, w którym biorą udział najmłodsi tak naprawdę, bo to są 10-latkowie.
8: Tak, to są 10-latkowie. Turniej, pierwsza jego edycja była w roku 2011. To był taki spontaniczny turniej zorganizowany w Starym Sączu na Orliku. Pamiętam wtedy

0: 10 zespołów występowało z, powiedzmy, że gwiazdą wtedy tych turniejów, to, to był Dunajec, Sandecja, takie zespoły uczestniczyły i w ogóle trudno było sobie wyobrazić, że po 15 latach ten turniej tak się rozwinie, że do Starego Sącza będą przyjeżdżały największe marki szkolące dzieci w Europie. Widać, że jak się ma marzenia i się chce coś osiągnąć, to jest to realne i my się bardzo cieszymy, że w tym roku będziemy obchodzić 15. rocznicę organizacji turnieju Sokolika.
1: To pochwalmy się, jakie to są marki, bo wiem, że to jest ta najwyższa półka.
0: No, staramy się, żeby co roku do Starego Sącza przyjeżdżały najbardziej znane kluby w Europie. Wiadomo, największą gwiazdą jest FC Barcelona i to nie tylko u nas na turnieju, ale chyba w ogóle na całym świecie to jest klub, który szkoli najlepiej, ma najwięcej wychowanków w pierwszym zespole. Mamy tą przyjemność, że już czwarty raz będziemy gościć zawodników słynnej La Masii w Starym Sączu, ale też Barcelona będzie miała naprzeciw siebie naprawdę wymagających przeciwników, bo po raz pierwszy zaprosiliśmy do Starego Sącza jedną z najlepszych akademii we Francji, a mianowicie Olympique Lyon. Do tego włoskie Lazio po raz pierwszy przyjedzie tutaj na naszą sądecką ziemię. Feyenoord Rotterdam, który występował już dwukrotnie u nas na turnieju i za każdym razem plasował się na podium turniejowym. Do tego Mainz z Niemiec, które w ostatnich dwóch edycjach również plasowało się w pierwszej czwórce. Słynne FC Porto, z którymi mamy umowę długoterminową i co rok przyjeżdżają na nasze turnieje, wystawiając zawsze bardzo mocne zespoły. Victoria Guimaraes z Portugalii, Lokomotywa Zagrzeb z Chorwacji, Sparta Praga, Slovan Bratysława, Admira Wacker. Tych drużyn jest naprawdę multum. A żeby jeszcze podkreślić tę rocznicę 15 Sokolika, zaprosiliśmy i długo walczyliśmy, żeby do Polski przyjechała drużyna spoza Europy i udało nam się ściągnąć drużynę z Brazylii. Będzie to Atletico Gaucho.
1: No to faktycznie imponująca lista tych zagranicznych drużyn, ale wiemy też, że mamy dużo zespołów z Polski, również naszych tutaj rodzimych, z Nowego Sącza, ze Starego Sącza. Powiedzmy, z kim te zagraniczne grupy zmierzą się na murawie Orlika w Starym Sączu?
0: Celem tego turnieju jest właśnie, żeby te kluby wielkie zagraniczne rywalizowały z naszymi polskimi zespołami. I co roku zapraszamy reprezentantów na największych czy najbardziej prężnie działających akademii w Polsce, jak Śląsk Wrocław, Pogoń Szczecin, Jagiellonia, Zagłębie Lublin, sądeckie zespoły, Sandecja, Dunajec, Sokoliki, Limanowia, to też dla nich to organizujemy. Mamy masę sponsorów z Nowego Sącza, partnerów fundacji i wielu rodziców tych dzieci, które trenują dzisiaj w tych sądeckich akademiach, pracuje w tych dużych firmach jak Wiśniowski, Fakro, Newak czy Kora, to dla nich też jest ten podanie tej ręki, żeby te dzieciaki mogły poczuć atmosferę wielkiego święta. A trzeba dodać do tego, że zainteresowanie turniejem Sokolika i udziałem w turnieju głównym jest tak gigantyczne. To są setki zespołów, które zgłaszają akces przez cały rok, tylko z Polski i zagranicy, że organizujemy dla nich turnieje eliminacyjne. 3-4 turnieje w roku, w których występuje w każdym z nich prawie 40 zespołów i zwycięzcy tych turniejów w nagrodę przyjeżdżają do nas, do Starego Sącza. W ten weekend odbędzie się ostatni turniej eliminacyjny w Warszawie, do którego zgłosiło się blisko 70 zespołów, a tylko jeden z nich otrzyma złoty bilet do Starego Sącza. Czyli to jest taka kompilacja zespołów z zagranicy, polskich i miejscowych. Dzięki temu ten turniej jest tak znany i tak szanowany wśród wszystkich zespołów, trenerów czy dyrektorów akademii.
1: No i te wszystkie zespoły będzie można zobaczyć na murawie Orlika w Starym Sączu. Przypomnijmy,
0: 6-7 czerwca ten turniej odbędzie się w Starym Sączu na pięknej murawie, która już dzisiaj, wczoraj ją wizytowałem. Jest tak piękna, że chyba nie ma lepszej murawy tutaj w okolicy. W piątek uroczyste otwarcie o godzinie 18:00. Wszystkie zespoły zbiorą się na starosądeckim boisku, by później przejść na rynek starosądecki, gdzie będzie scena i tam będzie uroczyste otwarcie i powitanie wszystkich zespołów. Także to też piękna sprawa. Zakupiliśmy dla wszystkich dzieci flagi w swoich barwach narodowych, także ten przemarsz wzdłuż bram klasztoru Klarysek w Starym Sączu będzie jak co roku jedyny w swoim rodzaju.
1: Okej, a chciałbym, żebyśmy trochę zdradzili kulis tego, co

0: podczas tego turnieju? Bo wiemy, że to są małe dzieci, to są młodzi zawodnicy. Wiemy, że jest rywalizacja na pewno na murawie, bo oni mierzą się między sobą, ale proszę mi powiedzieć, czy oni też w jakiś sposób się integrują? Chodzi mi o tych zawodników z Polski z tymi zawodnikami z zagranicy.
1: Proszę mi uwierzyć, że to jest tak, jakbyśmy to mogli przenieść na poziom seniorski, jakby jakiś polski zespół wylosował, daj Bóg, kiedyś w Lidze Mistrzów Barcelonę, czy nie wiem, czy FC Porto. To jest takie przeżycie dla tych zawodników polskich. Ja to obserwuję, szczególnie zespoły z tych mniejszych klubów, które do nas przyjeżdżają, są tak zapatrzone w tych zawodników, którzy po tej murawie chodzą obok nich w koszulkach z herbem Barcelony, Liverpoolu czy FC Porto. Są zauroczeni, proszą ich o wspólne zdjęcie, przybijają sobie piątki. To jest niesamowita integracja i to jest wszystko na tak małym terenie. Także w jednym miejscu mamy prawie 300 czy 400 dzieciaków. Nie, to naprawdę trzeba przyjść i zobaczyć, jak te dzieciaki przeżywają to spotkanie z tymi najlepszymi zawodnikami z Europy w swoim roczniku.
0: A to, że przeżywają, to faktycznie ma pan rację, bo my wielokrotnie byliśmy tam, relacjonowaliśmy ten turniej i nawet podczas rozmów z zawodnikami z Polski oni zaznaczali, że grają z FC Barcelona, że oni się tym cieszą, oni na to czekali właśnie.
1: Tak, a to jest, w ogóle trzeba tu też powiedzieć, że ten stadion jest tak pięknie przygotowany do przyjęcia tych setek zawodników. Tam praktycznie tydzień przed turniejem trwają prace, tam są bandy LED-owe, takie jak w Ekstraklasie, tam są balony, tam jest taka atmosfera, jakby te dzieciaki wyszły na stadion, nie wiem, Legii Warszawa, Śląska Wrocław, czy na Stadion Narodowy. To też dla nich jest wielkie przeżycie i czasami widzę w tym pierwszym dniu olbrzymi stres tych zawodników, że nie mogą sobie poradzić z tą całą atmosferą i z tą otoczką. Ale to właśnie to daje Stary Sącz, to daje ten stadion, który jest pięknie zlokalizowany właśnie i dlatego wszyscy tak chętnie chcą przyjeżdżać do tego Starego Sącza.
0: A jak wygląda to zorganizowanie tego logistycznie? Ile osób nad całym turniejem pracuje i kiedy wy zaczynacie już tak naprawdę przygotowania?
1: My mamy stałą ekipę już 15 lat ludzi, którzy pracują przy tym turnieju. Zaczynamy od zaproszeń, czyli rok wcześniej się wysyła zaproszenia do tych klubów zagranicznych, żeby już zbudować
0: rok przed turniejem.
1: Czyli de facto teraz jak
0: w zeszłym roku wysyłaliście.
1: W czerwcu zeszłego roku się wysyła, bo tych turniejów jest jednak w Europie
0: już
1: bardzo dużo.
0: Po zakończeniu poprzedniego.
1: Dokładnie, tych turniejów jest bardzo dużo w Europie, szczególnie w czerwcu, dlatego też warto wcześniej wysłać to zaproszenie. Prawie 20 osób pracuje nad przygotowaniem boiska. Są to głównie wolontariusze, czyli zawodnicy, którzy na co dzień trenują w klubie sportowym Sałków Stary Sącz. Za całą logistykę, czyli za transport, co jest najważniejsze w tym turnieju, bo trzeba przypomnieć, że 14 zespołów w tym roku dotrze do nas drogą lotniczą. Trzeba każdy w innej godzinie trzeba zaplanować odpowiednio wysłanie autobusów. To jest 9 hoteli, żeby rozwieźć te dzieciaki, później dowieźć ich na stadion. Coś niesamowitego. Ludzie, którzy zajmują się wydawaniem wody, owoców, ktoś pilnuje wydawanie obiadów, jest gastronomia, są wolontariusze, którzy są przypisani do każdego zespołu zagranicy, którzy są z nimi 24 na dobę, służąc pomocą. To naprawdę wielkie, gigantyczne przedsięwzięcie.
0: Ale możemy to wszystko przyjść i zobaczyć, w sensie te mecze, bo turniej jest otwarty dla każdego. Każdy może przyjechać do Starego Sącza na boisko Orlika, no i zobaczyć, jak radzą sobie młodzi piłkarze tych znanych zespołów.
1: Warto i zawsze zapraszam na ten turniej Sokolika w czerwcu, to już jest po sezonie. Można śmiało wsiąść w samochód, w autobus, dojechać do Starego Sącza, bo nie jest daleko i zobaczyć na własne oczy te emocje, te dzieciaki, bo naprawdę już historia turnieju pokazuje, że te małe brzdące, które biegali u nas po boisku 10 lat temu, 8, grają już w reprezentacjach narodowych swoich krajów, czy w reprezentacji Polski, czy w klubach europejskich i być może nawet

0: Jechać do Starego Sącza, bo nie jest daleko i zobaczyć na własne oczy te emocje, te dzieciaki, bo naprawdę już historia turnieju pokazuje, że te małe brzące, które biegali u nas po boisku 10 lat temu, 8, grają już w reprezentacjach narodowych swoich krajów, czy w reprezentacji Polski, czy w klubach europejskich i być może nawet reprezentant Polski Jakub Kamiński, on jest ambasadorem naszej fundacji. Kuba zadeklarował, że każdy, kto będzie chciał zrobić sobie z nim zdjęcie, czy podpisać autograf, będzie do dyspozycji. Czy to będzie kibic, czy zawodnik. Także warto przyjechać, bo Kuba to jest przyszłość naszej reprezentacji, o czym wszyscy wiemy.
1: Zapraszamy w takim razie. I jeszcze raz przypomnę, 5, 6, 7 czerwca w Starym Sączu Remarland Sokolik Cup.
0: Dziękuję panie redaktorze za zaproszenie i zapraszam wszystkich do Starego Sącza.
1: A zawody już 6 i 7 czerwca w Starym Sączu. Naszym gościem był Tomasz Popiela.
2: Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduch, zapraszam. W najbliższych dniach będzie wiadomo, kto dostanie mieszkanie w nowych blokach STBS. Powstały one przy ulicy 29 listopada. Listy są już przygotowane.
3: Więc jesteśmy na etapie takim, że niebawem będzie publikowana już lista tych wszystkich najemców oraz lista rezerwowa. W dniu wczorajszym przesłaliśmy do pana prezydenta listę proponowaną najemców oraz listę rezerwową. No i pan prezydent będzie ją zatwierdzał, albo będzie ją korygował, albo będzie po prostu publikował to, co myśmy przesłali. Ten tryb wyłaniania tych osób był, wydaje mi się, że praktycznie całkowicie zbieżny z minimalnym terminem, jaki był możliwy do osiągnięcia, biorąc pod uwagę zapisy uchwały i ustawy, bo pamiętamy, że 13 kwietnia był termin do doniesienia papierowej wersji wniosków, potem 7 dni na samodzielne skorygowanie tego wniosku, ewentualnych braków. Dopiero później, po tych 7 dniach, mogliśmy przystąpić do wzywania o wyjaśnienia dodatkowe czy ewentualne poprawki błędów. Kolejne 7 dni i potem znowu, gdyby coś się jeszcze nowego pojawiło, bo czasami takie sytuacje były, kolejne 7 dni. No, przy takiej ilości wniosków to był naprawdę ekspresowy termin, a myśmy tak się tutaj umówili z panem prezydentem, że będzie to sprawdzane na 3 ręce. Więc 3 grupy niezależne między sobą weryfikowały, sprawdzały każdy wniosek osobno, więc mamy nadzieję, że tutaj jest wszystko perfekcyjnie, bez żadnych nawet najmniejszych błędów zrobione.
1: A ile tych wniosków finalnie trafiło do Was?
3: 802 wnioski elektroniczne, z czego 282, o ile dobrze pamiętam, wersji papierowej, natomiast do formalnej, końcowej oceny 87 wniosków zostało ocenionych na tą podstawową listę najemców, natomiast 71 wniosków trafia na listę rezerwową. Porównując ilość mieszkań, no to mamy 50 mieszkań do obsadzenia z listy rezerwowej, więc myślę, że tutaj uda nam się to zrobić i w najbliższych dniach, tygodniach już będziemy przystępowali do podpisywania pierwszych umów z mieszkańcami.
1: A jak ci, którzy znaleźli się na tej liście 87 szczęśliwców, którzy już mają pewne te mieszkanie, w jaki sposób oni dostaną informacje i kiedy te informacje pójdą?
3: Zaraz po zatwierdzeniu listy najemców przez pana prezydenta, te osoby będą się dowiadywały poprzez system oraz poprzez wydanie decyzji o tym, że mają, że są uprawnieni do podpisania umowy partycypacyjnej, umowy najmu.
4: Ten system, w którym się rejestrowali?
3: Tak.
4: Online.
1: A jeżeli chodzi o osoby z listy rezerwowej, jakby co będzie jeszcze brane pod uwagę podczas weryfikacji tych osób?
3: Znaczy, tu już nie będzie weryfikacja taka, jak była na początku, natomiast te osoby dostaną do wyboru wolne mieszkania, które zostały i po prostu będą mogły złożyć oświadczenie, że proszą o przydzielenie ich do takiego i takiego mieszkania. Jeśli na jedno mieszkanie trafi więcej niż jedna osoba, no to wtedy będą brane pod uwagę ta sama kryteria, które były przy pierwszym naborze, tym podstawowym, czyli będziemy oceniali ilość punktów i ta osoba, która będzie miała tych punktów najwięcej, to mieszkanie dostanie. I ewentualnie ta osoba, która odpadła, może trafić jeszcze raz na listę rezerwową, o ile jeszcze będą wolne mieszkania.
1: Kiedy będą pierwsze umowy podpisywane z najemcami?
3: No to tu też zależy to od samych najemców, kiedy będą w stanie przyjść tutaj do nas. Natomiast

0: będziemy chcieli, żeby umowy partycypacyjne były pierwsze już podpisywane po maksymalnie kilku dniach od zatwierdzenia tych list.
1: Czyli co, w przyszłym tygodniu?
0: Myślę, że przyszły tydzień to jest jak najbardziej realny termin.
2: A jak wygląda sprawa z budową i wykończeniem bloków? Bo jeszcze widzimy, że prace wokół budynków trwają.
0: Tak, jeszcze są jakieś tam prace porządkowe, realizowane. W tej chwili mamy odebrane segment B, C, Z. Natomiast przy D jeszcze trwają kwestie związane z odbiorami tego budynku, uporządkowaniem wokół placu, jakieś tam drobne poprawki wynikające z powiedzmy, nie wiem, jakieś tam gdzieś porysowane ściany czy coś w związku jeszcze z sprzątaniem czy jakimiś tam innymi rzeczami. To wszystko jest poprawiane, sprzątanie na zewnątrz budynków. Także no, myślę, że tutaj już jesteśmy praktycznie już na finiszu.
2: Kiedy najemcy będą mogli się wprowadzić do mieszkań?
0: Procedura wygląda w ten sposób, że najpierw podpisywana jest umowa partycypacyjna. Po opłacie partycypacji podpisujemy umowę najmu i z umową najmu protokół przekazania budynku, klucze, znaczy budynku mieszkania, klucze i mieszkańcy mogą już przystępować do wprowadzania się.
1: Czyli co, teraz na początku czerwca będą mogli...
0: No ci, którzy płacą szybko partycypację, będą mieli ten czas skrócony.
2: Okej, to jeszcze powiedzmy, jakie mieszkania w takim razie, przypomnijmy, jakie mieszkania czekają na najemców w tych trzech blokach, które wybudowano przy ulicy 29 listopada, jakie jest wyposażenie, jakie udogodnienie?
0: Przede wszystkim są to nowoczesne mieszkania w bardzo nowoczesnym i na wysokim standardzie wykończonych budynkach. Mieszkania są w pełni wyposażone do tego, żeby się wprowadzić. Łazienka z umywalką, z prysznicem lub wanną, z płytkami oczywiście. Wszystkie podłogi są położone, mieszkania są wymalowane. Na tarasach i na balkonach są płytki ułożone. Wszystkie wyłączniki, gniazdka, kuchenka, piekarnik, zległozmywak są w mieszkaniu, więc można tylko wnieść łóżko, ewentualnie meble i od razu się wprowadzać. Oczywiście jest jeszcze do podpisania umowa o przydział, o dostarczanie prądu, ale to już jest z operatorem, dystrybutorem energii elektrycznej, nie ze spółką. Do mieszkania są przypisane miejsca w garażu podziemnym parkingowe i do tego są komórki lokatorskie. Także to do takich, że tak powiem, benefitów jeszcze mogą się tutaj mieszkańcy spodziewać.
1: Winda?
0: Oczywiście, każdy budynek ma swoją windę. Generalnie my stoimy na takim stanowisku i przepisy tutaj też mówią jednoznacznie, że jeśli jest więcej niż jedna kondygnacja, musi być winda. Wszędzie są polikwidowane bariery architektoniczne, więc osoby niepełnosprawne nie mają problemu z dostaniem się do windy czy do swojego mieszkania. Tam, gdzie nie ma schodów, są zrobione specjalne takie podejścia bez schodów, z bardzo małym nachyleniem, gdzie każdy spokojnie może sobie wejść. Krawężniki są poobniżane tam, gdzie tylko jest to możliwe, także spokojnie tutaj, czy to są osoby niepełnosprawne, czy matki z małymi dziećmi na wózkach, bez problemu sobie będą mogły tutaj się poruszać. Oczywiście pamiętajmy o tym, że mamy jeszcze tutaj tężnię solankową, plac zabaw, górkę nawet taką małą do tego, żeby dzieci sobie mogły w zimie zjeżdżać na sankach. Oczywiście małe dzieci, ta górka jest bezpieczna dla nich, także tutaj naprawdę mamy dużo atrakcji, nowa jakość prowadzona, jeśli chodzi o jakość tworzenia nowych osiedli i nowych mieszkań.
2: A jeszcze chciałem podpytać o te lokale usługowe, które są na parterach tych budynków. Czy one już mają najemców? Co się tam znajdzie?
0: Więc będziemy mieli tutaj takie rzeczy, które na pewno będą pomocne dla mieszkańców, czyli będziemy mieli przedszkole. Dla dzieci obok będzie, z tego co wiem, pizzeria, będzie salon fryzjersko-kosmetyczny dla naszych pań. Będziemy mieli też aptekę, gdyby ktoś potrzebował jakichś lekarstw czy

0: suplementów, no i oczywiście piekarnia, obok mamy sklep, pocztę, także wszystko, co będzie potrzebne dla naszych mieszkańców. No i jeszcze musimy tutaj pamiętać o tym, że w segmencie Z będzie świetlica, tak zwany Fab Lab, w którym będą się odbywały bardzo ciekawe zajęcia.
1: Mówił Jacek Żelazko, prezes STBS. W nowych blokach jest 137 mieszkań. Na takie wiadomości Akademia Nauk Stosowanych z Nowego Sącza czekała 3 lata. Do końca nie było pewne, że uda się, ale się udało. Uczelnia ma zgodę Polskiej Komisji Akredytacyjnej na ponowne uruchomienie kierunku lekarskiego. O wielkim sukcesie Akademia poinformowała na specjalnej konferencji prasowej.
2: Decyzja Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest to uchwała, która do nas wpłynęła. Oczywiście pozytywna. Należy tutaj podkreślić, że jest to efekt ciężkiej, trudnej pracy całego zespołu, wszystkich pracowników uczelni, nie tylko, przez ten okres 3 lat. Po prostu wszystkie wizyty, które się odbywały, one miały jeden cel. Po to, aby nam podpowiedzieć, w jaki sposób ten kierunek powinien funkcjonować, aby on spełniał wszystkie wymagania związane ze standardami kształcenia na kierunku lekarskim. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, bez imienia i bez nazwiska, które nam doradzały, pomagały, podpowiadały, które z nami konsultowały różne rzeczy, aby ten finał, który w tym momencie jest, był finałem dla nas bardzo miłym i ciepłym i takim radosnym. Również podziękowania kieruję do zespołów oceniających Polskiej Komisji Akredytacyjnej, którzy przez te 3 lata, jak to ostatnio powiedziała Pani Przewodnicząca, w formie audytu sprawdzali, pokazywali, później rekomendowali, pytali, myśmy odpowiadali. To był cały taki proces dialogu i to dzięki temu, że Polska Komisja Akredytacyjna wyszukiwała to, czego my nie widzieliśmy wewnątrz, to sprawiło, że ta decyzja w mojej ocenie teraz jest pozytywna. W związku z tym, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, ta decyzja jest dla nas bardzo, bardzo miła. Ona otwiera nowy rozdział z tego względu, że jeszcze nas czeka wiele pracy. Polska Komisja Akredytacyjna zasugerowała pewne rekomendacje, które będziemy musieli wdrożyć w ciągu tego roku akademickiego, który jest tutaj przed nami.
3: To były właściwie nie 3, ale 4 lata intensywnej pracy, ponieważ przygotowania przed uruchomieniem też wymagały dużo, dużo pracy. Natomiast to, co chciałabym powiedzieć, nie będę wszystkiego mówiła, ale to, co zadziało się w ostatnim czasie, myślę, że to jest istotne, ponieważ te wszystkie dotychczasowe opinie Polskiej Komisji Akredytacyjnej zarzucają nam niedostateczną czy niewystarczającą ilość kadr w odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach. My staramy się kadrę dobierać zgodnie z wytycznymi, które obowiązują w standardzie kształcenia dla kierunku lekarskiego. I powiem tak, że od roku dla cyklu kształcenia 26-27, na który dostaniemy nabór, w tej grupie osób zatrudnionych będziemy mieć 10 profesorów, 18 doktorów habilitowanych, 59 doktorów oraz 26 lekarzy lub magistrów. W ostatnim czasie udało nam się pozyskać 2 profesorów, 2 doktorów habilitowanych, 4 doktorów nauk medycznych oraz 1 lekarza. Są to osoby, które zastąpią wskazane wcześniej osoby, co do których kwalifikacji, kompetencji, a właściwie tak naprawdę mówiąc naukowości zarzuty miała Polska Komisja Akredytacyjna. Chciałam nadmienić, że kadra realizująca zajęcia na kierunku lekarskim w 75,9% to kadra, która zatrudniona jest na podstawowym miejscu pracy w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Proszę Państwa, dla kierunku lekarskiego udało nam się podpisać porozumienie z 15 podmiotami świadczącymi usługi medyczne, usługi zdrowotne. I to są szpitale na terenie Nowego Sącza, na terenie Nowego Sącza to Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego, w którym już funkcjonują 2 oddziały kliniczne, kolejne będą uruchamiane. Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii, tam również mamy 2 oddziały kliniczne. Szpital Położniczy Medicor w Nowym Sączu, Szpital Specjalistyczny w Gorlicach, Szpital Specjalistyczny w Limanowej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekstab w Limanowej. Oprócz tego, proszę

0: Państwa, szpital w Nowym Targu, a także szpital w Krakowie, szpital imieniem Józefa Babińskiego, szpital imieniem Stefana Żeromskiego, szpital zespolony w Kielcach. To są placówki, z którymi mamy podpisane porozumienie i w których już realizowane są ćwiczenia kliniki. Też duży nacisk położyliśmy na rozwój naukowy naszych pracowników oraz studentów. Chciałabym zwrócić uwagę, że w roku 2026 rozpoczęto realizację projektu albo przygotowane są projekty naukowe, projekty badawcze, albo realizowane w oparciu o podmioty z obszaru Nowego Sącza, czyli na przykład współpracę podjęliśmy z klubem sportowym Dunajec, gdzie prowadzimy badania naukowe na potrzeby tego klubu. Poza tym przygotowane są i złożone wnioski do Komisji Europejskiej, w których będziemy realizować projekty badawcze z takimi podmiotami jak uczelnia z Portugalii, uczelnia z Indii, jak również uczelnia ze Stanów Zjednoczonych, tutaj z Arizony. Realizujemy również projekt badawczy we współpracy, przygotowujemy się do realizacji projektu badawczego we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Aktualnie na Wydziale Lekarskim realizowanych jest kilka projektów badawczych, które finansowane są ze środków własnych uczelni. I to są projekty, które obejmują zagadnienia z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Chciałabym również zwrócić uwagę na infrastrukturę, ponieważ te zarzuty, które pojawiają się w opiniach zespołów oceniających, dotyczą również naszej infrastruktury. Proszę Państwa, jak wiecie Państwo, mamy własne prosektorium z pełnym wyposażeniem. To prosektorium funkcjonuje, to prosektorium działa i realizowane są tam zajęcia dydaktyczne dla innych kierunków medycznych, jak również zajęcia dla koła naukowego studentów z kierunku lekarskiego, ale również studentów innych kierunków. Utworzyliśmy pracownię biologii molekularnej, immunologii i genetyki, która w dalszym ciągu jest doposażana, ale już zainwestowaliśmy duże środki w jej wyposażenie i te podstawowe sprzęty, które są potrzebne do tego, żeby ta pracownia funkcjonowała, już stanowią jej wyposażeniem. Mamy pracownię biochemii bardzo dobrze wyposażoną, pracownię mikrobiologii i parazytologii doposażyliśmy, doposażamy pracownię fizjologii, mamy pracownię dietetyki, również trwają stale działania mające na celu doposażenia Centrum Symulacji Medycznej, w którym to oprócz pracowni laboratoriów mamy również takich typowo do prowadzenia zajęć z zakresu procedur medycznych, mamy pracownię USG, także stałe jest doposażanie tej pracowni.
1: Przede wszystkim chciałam podzielić się z takim swoim przemyśleniem, ponieważ w związku z otrzymaniem pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej można powiedzieć, że czujemy przede wszystkim ulgę. Będąc od samego początku, czyli przez te 3 lata, no nie ukrywam, że towarzyszyły nam różne emocje związane z tymi wcześniejszymi negatywnymi opiniami. Dlatego dzisiaj naprawdę bardzo się cieszymy. Ja w imieniu studentów również chciałam podziękować władzom, panu rektorowi, pani dziekan, ponieważ od samego początku, na każdym etapie czuliśmy wsparcie naszych władz i to nie były to tylko słowa. Widzieliśmy po prostu, że rozbudowuje się infrastruktura. Ona cały czas rozbudowa, mamy prosektorium i ta infrastruktura ciągle się rozbudowuje. Widzieliśmy zabiegania o kadrę, z której jesteśmy bardzo zadowoleni. Jeśli chodzi o obecne zajęcia, na przykład zajęcia kliniczne na 3. roku, które odbywamy i tutaj w Nowym Sączu w szpitalu.

Kształcenie jest naprawdę na wysokim poziomie. Czujemy się bardzo dobrze zaopiekowani, czujemy wsparcie, również takie logistyczne, ponieważ zarówno dojazd, mogłoby się wydawać, że jest to, że może być uciążliwe, jednak uczelnia przykłada wszelkich starań, zapewniając nam przede wszystkim transport, także nie musimy się o to martwić. Z drugiej strony jeszcze, jeśli chodzi o to, jaka jest możliwość rozwoju na uczelni, działają studenckie koła naukowe, które też dają nam możliwość rozwoju.

0: roku, bo widzimy po prostu też mając kontakt z innymi studentami, którzy przenieśli się na inne uczelnie, my naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Mamy zapewnione kształcenie na wysokim poziomie, mamy zapewnioną kadrę, mamy zapewnione zajęcia kliniczne, więc uważam, moim zdaniem, moje zdanie jest takie, że wszystko jest tak, jak powinno być. Ja oczywiście będę, komu mogę, to polecam i też taki może apel, żeby nie sugerować się jakimiś negatywnymi komentarzami, opiniami, może nagłówkami, które się gdzieś pojawiały na przestrzeni tych 3 lat w mediach, żeby może przyjść, zobaczyć na własne oczy, zapytać, jak to naprawdę wygląda od środka.
1: Rzeczywiście ten wysiłek był duży, on w dalszym ciągu jest. Nie da się powiedzieć, że ta decyzja zamyka.

0: tych 3 lat w mediach, żeby może przyjść, zobaczyć na własne oczy, zapytać, jak to naprawdę wygląda od środka.
1: Rzeczywiście ten wysiłek był duży, on w dalszym ciągu jest. Nie da się powiedzieć, że ta decyzja zamyka.

0: przykład patomorfologii, a medycyny sądowej ewentualnie również, więc my to widzimy. Proszę Państwa, to co wspomniała Pani dziekan. W ostatnim czasie wydaliśmy ponad 2 miliony na budowę nowych pracowni, na ich wyposażenie. Kierunek lekarski jest kierunkiem wymagającym i nikt nie pozwoli na prowadzenie kształcenia studentów, jeżeli nie będą spełnione wymagania. I te laboratoria, o których mówimy, genetyki, biologii molekularnej, immunologii, one są, ale generalnie jeszcze będziemy je doposażać. Ten budynek, który powstaje, tam rzeczywiście będzie sala wierności, będzie zbudowany centrum symulacji, będzie SOR, wszystko tam się pojawi. W tym momencie jest w stanie surowym zamkniętym, kończymy go w lipcu i będzie kolejny etap jego doposażenia i budowy wewnątrz. To, co Pani dziekan wspomniała, oprócz tego, że musimy dbać o naszych studentów, bo oni jakby są naszym oczkiem w głowie, dlatego też dziękuję za te słowa, że studenci też widzą, że staramy się na wszystkich obszarach Państwa tutaj zaopiekować, to również ta naukowość, o której mówiła Pani dziekan, ona się pojawia nie tylko w stosunku do pracowników, ale w stosunku do studentów, bo komisja akredytacyjna przyjeżdża, pokażcie mi, jak ten student się rozwija naukowo, ponieważ kierunek lekarski jest kierunkiem ogólnoakademickim, więc ta współpraca mentor, nauczyciel, a student jest bardzo ważny, dlatego wdrożyliśmy program tutoringu, czyli mentorski, gdzie powiedzmy studenci mają swoich mentorów, którzy ich prowadzą, pokazują tak, jak to jest mistrz i uczeń. Również, jeżeli chodzi o pracowników, jak powiedziała Pani dziekan, standardy są spełnione. Mamy 75% ponad, czyli na podstawie miejscu pracy, ale nigdy nie jest tak, aby nie było lepiej. Dlatego te zabiegania o tą nową, o tą kadrę, o pozyskiwanie są bardzo ważne z tego względu, że ci pracownicy naukowi, którzy do nas przychodzą, oni rzeczywiście muszą mieć tą naukowość, muszą mieć ten swój dorobek i my właśnie o takich pracowników zabiegamy i takich pracowników pozyskujemy. Oczywiście uczelnia stwarza i ma wiele mechanizmów, które pozwalają na publikację, na własny projekt badawczy, na udział w konferencjach. To wszystko się dzieje, tylko Państwa, to jest 3 lata dopiero tej pracy, ciężkiej, trudnej pracy i ten pracownik, który u nas był zatrudniony na pierwszym roku, prawda, a kiedy nie było naboru na rok drugi, on nam rezygnował, prawda, więc on wtedy nie mógł nas reprezentować i naszą afiliacją publikować, bo on pracował gdzie indziej, więc tutaj ten zarzut Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest bardzo słuszny, ale my to teraz widzimy, że ci pracownicy, którzy pozostali, stanowią ten człon, oni właśnie publikują, jak to Polska Komisja Akredytacyjna mówi, nie w kierunku nauk o zdrowiu, ale w kierunku nauk medycznych, dedykowanych dla kierunku lekarskiego i to się w tym momencie dzieje i te wszystkie plany, które są, one są zapisane, będą realizowane z dokładnością, ponieważ Polska Komisja Akredytacyjna za rok o tej porze przyjedzie i sprawdzi, czy te uwagi, te rekomendacje, które się pojawiły w opinii PAKI, zostały przez nas w tym okresie roku zrealizowane. W tym momencie, proszę Państwa, trwa procedura administracyjna, ponieważ po otrzymaniu decyzji o Polskiej Komisji Akredytacyjnej ta decyzja się musi uprawomocnić. Uprawomocni się szybko, ponieważ my nie wnosimy uwag, więc w dniu jutrzejszym wyślemy taką informację do Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Następnie Polska Komisja Akredytacyjna informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ono zwraca się do nas z informacją odnośnie limitu. My na kierunek lekarski mamy wyznaczony limit 50 osób, który jak otworzyliśmy i wtedy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwraca się z tą informacją do Minister Zdrowia, która w rozporządzeniu publikuje, bo to jest jedyny kierunek, gdzie są publikowane limity przyjęć dla poszczególnych uczelni. Mamy nadzieję, że to rozporządzenie się pojawi i nasz limit, ten 50 osób również w tym rozporządzeniu się pojawi. Czasu jest mało, te rozporządzenia, one się pojawiają w połowie czerwca, więc myślę tak, że no działamy szybko, piątek uchwała PAKI, dzisiaj poniedziałek zbieramy dokumenty, analizujemy, informacja pójdzie potwierdzająca we wtorek i tutaj już jest po stronie władz administracyjnych dalszy ciąg tej sprawy.
1: A jeśli chodzi o możliwość powrotu studentów do naszej uczelni, to powiem tak, raczej to jest mało prawdopodobne. Dlaczego? Dlatego, że mimo tego, że kierunek jest objęty standardem kształcenia, to uczelnie mają troszkę inny harmonogram zajęć. I ci studenci, przenosząc się do innej uczelni, musieli wyrównywać tak zwane różnice programowe i myślę,

0: te różnice programowe, ale ciepłe słowa od studentów, którzy u nas studiowali, myślę, że są dla nas miłe. W momencie, kiedy ta niepewność była co do istnienia naszego kierunku w naszej uczelni, studenci mieli wiele dylematów i część z nich chciała u nas zostać, natomiast no, proszę Państwa, chociażby z tego względu, że te różnice programowe pojawiają się i z każdym rokiem tych różnic mogłoby być więcej, więc ci studenci od nas odchodzili, tak? No, my ich z żalem żegnaliśmy, oni też, nie ukrywam, że no, chcieli zostać u nas. Jesteśmy spokojni o to. Dlaczego? Dlatego, że w momencie rekrutacji, tej pierwszej rekrutacji, na jedno miejsce przypadało osób rekrutujących się zainteresowanych studiowaniem około 10 osób, więc myślę, że tutaj to zainteresowanie będzie. I my o tym wiemy, ponieważ no, środowisko pyta nas, osoby mieszkające tu na terenie pytają nas, czy studia będą, bo chcieliby na przykład, żeby no, ktoś z ich bliskich tutaj studiował. Więc myślę, że o to nie mamy się co objawiać.
1: Mówił rektor ANS Józef Ciuła, jedna ze studentek na kierunku lekarskim oraz Urszula Cisoń-Apanasewicz z Akademii Nauk Stosowanych. Jadą po tytuł Mistrza Polski. Mowa o uczniach zespołu szkół nr 2 z Nowego Sącza, którzy pojawią się na ogólnopolskim przeglądzie musztry klas wojskowych.
2: Uważam, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Wygraliśmy małopolskie zawody, więc jesteśmy najlepsi w całej Małopolski. I myślę, że poziomem możemy dorównywać naprawdę czołówką. Jest nad czym pracować, jeszcze możemy trochę dopracować, doszlifować do 100% do maksymalnego poziomu, ale uważam, że w tym momencie już mamy szanse, duże szanse, wielkie szanse wygrać zawody.
1: A co trzeba jeszcze dopracować Twoim zdaniem?
2: Ja myślę, że trzeba dopracowywać takie szczegóły. Takie typu równe odległości, równość wykonywania czynności.
3: Uważam, że nasze przygotowanie jest bardzo dobre, ponieważ wygraliśmy już zawody, co z dużą przewagą. Jedynie na czym możemy się skupić, to tak jak kolega powiedział, dopracowanie małych szczególików. Twierdzę, że tutaj nie mamy żadnych takich negatywów, bardziej musimy doszlifowywać poszczególne elementy.
1: A to dla Ciebie wyróżnienie, że jedziecie na ten przegląd ogólnopolski?
3: Jak dla mnie to jest na pewno wyróżnienie, ponieważ zostaliśmy wybrani najlepsi z całej Małopolski i jesteśmy bardzo dobrze przygotowani na ogólnopolskie. Jest to bardzo duże wyróżnienie.
4: Ja uważam, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Tak jak koledzy mówili, faktycznie jakieś szczegóły tak dopracować. To naprawdę już takie malutkie rzeczy, jakieś dostawienie nogi, jakieś spocznie, baczność, żeby było wszystko równiutko. Ale uważam, że jest już naprawdę bardzo dobrze.
1: Jest coś, czego się Ty tak osobiście najbardziej boisz na tym przeglądzie?
5: Czy rzeczy, których nie ma takich, których się obawiam, ponieważ ćwiczymy już na tyle, że mamy to opanowane do perfekcji. Jedynie jakieś małe szczególiki mogłyby się zdarzyć, ale staramy się je eliminować jeszcze tutaj przed zawodami, żeby pojechać w 100% pewnym tego, co robimy, wiedząc po co tam jesteśmy, no i żeby zrobić wszystko na 110%.
1: A jak często ćwiczycie?
5: Staramy się ćwiczyć tak naprawdę jak najczęściej tylko możemy. Tak głównie no to jest raz w tygodniu na pewno, czasami też dwa razy w tygodniu. Jeśli tam się uda zrobić, no to już więcej razy staramy się, ile tak naprawdę możemy.
1: Panie dyrektorze, wasza szkoła jedzie na ogólnopolski konkurs musztry klas mundurowych. Po raz kolejny będziecie reprezentować Małopolskę.
6: No tak, po takiej rocznej przerwie, która myślę, że też trochę dobrze nam zrobiła, bo i Zakopane od nas odpoczęło i trochę inne szkoły chyba być może też. Ze zdwojoną siłą wracamy do Mistrzostw Polski. No i co? No, tak jak zawsze mówię, będziemy robili wszystko, co w naszej mocy, żeby wyjść tam i zrobić swoje, pokazać się z jak najlepszej strony. Grupa jest przygotowana bardzo dobrze, w związku z tym nie przewiduję tutaj nawet za bardzo ewentualnych błędów, bo wyeliminowaliśmy wszystkie. Jak chodzi o kwestię stresu, no to również szkoliliśmy z tego zakresu młodzież bardzo intensywnie, bo zrobili całą masę pokazów na ważnych imprezach, chociażby na targach służby i pracy. Przez dwa dni te pokazy były robione kilka razy, co dało im bardzo duże poczucie takiej pewności siebie jeszcze dodatkowej. Także no tutaj czujemy się mocni, ale jak zwykle wszystko będzie w rękach jury i tego, jak będą punktować na przede wszystkim tym programie obowiązkowym.
1: Liczycie na wygraną, rozumiem.
6: Liczymy na dobry występ, bezbłędne wykonanie tych elementów.

0: elementów, które mamy wyćwiczone, bo zajmuję się tym od samego początku, od pierwszego przeglądu musztra, to już jest chyba 11. W związku z tym no mam doświadczenie i wiem, jak to wygląda. Czasami drużyny, które robią rzeczy bezbłędne, lądują na 6 czy 7 miejscu z różnych powodów. Czasami jury punktuje w taki sposób, w jaki punktuje i na to wpływu nie mamy żadnego. Liczę na to, że jury będzie profesjonalne po prostu, że to będzie 100% profesjonalistów, którzy faktycznie znają się na musztrze i nie będzie tam przypadkowości. Ale niestety no bywały takie przeglądy, gdzie członek jury patrzył w telefon albo akurat wstał napić się wody i trwał pokaz, więc to były takie sytuacje, które myślę, że mają znaczenie bardzo duże, bo jednak trzeba się skupić, skoncentrować na tym, co ta drużyna robi i ewentualnie wyszukiwać te błędy, które są, a jeżeli się ich nie widzi, to trudno potem obiektywnie ocenić, więc ja o naszą reprezentację jestem spokojny. Natomiast jeżeli chodzi o inne aspekty, to już jest nie w naszych rękach.
1: Konkurencję macie dużą?
0: No, Mistrzostwa Polski to już nie ma słabych, tak? To są najlepsze szkoły z każdego województwa po jednej szkole, więc tam każda szkoła musiała przebrnąć eliminacje wojewódzkie, więc tutaj zawsze naszym tłumaczę, że nie ma słabych. To już nie ma się co oglądać na pewne rzeczy, trzeba zrobić swoje. Zrobić to perfekcyjnie po prostu, już tak na bardzo wysokim poziomie. Także zawsze jest przynajmniej 6-7 takich szkół, które no, mogą myśleć o tym, żeby zajmować te czołowe lokaty.
2: Wielki finał w czwartek i w piątek w Zakopanem, a mówił dyrektor szkoły Sławomir Szczerkowski. Będą biegać i pomagać. Już w sobotę w Nowym Sączu po raz kolejny odbędzie się bieg po uśmiech. Pieniądze, które uda się zebrać, będą przeznaczone na leczenie chorych dzieci, dziewczynek, którymi opiekuje się Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza. Chętni do biegania i pomagania cały czas mogą się zgłaszać, mówi Justyna Sokołowska-Woźniak z Wyższej Szkoły Biznesu, która organizuje bieg.
3: W tym roku świętujemy 13. edycję naszego. Wierzymy, że będzie równie szczęśliwa jak poprzednie edycje, a zaczęło się wszystko w 2014 roku od wspaniałego pomysłu grupy studentów zagranicznych, międzynarodowej grupy studentów, którzy zdecydowali, że właśnie taki bieg charytatywny chcieliby zorganizować w ramach kursu Zarządzanie Projektami. I od tej pory z sukcesem prowadzimy to wydarzenie. Główny bieg odbywa się co roku w miasteczku galicyjskim, natomiast pandemia też nas nie zatrzymała i druga forma uczestnictwa w tym wydarzeniu to jest właśnie bieg w formule rywalizacji w dowolnym miejscu na świecie.
4: Biegamy, ale przede wszystkim pomagamy.
3: Tak, całość wpłat od uczestników biegu, jak również od darczyńców jest przekazywana na wsparcie dzieci podopiecznych Stowarzyszenia Sursum Corda, które wymagają intensywnej rehabilitacji. W tym roku będziemy wspierać Milenę Ząber, 6-letnią mieszkankę Cieniawy, zmagającą się z rzadką chorobą neurodegeneracyjną, czyli dziecięcą demencją. Drugą osobą, którą chcemy wspierać, to Maciej Bogoń, 13-letni mieszkaniec Gorlic. Walczy z guzem mózgu, przeszedł już 2 operacje, a obecnie przechodzi leczenie onkologiczne dość intensywne i również zmaga się z powikłaniami choroby. Więc oczywiście dzięki wpłatom darczyńców dzieciaki będą mogły kontynuować swoje leczenie i będą mogły stawić czoła swojej chorobie.
4: Czy lista zawodników jest już zamknięta, czy jeszcze biegacze mogą się zgłaszać?
3: Absolutnie nie. Do 25 maja są zapisy elektronicznie. Natomiast oczywiście jeśli ktoś nie zdąży się zapisać, też będzie możliwość zapisu na miejscu. Natomiast wówczas nie gwarantujemy pakietu startowego. Czyli lepiej zrobić to z wyprzedzeniem i na spokojnie w dniu biegu pojawić się w miasteczku galicyjskim między godziną 9 a 10. Potwierdzić swoją rejestrację, odebrać pakiet i numer startowy i pobiec w szczytnym celu.
4: Mówimy, że bieg organizuje Wyższa Szkoła Biznesu z Nowego Sącza. Czy to jest bieg tylko dla sympatyków, studentów, przyjaciół uczelni, czy dla każdego?
3: Oczywiście nie. To jest bieg dla wszystkich, którzy chcą pomóc. Najwięcej jest oczywiście osób z Wyższej Szkoły Biznesu, nie tylko biegnących, ale pomagających, bo wolontariuszy rzeczywiście potrzebujemy bardzo wielu do pomocy, do obsługi tego wydarzenia. Natomiast Natomiast zachęcamy wszystkich, którzy lubią biegać, którzy lubią aktywność sportową, aby zjawili się właśnie w tym dniu i pobiegli razem z nami. Mamy 4 kategorie biegowe, więc i dzieciaczki mogą pobiec, najmłodsze, a więc w zasadzie takie, które już mogą samodzielnie poruszać nogami. Dla nich jest przewidziany bieg o dystansie 150 metrów. Kolejny bieg to bieg dla uczniów klas 1-4, 300 metrów, bieg dla uczniów klas 5-8, 900 metrów, a oczywiście bieg główny to już bieg dla dorosłych i licealistów po terenie stadionu Mosir i skansenu, oczywiście z metą w miasteczku galicyjskim.
4: Ja tak co roku obserwuję, prawie co roku obserwuję to bieganie, to chyba nie jest trudne zadanie, bo trasa chyba przyjemna, łatwa, piękne widoki, jak pogoda dopisze, to jest chyba fajnie.
3: Tak, trasa jest piękna, więc nie trzeba jej przebiec, można ją przejść równie dobrze. Liczy się tutaj nie czas oczywiście, ale przede wszystkim chęć pomocy.
4: No właśnie, co roku przybywa tych pomagających i biegających. Jak to wygląda z Państwa perspektywy?
3: Co roku mamy więcej uczestników. Troszkę nam zmniejszyła tą liczbę okres pandemii, ale w obecnym czasie wracamy już do tych rekordów sprzed pandemii. Więc też oczywiście rośnie cały czas kwota, którą udaje nam się zbierać. W tym roku postawiliśmy sobie bardzo ambitny cel zebrania 110 tysięcy złotych. W zeszłym roku udało nam się zebrać 100 tysięcy złotych, więc teraz ten cel troszkę podnieśliśmy i mamy nadzieję, że uda się zebrać, że przybywa osób pomagających. Również mamy taki bardzo pozytywny oddźwięk ze strony firm w naszym regionie, które chcą wspierać nas tak jak każdego roku.
4: Wspomniała Pani na początku naszej rozmowy, że jest jeszcze bieg wirtualny, tak? Nazwijmy go. Na czym on polega?
3: Jeśli chodzi o bieg wirtualny, to należy się zarejestrować na naszej stronie internetowej, naszej uczelni i oczywiście wpłacić opłatę startową, która, tak jak mówię, to jest cegiełka, która w całości będzie przekazana na cel charytatywny. My przesyłamy numer startowy i uczestnicy biegu w dowolnym miejscu na świecie 30 bądź 31 maja przesyłają nam później wyniki albo tylko przesyłają pozdrowienia dla dzieciaków, bo jeszcze raz liczy się przede wszystkim cel.
4: I są tacy biegacze, rzeczywiście macie taki kontakt z całym światem, że biegamy dla Nowego Sącza?
3: Tak, oczywiście. Mamy mapkę na naszej stronie, gdzie pokazujemy w jakich miejscach na świecie nasi uczestnicy biegli. Oczywiście jest to cała Polska, bo też mamy studentów w różnych miejscach w Polsce i oni tutaj również nas wspierają i angażują się w tę akcję.
4: Czyli co, na koniec zachęcamy do tego, żeby się rejestrować, zapisywać, zgłaszać, bo biegamy i pomagamy.
3: Tak, oczywiście zachęcamy. Pogodę tradycyjnie zamówiliśmy, więc liczymy, że 30 maja będzie piękna, słoneczna pogoda i rodzinnie będziecie Państwo mogli spędzić z nami ten czas, przy okazji robiąc dobre rzeczy.
4: A przy okazji będzie można też zwiedzić skansen i miasteczko galicyjskie.
3: Dokładnie tak. Jest to jedno z piękniejszych miejsc w Nowym Sączu. My bardzo go kochamy jako uczelnia, tak, także co roku z wielką chęcią odwiedzamy to miejsce i też bardzo często pojawiają się osoby, które mówią, że pierwszy raz były i nie wiedziały, że to rzeczywiście jest tak wspaniała atrakcja i w jakimś, czy w tym samym dniu, czy w innym wracają i zwiedzają ten obiekt.
2: Bieg Run for a Smile już 30 maja. Trasa jak zwykle poprowadzi po terenie skansenu i miasteczka galicyjskiego w Nowym Sączu. To już koniec sezonu grzewczego w Nowym Sączu. Miejska kotłownia przestała dostarczać ciepło do swoich odbiorców, bo poprosili o to zarządcy i administratorzy bloków oraz budynków. Przez mroźną i śnieżną zimę ten sezon grzewczy był wyjątkowy, bo przyniósł rekordy produkcji i sprzedaży ciepła.
1: No jeśli chodzi o ilość ciepła, które wyprodukowaliśmy i sprzedaliśmy, to był historyczny rok. W styczniu osiągnęliśmy historyczną ilość sprzedanego i wyprodukowanego ciepła.

ilość ciepła, które wyprodukowaliśmy i sprzedaliśmy, to był historyczny rok. W styczniu osiągnęliśmy historyczną ilość sprzedanego i wyprodukowanego ciepła.

0: wyłączenia ciepła. My oczywiście dostarczamy ciepło przez cały rok w każde miejsce Nowego Sącza i Starego Sącza, z racji tego, że w każdym miejscu jesteśmy dostępni z ciepłowodą użytkową. Natomiast jeśli chodzi o te wyłączenia centralnego ogrzewania, to zawsze czekamy na zgłoszenia administratora, i to administrator danego budynku, czyli najczęściej albo spółdzielnia mieszkaniowa, albo wspólnota zarządzają, kiedy chcą, żeby dany blok wyłączyć, jeśli chodzi o centralne ogrzewanie.
1: I to nie jest tak, jak było kiedyś, że był sezon od do i tu się zaczynało, tu się kończyło, teraz jest jakby wolny rynek.
0: Dokładnie tak, każdy decyduje, w którym momencie chce, nie ma tego magicznego przycisku i że wyłączamy całe miasto, to jest decyzja każdego obiektu i jego zarządcy.
1: Czy już wpłynęły takie wnioski do Państwa?
0: Tak, właśnie teraz początek maja był takim istotnym momentem. Pierwsze zaczęły już się pojawiać pod koniec kwietnia, natomiast pierwszy tydzień maja to jest ten moment, kiedy było tego najwięcej i już zdecydowanie ponad połowa obiektów jest już włączone, jeśli chodzi o centralne ogrzewanie.
1: Czy jeżeli lato byłoby chłodne, jest szansa na ponowne włączenie? Jest to możliwe?
0: Jesteśmy cały czas przygotowani, nasze źródła są gotowe. W każdym miejscu jest możliwość korzystania z centralnej wody użytkowej, więc taka możliwość cały czas jest. No natomiast nie wiem, czy mieszkańcy by tego chcieli, żeby zima jeszcze wracała.
1: Co wobec tego robi w ciągu roku MPEC, skoro nie grzeje, mówiąc krótko? Czy macie plan inwestycyjny?
0: No właśnie, jeśli chodzi o lato, to dostarczamy ciepłowodę użytkową. To jest na pewno istotny element, aczkolwiek dużo mniejszy niż to, co się dzieje w zimie. Ale jeśli chodzi o okres grzewczy, to okres pozagrzewczy, czyli taki moment, w którym właśnie się już zaczynamy znajdować, czyli od najczęściej od maja do września, to jest u nas czas intensywnych prac, zarówno tych konserwacyjnych, remontowych, jak i inwestycyjnych. No bo musimy przygotować nasze źródła, nasz każdy kocioł czy silnik gazowy musi przejść odpowiedni przegląd, ewentualne elementy do wymiany, do naprawy muszą być w tym okresie zrealizowane. To samo z naszymi węzłami, z naszymi sieciami. Natomiast równolegle do tego są realizowane prace inwestycyjne. No i te prace inwestycyjne dzielą się, można powiedzieć, na takie dwie kategorie prac. Prace sieciowe, czyli to, co jesteśmy widoczni na terenie miasta, i prace źródłowe, czyli tutaj już na naszych kotłowniach, na obiektach, gdzie to ciepło jest wytwarzane lub gdzie jest wytwarzana energia elektryczna.
1: Będą jakieś nowe sieci w tym sezonie, powiedzmy, na terenie miasta?
0: No, to już chyba przyzwyczailiśmy mieszkańców Nowego i Starego Sącza, bo tutaj ten Stary Sącz też zaczyna się coraz bardziej rozwijać, jeśli chodzi o sieć ciepłowniczą. Więc będziemy realizować szereg inwestycji. Już część tych inwestycji się zaczęła, bo już od kilku tygodni nasze prace są w okolicach ulicy Chopina. Tam idziemy od ulicy Nowy Świat, czyli z drugiej strony torów, przechodzimy pod torami, idziemy w kierunku obiektu ZUS-u i tamte miejsca zostaną podpięte pod sieć ciepłowniczą. Dosłownie wczoraj czy przedwczoraj zaczęły się prace przy ulicy

0: być przygotowani i jesteśmy w gotowości i to będzie jeden z istotnych elementów, żeby iść właśnie w kierunku Starego Miasta, czyli ulica Kościuszki, przyszły wybudowany obiekt na Rynku Maślanym, to będą te miejsca, gdzie MPEC na pewno się pojawi. No i Stary Sącz, tam też sieć będziemy rozwijać, te nowe obiekty, które się pojawiły na osiedlu Słonecznym, czyli obiekty prywatnego dewelopera oraz SIM-u, one są już podpięte do MPEC-u, natomiast są kolejne zgłoszenia, żeby obiekty w Starym Sączu podpinać, więc tam też będą prace w tym roku realizowane.
1: I jeszcze pytanie na koniec o te nowinki technologiczne w MPEC-u. Ta zima była wyjątkowo mroźna i chyba trochę długa. Czy to, czym ogrzewamy nasze mieszkania, sprawdziło się? Mówię tu o kogeneracji i o zrębce.
0: Tak, i to też pozwala nam, jeśli chodzi o to, jak wygląda rynek, być odpornymi na różnego rodzaju wahania, no bo jeśli mamy dostęp do trzech surowców, no to zawsze dla nas priorytetem jest wybór tego, który jest dla nas najtańszy, ale to też pozwala to na to, żeby utrzymywać cały czas wymóg, który wynika z dyrektyw unijnych, efektywnego systemu ciepłowniczego. To jest taki system, w którym w takim daleko idącym uproszczeniu ilość spalanego węgla jest poniżej 50%. I tak też ten rok, który był 2025, został zakończony, bo ilość ciepła, która została wyprodukowana ze zrębki, to było 30%, 26% z kogeneracji. Zresztą kogeneracja jest dla nas najbardziej atrakcyjnym i cenowo źródłem i tam, jeśli przychodzi lato, to właśnie ta kogeneracja przy Lwowskiej pracuje jako to źródło podstawowe, czyli równoległa produkcja energii cieplnej i energii elektrycznej. My tu później energię elektryczną wpuszczamy i rocznie produkujemy taką ilość energii elektrycznej, która odpowiada zapotrzebowaniu 2/3 gospodarstw miasta Nowego Sącza. Natomiast no to nie jest koniec inwestycji w obszarze właśnie tym wytwórczym, bo tak jak w zeszłym roku podpisaliśmy umowę na digitalizację, to jest taki projekt 3-letni. Tam już część prac zrealizowaliśmy w zeszłym roku. Wymieniliśmy prawie 50-letnie rozdzielnie niskiego napięcia, stację trafo. W tym roku planujemy kolejne prace związane właśnie z możliwością już pełnego monitoringu węzłów cieplnych, czyli dyspozytor będący na terenie MPEC-u będzie miał podgląd do wszystkich parametrów węzłów cieplnych należących do MPEC-u na terenie miasta. Będzie mógł odpowiednio wcześniej ewentualne awarie reagować i dzięki temu pogotowie ciepłownicze jadąc będzie już miało zdiagnozowaną przyczynę danej awarii, ale to będzie też szereg innych prac związanych chociażby z wzmocnieniem naszego układu pompowego. Dojdą nowe pompy, które zwiększą bezpieczeństwo. Zostaną sprowadzone już cyfrowe rozwiązania, które są niezbędne i będziemy też rozwijać ten obszar cyberbezpieczeństwa, bo na niego jest coraz większy nacisk kładziony, więc tutaj też będziemy w tej materii szereg inwestycji czynić. No i poza tym jeszcze w zakresie źródeł w tym roku czekają nas kolejne wyzwania, bowiem rozwijamy nasze ciepłownie w Starym Sączu i zupełnie nową ciepłownię przy ulicy Dobrzańskiego, elektrociepłownię Węgierska. Tamta ciepłownia pracuje już od grudnia zeszłego roku, zasilając, dostarczając ciepło do tych nowych obiektów na osiedlu Verde. Natomiast w tym roku chcemy te dwie ciepłownie wzbogacić o systemy pomp ciepła. W Starym Sączu dodatkowo jeszcze magazyn energii cieplnej, więc będzie się działo i tych inwestycji, które przyczyniają się do stabilizacji, będzie jeszcze coraz więcej w układach ciepłowniczych i generalnie w układach energetycznych MPEC-u.
1: I tak na koniec pytanie, czy widzi Pan taką możliwość całkowitego odejścia od węgla?
0: No właśnie historia nas uczy jednej rzeczy, że ci, którzy mają dywersyfikację, nie są uzależnieni od jednego źródła, mają zawsze najlepiej, bo najgorzej w ostatnich latach było w tych miejscach, które było, nie wiem, 100% węgla albo 100% gazu. Tam były największe trudności, największe perturbacje. A to rozwiązanie, które tu mamy, czyli te trzy różne całkowicie niezależne od siebie surowce, powodują, że właśnie mamy większą możliwość takiego, nazwijmy,

0: stabilnego działania. Więc czy od węgla kiedyś odejdziemy? No pewnie jak już nie będzie żadnej kopalni i tam ta perspektywa 2049 roku, no to będziemy poniekąd zmuszeni. Natomiast póki co pamiętajmy, że węgiel, zrębka, gaz to są te źródła, które nie są pogodozależne. Czyli my możemy w sposób stabilny dostarczać ciepło, a to jest dla naszych odbiorców najważniejsze. A w tej sytuacji, która jest obecnie, te źródła węglowe będące naszym takim 40% wsparciem no, są stabilne i w miarę pewne.
1: Mówił Paweł Kupczak, prezes MPEC Nowy Sącz, a rozmawiał z nim Darek Ryś. Od kilkunastu lat odkrywam z turystami Beskid Wyspowy. Mowa o Czesławie Szynaliku, który 17 lat temu wymyślił akcję Odkryj Beskid Wyspowy, która ma przybliżać najpopularniejsze szczyty tej części Małopolski, ale też tradycje i kulturę. Posłuchajmy teraz o idei tej akcji.
2: Zaprosiłem 8 gospodarzy gmin Beskidu Wyspowego na Śnieżnicę. Przedstawiłem im propozycję akcji, która by promowała ten piękny zakątek, który stosunkowo jest mało znany w regionie, jak i w Polsce. Troszkę wzorowałem się na Dolomitach, bo tam we Włoszech gminy współpracują między sobą i tworzą produkt turystyczny. Ich wzorem taką propozycję złożyłem wójtom i burmistrzom 8 gmin. Oni podjęli wyzwanie i co roku przystępują kolejne gminy.
1: Na czym cała akcja polega?
2: Akcja polega na tym, że na popularyzacji aktywnego spędzania czasu, a więc pokazanie tego regionu, jakim jest Beskid Wyspowy. To są jakby trzy elementy. Pierwsza to jest ta przyroda, czyli propozycja wędrówek rodzinnych. W związku z tym, że na przykład w ubiegłym roku najmłodszym uczestnikiem była dwumiesięczna Karolina, a najstarszym uczestnik miał 91 lat, jest to propozycja dla każdego. Zawsze jest przewodnik, na szczycie zawsze jest msza polowa, występy, konkursy, pamiątkowe odznaki. Jest to propozycja dla ludzi, żeby nie siedzieli przed telewizorem, ale ruszyli w trasę. Drugim elementem to jest pokazywanie bogatej kultury, jakim jest region Beskidu Wyspowego. Ten region zamieszkuje 5 grup etnicznych, to są Zagórzanie, to są Biali Górale, Podhalanie, Kliszczacy i Lachy. Również w ramach akcji Odkryj Beskid Wyspowy organizujemy Festiwal Kultury Beskidu Wyspowego Beskidzkie Rytmy i Smaki. No i przeważnie wędrujemy koło 2-2,5 godzin. O 11 jest tam msza polowa, konkursy, można pamiątkowe odznaki, jest dobra zabawa. No i przede wszystkim trzeba podkreślić, że widzimy uśmiechniętych ludzi. Podkreślają to uczestnicy, że tyle uśmiechniętych ludzi nie widzą, bo nie wiem, co się dzieje z Polakami. Standard życia się poprawia, my coraz bardziej jesteśmy smutni. I w związku z tym myślę, że to jest też wielka wartość dodana, że ludzie potrafią między sobą rozmawiać, pomagać jak to w górę.
1: Takie wyjście, taka wycieczka z przewodnikiem i z wami jako organizatorami, to też jest chyba dobra okazja do tego, żeby poznać nowych ludzi.
2: No muszę powiedzieć, że już kilka małżeństw zostało zawartych dzięki znajomości na szlaku Beskidu Wyspowego. Mamy część stałych bywalców. Jeżeli tak podzielimy turystów, którzy uczestniczą w akcji Odkryj Beskid Wyspowy, to 50% to są miejscowi mieszkańcy i trzeba podkreślić, że oni również są zaskoczeni, że często mieszkali u podnóża danej góry, a nigdy na tej górze nie byli i zdziwieni są, że można w ten sposób w znakomitej atmosferze spędzać wolny czas, a 50% to są mieszkańcy z Polski i zagranicy. Zależy nam, żeby jak najwięcej turystów przyjeżdżało, żeby poznawało, bo to ma zachęcić turystów do odwiedzenia przez cały rok Beskidzkiego

0: szlaków, bo wszystkie szlaki w Beskidzie Wyspowym liczą 1200 km, także każdy może sobie wybrać, na co ma ochotę. Chciałem również podkreślić, że te wędrówki są bezpieczne. Oczywiście trzeba się przygotować, zawsze dobre buty, coś, ewentualny deszcz, wodę mineralną, no a przede wszystkim dobry humor.
1: Czy te trasy są trudne czy łatwe dla takich, którzy zaczynają dopiero albo no, na swoim koncie mają niewiele przebytych kilometrów?
0: No nie można powiedzieć, że one są w jakiś sposób trudne, ale oczywiście troszkę kondycji i trochę siły potrzeba, dlatego że jak nazwa wskazuje, każdy szczyt jest innym szczytem, czyli trzeba wyjść i zejść. No przeciętnie można powiedzieć, że w takiej wędrówce pokonujemy około 10-15 kilometrów. Także ja myślę, że to jest do przejścia i dla małego, i dla dużego. Oczywiście zauważyliśmy, że te osoby, które się już włączyły, to już za drugą, trzecią wędrówką dużo im to łatwiej przychodzi, ale również zauważyliśmy, że można ich spotkać również poza wakacjami, że wędrują po Beskidzie Wyspowym, ale to też ma zachęcić nie tylko do wędrówek po Beskidzie Wyspowym, ale również po Beskidzie Sądeckim, Gorcach, Tatrach i innych zakątkach. Musimy się ruszać, bo jeżeli będziemy się ruszać, no to będziemy się lepiej czuć i będziemy zdrowsi.
2: W tym roku akcja Odkryj Beskid Wyspowy ruszy w najbliższy weekend. Informacje można znaleźć na odkryjbeskidwyspowy.pl. Można zgłaszać seniorów do programu Poczta Obiadowa. Po raz kolejny organizuje go Stowarzyszenie Sursum Corda. 3 razy w tygodniu osoby starsze będą otrzymywać ciepłe, dwudaniowe posiłki.
1: Przed nami 4. edycja Poczty Obiadowej. Przypomnijmy, co to jest za idea.
3: Poczta Obiadowa jest to program, który ma na celu zapewnienie niesamodzielnym seniorom tutaj z okolic Nowego Sącza, Starego Sącza i Grybowa oraz pobliskich miejscowości obiadów dowożonych bezpośrednio do domu 3 razy w tygodniu.
1: No i rusza rekrutacja do kolejnej edycji. Powiedzmy, jak długo ona potrwa. No jak można się zgłosić?
3: Zgłosić można się przez formularz internetowy, który jest na naszej stronie. Jest on też udostępniony na naszych social mediach, także znajdziecie go Państwo na stronie www.sc.org.pl. W zakładce Pomoc Seniorom jest przygotowana do tego dedykowana strona Poczta Obiadowa, więc wchodząc na stronę trzeba uzupełnić króciutki formularz, on zajmuje około 5 minut. Żeby się zgłosić, trzeba, że tak powiem, spełniać główne kryteria, czyli wiek ukończenia 70 lat. Trzeba być oczywiście seniorem, żeby w ogóle tutaj próbować się zgłosić. Program jest co do zasady dedykowany seniorom, którzy są samotni, którzy nie mają wsparcia rodziny, którzy są niesamodzielni, którzy mieszkają tutaj w terenie powiatu nowosądeckiego, jednak głównie skupiamy się na miejscowości Nowy Sącz, Stary Sącz, Chełmiec i Grybów, natomiast bierzemy pod uwagę też miejscowości w okolicach tych głównie miast. Wchodzi tutaj też o gminę Rytro, gminę Podegrodzie, więc śmiało można się zgłaszać. Jeżeli chodzi o nasze kryteria, mamy możliwość zakwalifikowania też seniorów, którzy nie do końca spełniają wszystkie te warunki, natomiast nie jest ich dużo, więc jeżeli znacie Państwo lub jesteście Państwo seniorem, który takiego wsparcia potrzebuje, to jak najbardziej zachęcamy, żeby się zgłosić. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, do kiedy potrwa rekrutacja, ponieważ w tym roku możemy zakwalifikować do tego programu 200 seniorów. Jeżeli do końca tygodnia zgłosi nam się po prostu dwukrotna ilość po prostu osób, które możemy zakwalifikować, no to rekrutacja wtedy się zakończy. Natomiast jeżeli te zgłoszenia nie będą spływać tak szybko, no to prawdopodobnie potrwa to trochę dłużej.
1: Mamy kryterium dochodowe?
3: Mamy kryterium dochodowe. W tym roku jest to 2670 netto miesięcznie. Natomiast tak jak wspomniałam, w wyjątkowych sytuacjach możemy zakwalifikować seniorów, którzy ten próg przekraczają.
1: Kiedy ruszy Poczta Obiadowa?
3: Poczta Obiadowa rusza od 1 czerwca, dokładnie pierwszy wtorek, bo będziemy obiady dowozić we wtorki, środy i piątki. Wypada, jeżeli się nie mylę, 2 czerwca, więc już niedługo, więc ten czas na zgłoszenia i na przeprowadzenie całej rekrutacji już też został nam niewielki, więc zachęcamy do zgłoszeń.
2: Mówiła Julia Sadoń ze Stowarzyszenia Sursum Corda z Nowego Sącza. Szczegóły są na sc.org.pl. I to wszystko w tym magazynie. Michał Rejdu.

0: Dzięki, że byliście z nami i do usłyszenia.
1: SK2. Magazyn lokalny.
0: Michał Rejduch, witam i zapraszam. Na początek tego magazynu wsiadamy na rower i ruszamy po ścieżkach rowerowych w Nowym Sączu i okolicy, bo ich znajdziecie naprawdę sporo o tym, gdzie można pojeździć rowerem właśnie w okolicy Nowego Sącza, ale też jak i po samym Nowym Sączu, mówi Tomasz Baliczek z Urzędu Miasta.
2: Najbardziej taką popularną ścieżką to jest ścieżka wzdłuż kamienicy. Tam od mostu 700-lecia do tego mostu wiszącego. Tam rzeczywiście są tłumy sądeczan. Infrastruktura również jest przygotowana, no nie tylko dla rowerzystów, gdzie jest też dla rowerzystów przygotowane miejsce, gdzie można rower naprawić, gdzie są stojaki na rowery, ale również dla osób poruszających się bez rowerów, na piechotę, wrotkarzy, rolkarzy. Również jest infrastruktura przygotowana. Są ławeczki, są jakieś paleniska, grille, jest taki mały plac zabaw przy tej rzece. Także tam miejsce wydaje się w sposób naturalny, bardzo atrakcyjny pod względem właśnie takiej rekreacji i odpoczynku. Mamy lasek niedaleko, więc rzeczka obok, więc w ciepłe dni nawet można tam pomoczyć nogi i udać się albo na spacer, albo właśnie na przejechać się po prostu rowerem. Teraz była a propos najbardziej tej takiej atrakcyjnej i najchętniej wykorzystywanej przez sądeczan. Natomiast cała reszta, no to one są w takim stanie, jakim są. Są remontowane. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, to przez Nowy Sącz biegnie również trasa Velo, która w sposób naturalny też jest bardzo mocno wykorzystywana i bardzo lubiana przez sądeczan, bo ona jest przystosowana i przygotowana dla rowerzystów. Tak chcemy skomunikować tutaj ten cały układ, żeby wszystkie ścieżki też prowadziły do tego Velo w sposób naturalny, gdzie możemy wyjechać z Nowego Sącza, przejechać się do Starego Sącza, czy do Rytra, czy do Piwnicznej, właśnie wykorzystując trasę Velo. Również po Nowym Sączu jazda może jest mniej atrakcyjna, bo w zasadzie wzdłuż czy przy drodze jeździć, gdzie są samochody. Oczywiście jako forma dojazdu do jakiejś atrakcyjnej ścieżki, jak najbardziej. Natomiast no, ja osobiście zachęcam do wyjazdu z Nowego Sącza, żeby uciec z tego takiego naszego gwarnego miasta właśnie w jakieś tereny zielone. Czy można na Falkową, tam już może bardziej rowery takie przystosowane, albo trekkingowe, albo górskie, jak najbardziej się sprawdzają. Zwłaszcza, że Las Falkowski został ładnie wyremontowany, ścieżki zostały naprawione, cała infrastruktura też została wyremontowana. Rzeczywiście wygląda to teraz bardzo ładnie. Przypomnę, że tę inwestycję oddaliśmy pod koniec tamtego roku i większość sądeczan jeszcze nie miało okazji zobaczyć i skorzystać z tej całej infrastruktury i zobaczyć, jak to wszystko tam to odnowione wygląda. Także zachęcam i można zobaczyć. Także jadąc tam przez Górę Falkowską, wyjeżdżamy sobie na przykład w kierunku skansenu, no i wtedy też wpadamy już w tą ścieżkę rowerową, o której mówiłem przy kamienicy. Inne tereny są mniej skomunikowane, ale trwają prace nad tym, żeby skomunikować tak, żeby były jak najbardziej użyteczne. Zresztą jest przygotowany cały, nie wiem, czy to Wam widział, ten cały plan tych ścieżek rowerowych, gdzie jest na mapie zaznaczone istniejące Velo oraz te, które są w przygotowaniu do powstania. Jest tam, myślę, że raz tyle, ile obecnie się znajduje tych ścieżek rowerowych.
0: Wybierając się na wycieczkę rowerową po Nowym Sączu, pamiętajmy o tym, żeby ubrać się odpowiednio do pogody. Warto też zabrać ze sobą butelkę wody do plecaka. Od wielu lat związana jest z turystyką w Muszynie i Krynicy w powiecie nowosądeckim, ale jest też przewodnikiem beskidzkim. Baba z Gór znana jest w całej Polsce. To dzięki jej nietypowemu podejściu do górskich wycieczek. W ciekawy sposób poprzez gry i zabawy przedstawia turystom uroki regionu sądeckiego. Nam udało się porozmawiać o tym w ogóle, skąd wzięła się Baba z Gór. Posłuchajmy jej zatem.
3: Dzień dobry Michale, dzień dobry Państwu.
0: Jak mam się do Ciebie zwracać, Babo czy Zuza?
3: No właśnie, przełamuję taki schemat, żeby powiedzieć komuś

0: babo, może brzmieć obraźliwie, a jak ty mówisz do mnie baba z gór, to jeszcze mówiła dziękuję ci bardzo, ładnie się przygotowałeś.
1: Nie pani z gór. Czemu nie pani z gór?
0: No, ktoś mi kiedyś powiedział, uwaga, cytuję, na panią to trzeba mieć wygląd i pieniądze. Po prostu. Słuchajcie, baba to kobieta zwyczajna, prosta, relacyjna, rodzinna, uśmiechnięta, optymistyczna, nie martwiąca się z byle powodu i uwielbiająca ludzi.
1: Jesteś przewodnikiem po Muszynie, okolicy, jesteś też przewodnikiem beskidzkim. Ta turystyka jakby jest w tobie, ty ją masz we krwi. Czy właśnie stąd się zrodziła baba z gór, która oprowadza turystów po Muszynie i okolicy?
0: No, nie, aż taka twórcza nie jestem, tak przyznam się szczerze, że Krakusy okazali się bardziej twórcze. Historia jest trywialna. Miałam tu wielką przyjemność, że w latach 90. jeździłam z zaprzyjaźnionym Szczepem Harcerskim czarną trzynastką krakowską na obozy letnie. No ale okazało się, że rzeczywiście mój temperament, pewnie głośność i miłość do ludzi spowodowała, że bardzo szybko krakowscy koledzy i koleżanki nazwali mnie babą z gór po prostu. I zakładając firmę, tam akurat tam to był taki impuls do tego założenia, trzeba było wymyśleć nazwę i myślę, że to krótko myślałam, jak ta firma będzie się nazywać, ponieważ ta baba z gór bardzo do mnie pasuje. To jest nie tylko marka, pod którą pracuję, ale ja po prostu jestem babą z gór, więc to było proste do tego, żeby potem tworzyć markę i wizerunek marki i temat z nią związany.
1: Ale baba z gór to osoba, która oprowadza po górach.
0: Oprowadzę, jestem przewodnikiem, to prawda. Jestem zarówno przewodnikiem beskidzkim, jak i terenowym. Pracuję głównie z rodzinami, z dziećmi i z dziećmi. I rzeczywiście cieszę się. To była taka trochę spontaniczna decyzja, która okazała się niezwykle trafioną, a mówię to nie dlatego, że jestem nieskromna, tylko dlatego, że przedstawiciele branży wielokroć mi gratulowali wyboru.
1: Mhm. Czy ty, tworząc te trasy po Beskidzie Sądeckim, po Muszynie, Krynicy i okolicy, jakby tworzysz te trasy właśnie tak pod rodziny, stricte, że każdy może wziąć udział bez względu na to, ile ma lat, jak potrafi chodzić, czy potrafi chodzić, bo rozumiem, że też są trasy dla rodziców, którzy jeszcze w wózku pchają swoje pociechy.
0: Moi drodzy, postanowiłam tak, że rzeczywiście najbardziej cieszy mnie kontakt z rodzinami, z dziećmi i z dziećmi. W związku z tym planując i tworząc opisy, też dostępne na mojej stronie, jest to opisane, jakie są ograniczenia. Czy jesteśmy w stanie całą trasę przejść przysłowiowym wózkiem z dziećmi, czy właśnie będzie trzeba mieć nosidło, albo uwaga, musisz mieć nosidło, ponieważ właśnie są schody, albo jeśli masz kogoś, kto ci ten, właśnie jakieś starsze dzieci, które pomogą ten wózek fragmentem przenieść. Tak, oczywiście tworząc opisy, myślę cały czas o krótkich nóżkach albo o tych, które jeszcze nie chodzą, tak też.
1: A gdzie w te wakacje zabierze nas baba z gór? Wszystkich tych, którzy przyjadą w Beskid Sądecki, do Krynicy, do Muszyny na wakacje.
0: Słuchajcie, pamiętajmy, że w tym roku, Pan Bóg łaskaw, że prowadzę firmę 7 rok, a więc to nie jest tak, że pracuję od wczoraj. Być może część już kojarzy, że wakacyjne piątki zapraszam na grę po Muszynie. Wakacyjne środy zapraszam na grę po Krynicy. W wakacyjne wtorki i czwartki widzimy się w dwóch lokalizacjach z nietoperzami. To są zajęcia stacjonarne, tutaj nie spacerujemy, są to zajęcia stacjonarne. No ale w tym roku mogę się pochwalić aż dwoma nowościami, ponieważ w tym roku zapraszam wszystkich do Tylicza na grę terenową i zapraszam na połączenie gry terenowej i stacjonarnych nietoperzy, czyli zapraszam Was do Wsi Szczawnik w gminie Muszyna, na pogranicze Złockiego i Szczawnika. I w toku niezmiernie się cieszę, ponieważ udało mi się nawiązać współpracę z dwoma dużymi obiektami związanymi z kolejkami, zarówno z wieżą widokową, na końcu Słotwin, jak i z kolejką na Jaworzynę Krynicką. Dla nich będę prowadzić dla każdego z nich jedne zajęcia dla rodzin z dziećmi, także bardzo, bardzo bogaty wakacyjny program, ale jest już na stronie, także można zajrzeć.
1: No właśnie, na koniec naszej rozmowy, gdzie Cię szukać?
0: Moi drodzy, namówiona przez życzliwych mi ludzi, mocno rozbudowałam strefę online, więc dla każdego coś miłego, zarówno strona babazgur.pl, jak i social media, Facebook, Instagram, TikTok i YouTube. Wszystko pod marką własną.

0: No, więc myślę, że jest to super proste do znalezienia.
1: Zapraszamy w takim razie Baba z Gór, czyli Zuza Długosz była naszym gościem. Dzięki wielkie za wizytę.
0: Pięknie, dziękuję, do zobaczenia.
1: Mówiła Baba z Gór, czyli Zuzanna Długosz, z którą jeszcze dziś się spotkamy. A my tymczasem w cyklu spacerów historycznych po Nowym Sączu i okolicy tym razem przybliżamy historię jednej z dzielnic na

0: i YouTube. Wszystko pod marką własną, więc myślę, że jest to super proste do znalezienia.
1: Zapraszamy w takim razie Baba z Gór, czyli Zuza Długosz była naszym gościem. Dzięki wielkie za wizytę.
0: Pięknie, dziękuję, do zobaczenia.
1: Mówiła Baba z Gór, czyli Zuzanna Długosz, z którą jeszcze dziś się spotkamy. A my tymczasem w cyklu spacerów historycznych po Nowym Sączu i okolicy tym razem przybliżamy historię jednej z dzielnic na

0: jakoś ją kojarzyli z jakiegoś punktu charakterystycznego, no to były dwie takie opcje. Pierwszą to były parki, a drugą to była elektrownia miejska, które tutaj były dominujące. No, w późniejszym czasie wodociągi również, tak? Ale zaczynając od historii tych parków, to faktycznie tutaj mieliśmy park Jordanowski w Nowym Sączu, otwarty jeszcze w XIX wieku. On miał być taką, to była taka idea pana Henryka Jordana, tak, ale przeniesiona na grunt sądecki tutaj, aby właśnie młodzież odwiedzająca ten park także uczyła się takiej historii Polski, takiego patriotyzmu, poznawała też jakieś wybrane osoby z tej historii, i ten park faktycznie cieszył się w XIX wieku, na początku XX, dużym zainteresowaniem młodzieży. W kolejnych latach mamy też Park Strzelecki, który tutaj przenosi się jakby z innego miejsca, bo pierwotnie planowano i ten park właśnie pod Białym Klasztorem był założony, ale w efekcie skończył na Wólkach. I warto tutaj wspomnieć też o jeszcze jednym miejscu, które było bardzo ważne, mianowicie w Wenecji. Sądecka Wenecja, mityczna Sądecka Wenecja, o której tyle politycy opowiadają, to jest wymysł właśnie międzywojenny, a właściwie nawet jeszcze starszy, bo było tam towarzystwo żeglarskie, które założył pan Walerian Żaroffe. Współzakładał, ale potem był długoletnim prezesem tego towarzystwa. Idea była taka, żeby wykorzystać Dunajec na takie spędzanie wolnego czasu, na po prostu
1: rekreację,
0: dokładnie. Można było tam popływać na łódkach, można było nawet poskakać do wody, była trampolina, gdzie skakano do wody. No i była też słynna Villa Venezia, czyli restauracja, która była takim miejscem, do którego sądeczani bardzo chętnie się udawali, aby miło i sympatycznie tam spędzić czas. To była taka dosyć ekskluzywna knajpa, jakbyśmy to powiedzieli. Chociaż w XIX wieku, tam na początku XX wieku różnie o niej mówiono, ale to już jest osobna historia. No i to wszystko właściwie funkcjonowało bardzo sprawnie do II wojny światowej i nie przerwała to też powódź, wielka powódź, bo historia w Wólek to jest też wydarzenie z 1934 roku, kiedy w lipcu, 80 już prawie lat temu, Dunajec i inne rzeki sądeckie tak wezbrały, że doszło do powodzi, jakiej Sądecczyzna do tej pory nie znała. Zachowały się takie zdjęcia właśnie z widokiem na Wólki, ze Skarpy, gdzie domy przy Żeglarskiej, przy Łokietka, znane nam pewnie Sądeczanom dosyć dobrze, znajdują się pod wodą. Jedno wielkie jezioro, które kończy się gdzieś tam na podjeździe w stronę Czeczewiny, gdzieś tam w stronę Biczyc i tak dalej. Więc niewyobrażalna tragedia, która dotknęła tę dzielnicę. Tutaj na pewno też odegrała bardzo ważną rolę. Starsi ludzie, których też nagrywałem, którzy tam mieszkali, spędzali młodość, dzieciństwo, opowiadali też o wielkich zniszczeniach, o tym, jak obserwowali no, nawet płynące domy z nurtem Dunajca. Potem wskutek tego wszystkiego zaczęto myśleć w ogóle, jak to u nas bywa, Polak mądry po szkodzie, żeby coś zrobić z tym wszystkim. Powstaje idea budowy Jeziora Rożnowskiego, innych zbiorników i budowa wałów w Nowym Sączu, które też miały to zabezpieczyć, no ale te wszystkie przebudowy, te wszystkie wydarzenia w pewien sposób jakby też naruszyły ten charakter Wólek, tych rekreacyjnych, tych parków Wenecji, tego wszystkiego, co było tutaj bardzo ważne. Taką niezwykłą ulicą, właściwie dwie są takie ulice bardzo ciekawe, to są ulice willowe na Wólkach, to jest ulica Łokietka, która jest przepiękną ulicą, gdzie znajduje się mnóstwo przeciekawych domów, i ulica Żeglarska. Głównie były to ulice, które były zamieszkiwane przez urzędników, nauczycieli, profesorów gimnazjalnych, taką, nazwijmy to, elitę Nowego Sącza. I spośród tych lokatorów, no to tutaj na przykład na ulicy Żeglarskiej, myślę, że to jeden z najbardziej znanych na świecie lokatorów tej ulicy, był Emanuel Ringelblum. Historyk, który w czasie II wojny światowej trafił do Warszawy, trafił do getta warszawskiego i tam stworzył archiwum tego getta, wpisane na światową listę UNESCO. Dzisiaj w ogóle jest bardzo znane na całym świecie, jest patronem Żydowskiego Instytutu.

0: Instytutu Historycznego. Niestety wojny nie przeżył, ale jego dzieło jakby przetrwało to, co on zrobił, przetrwało jego życie. I wreszcie Wólki to jest też elektrownia na ulicy Barbackiego, Władysława zresztą, burmistrza, który zmienił oblicze Nowego Sącza, który wykonał tutaj mnóstwo ważnych inwestycji i jedną z tych inwestycji był fakt, że właśnie tuż przed I wojną światową na sądeckich ulicach zapaliło się światło. Oczywiście Nowy Sącz miał przeciwników tej inwestycji, bo u nas nowinki wszelakiego rodzaju to ciężko się zaszczepiają i elektrownia też była tego przykładem, no ale nasi rajcy przekonani przez profesorów, co czasem skutkuje, zdecydowali się na tak odważny krok, aby właśnie otworzyć w Sączu elektryczność, no bo było zmartwienie, co to będzie, kto to będzie teraz pracował, prawda, przy zaświecaniu i gaszeniu lamp, zawsze dodatkowy etat, prawda, tutaj nam umyka, bo się same światła zaświecą. No, ta elektrownia powstaje i faktycznie w kolejnych latach będzie rozbudowywana. Też piękna architektura tej elektrowni właśnie z początku XX wieku. Możemy ją do dzisiaj tam podziwiać.
1: Ja jeszcze chciałem zapytać, jak ta dzielnica się rozwijała i zmieniała po II wojnie światowej?
0: Tak, ona się bardzo rozrastała w stronę Tłoków, w stronę ulicy Radzieckiej w tamtym kierunku. Tam były pola, tam mieszkali ludzie, którzy prowadzili swoje gospodarstwa. O, między innymi na ulicy Ogrodowej mieszkała rodzina Stefaniszyn, też Stefaniszynów, z której wywodzi się między innymi zabity przez Niemców w czasie kampanii wrześniowej Tadeusz Stefaniszyn. Zginął w Spytkowicach koło Jordanowa i dwie siostry, Józefa i Janina Stefaniszyn, które były zaangażowane w konspirację i były więźniarkami obozu Ravensbrück, to też bardzo znane osoby. Ale właśnie tam już, gdzie one mieszkały, jakby za Parkiem Strzeleckim, właśnie tam już zaczynały się takie pola i dzielnica, którą byśmy nazwali rolniczą, bo generalnie też te grunty kiedyś tam jeszcze dawniej, to było właśnie grunty też należące między innymi do Fary Sądeckiej, do duchowieństwa z centrum Nowego Sącza i właśnie w ten sposób je, że tak powiem, zagospodarowywano.
2: O historii dzielnicy Wólki mówił sądecki historyk dr Łukasz Połomski. Wszystko zaczęło się w 1994 roku. Właśnie wtedy powstał uczniowski klub sportowy Żak, którego koszykarki odnoszą cały czas liczne sukcesy. O historii tego klubu opowiedzieli nam trenerzy i założyciele. Mówią Leszek Obrzut, Marek Kroczek i Dawid Kopiec.
3: W 1994 roku, dokładnie 26 maja, wtedy ówczesny minister sportu, minister już nieżyjący Stefan Paszczyk, wyszedł z taką inicjatywą tworzenia uczniowskich klubów sportowych, żeby dać młodzieży taką szerszą perspektywę rozwoju w mniejszych miejscowościach. No i my podjęliśmy tą inicjatywę, założyliśmy klub, ponieważ piłki koszykowej w Nowym Sączu nie było. W związku z tym wyszliśmy tutaj z propozycją dla mieszkańców, a był to taki okres transformacji. Przy szkole podstawowej nr 15 w Nowym Sączu funkcjonowała do tej pory szkoła sportów letnich, później na bazie różnych przemian ustrojowych ona została zlikwidowana. Pozostała duża grupa nauczycieli, działaczy, którzy chcieli w dalszym ciągu w tym sporcie działać. W związku z powyższym przystąpiliśmy do tej inicjatywy, założyliśmy uczniowski klub sportowy Żak. Na początku prowadziliśmy tam działalność sekcji koszykówki chłopców, dziewcząt i piłki ręcznej

0: na tej scenie sportowej, bo jeśli chodzi o koszykówkę żeńską, jak patrzymy to ile zespołów, ile drużyn, ile klubów było chociażby w samej Małopolsce w tym czasie, a ile przetrwało do chwili obecnej, no to naprawdę my jesteśmy jak gdyby w awangardzie tych klubów, jeśli chodzi o ilość w Małopolsce.
1: A te początki były trudne, czy to jednak było tak, że jak założyliście ten klub, no to nagle przyszło do was wielu chętnych, młodych ludzi, którzy chcą trenować, chcą robić coś fajnego po szkole?
0: Na pewno jak zawsze początki są trudne, szczególnie wtedy, kiedy nie ma w danej dyscyplinie doświadczeń, nie ma tradycji. Myśmy to budowali jak gdyby od zera.
1: My, czyli kto? Nauczyciele WF-iści?
0: Nauczyciele WF-iści, grupa tak inicjatywna, która ten klub założyła, no a przede wszystkim te dzieci, które bardzo chciały uprawiać sport i młodemu człowiekowi pewnie na początku drogi to tak, no pewnie oprócz piłki nożnej, ale pozostałe dyscypliny jakby to tylko kwestia zainteresowania daną dyscypliną, a czy to będzie siatkówka, koszykówka, czy ręczna, czy jeszcze jakaś inna dyscyplina, no to dzieci się w każdej z tych dyscyplin pewnie by chciały realizować. I tak jak mówię, tutaj wtedy bardzo mocną sekcję ekstraklasową koszykówki posiadał Glimar,

ta dyscyplina, no to dzieci się w każdej z tych dyscyplin pewnie by chciały realizować. I tak jak mówię, tutaj wtedy bardzo mocną sekcję ekstraklasową koszykówki posiadał Glimar.

0: jakiś czas dorównały tym dziewczynom z Gorlic, a za jakiś czas nawet je jakby przeskoczyły.
1: I jakby skupiliście się już tylko na sekcji koszykowej dla dziewcząt, tak?
0: Jeśli chodzi o piłkę koszykową dziewcząt, 10 lat później bodajże, o ile dobrze pamiętam, powstała sekcja męska chłopców przy STK, która też do tej pory działa. Mhm.
1: Pana prezesa zapytam, jak to jest z tymi koszykarkami, bo rozumiem, że sukcesy na koncie jakieś są przez te 30 lat?
2: Sukcesy są. Ja zaraz poproszę tutaj trenerów, żeby przedstawili szczegółowe sukcesy. Natomiast ja chciałbym wrócić do samych początków, do powstania tego klubu, bo to jest tak, że tutaj kolega bardzo ładnie, bardzo oględnie mówił, zrobiliśmy, założyliśmy, działaliśmy, ale prawda jest taka, że ja jestem prezesem klubu przez ostatnie kilka lat, ale z racji tego, że pracujemy razem z Leszkiem w jednej szkole, nawet w jednym kantorku WF-u od 36 lat. Ja byłem naocznym świadkiem narodzin tego klubu. Trochę wtedy z boku patrzyłem, jak to wszystko się działo i jest to zasługa, właściwie początki to jest zasługa jednej osoby, właśnie Leszka Obrzuta, który to był jego pomysł. Mnie wydawało się wtedy szalony.
1: Ale czemu?
2: Założyć, on to robił sam. Mhm. On wymyślił, że powstanie taki klub, on złożył wszystkie dokumenty, sam się za to zabrał, namówił dziewczynki od nas ze szkoły. Najpierw pracował z kilkunastoma dziewczynkami, ale jak, tak myślę, że jak zobaczył, jak chętnie te dziewczyny przychodzą na zajęcia, jak mocno pracują, jak się pojawiły pierwsze postępy, sukcesy, wtedy Leszek postanowił zgłosić pierwszą drużynę do rozgrywek w krakowskim Związku Koszykówki. Powstała pierwsza drużyna, potem zgłosił drugą drużynę, potem zgłosił trzecią. Najpierw działał sam, był wszystkim. Założycielem, trenerem, sekretarzem, księgowym. Potem pojawili się współpracownicy, tutaj obecny w studio kolega Dawid, który zresztą jest absolwentem piętnastki tej szkoły, w której my uczymy. No i potem pojawili się następni trenerzy. Teraz ten klub prężnie działa, jest kilku trenerów. Leszek to wszystko spina, ale ja tu muszę mocno podkreślić, że to jest absolutnie jego zasługa, że ten klub powstał i się tak prężnie rozwija i osiągnął naprawdę spore, jak na nasze możliwości, sukcesy, a o szczegóły poproszę trenerów.
1: No właśnie, ja może pana Dawida zapytam, bo skoro pan absolwentem szkoły jest, czy pan pamięta, jak ten klub powstawał? Być może jako uczeń?
3: Skończyłem troszeczkę wcześniej i dopiero jak zacząłem pracę jako nauczyciel, to w tym momencie tutaj doszliśmy do porozumienia. Pan Leszek zaproponował współpracę i podjąłem się, bo na początku w szkole numer 20 zajmowałem się koszykówką chłopców, ale że chłopcy uciekali szybko do piłki nożnej, no to szybka refleksja była, że jednak koszykówka, ale to dziewczęta.
1: No i jak się panu pracuje, jak to wszystko wygląda?
3: Pracuje się bardzo dobrze. No, są efekty, mamy kilka programów, które realizujemy w klubie. Dzięki temu ta współpraca z Polskim Związkiem Koszykówki przebiega dużo lepiej niż wcześniej. W tym momencie mamy dofinansowanie, mamy różnego rodzaju sprzęt, który dostajemy, więc ta baza, którą mamy, ułatwia nam znacznie w tą pracę, którą teraz, a wcześniej było troszeczkę inaczej.
1: Jak wyglądają treningi? Ile razy zawodniczki w ciągu tygodnia się spotykają z wami?
3: Treningi mamy, jeśli chodzi koszykarskie dla grupy tych najstarszych, 3 razy w tygodniu. Oprócz tego dziewczyny mają 3 razy w tygodniu także motorykę. Młodsze grupy trenują w programie SMOK. Mamy tutaj 2 programy SMOK w szkole numer 20, w szkole numer 15. Współpracuje też szkoła numer 9

0: nami szkoła numer 21. I te dzieci mają, w zależności od grup, dwa razy w tygodniu na każdą grupę wiekową, to jest z klasy 1-3, klasy 4 i klasy 5.
1: Jakie sukcesy są na koncie klubu?
2: Te najważniejsze może wymienię, ale najpierw chciałbym podziękować panu prezesowi za miłe słowa, ale przede wszystkim również Dawidowi, bez którego nie wyobrażam sobie tej pracy, no i oczywiście pozostałym trenerom, którzy pracują w klubie. Największe sukcesy, myślę, to są takie, że 7 naszych zawodniczek było powoływanych do kadr narodowych. 2 brały udział w Mistrzostwach Europy kadetek. To była Paulinka Gajdosz i wychowanka Dawida Natalka Popiół, która aktualnie gra w pierwszej lidze Politechnice Krakowskiej i właśnie walczą o brązowy medal w tym czasie. Naszych wychowanek, no, powyżej 60 było w kadrach Małopolski. No, przez kilka lat, w zależności od tego, jak zorganizowane były rozgrywki, graliśmy w pierwszej lidze, w klasie wejścia do pierwszej ligi. Kilkakrotnie byliśmy na finałach Mistrzostw Polski wśród najlepszych 8 drużyn w Polsce. Wielokrotnie zdobywaliśmy tytuły mistrzów Małopolski, wicemistrzów Małopolski. Uczestniczyliśmy w tym szczeblu centralnym od ćwierćfinałów Mistrzostw Polski po finały.
1: Przez UKS Żak od 1994 roku przewinęło się kilkaset zawodniczek. Teraz w naszym magazynie o Sądze Czaninie, który Nowy Sącz wielokrotnie podziwia z góry. Darek Żelazko od kilku lat pracuje na pokładzie samolotu jako steward. O takiej pracy marzył od dziecka. Jak udało mu się spełnić to marzenie, z jakimi wyzwaniami mierzy się w codziennej pracy i jak Nowy Sącz wygląda z góry? Posłuchajcie mojej rozmowy z nim. Bardzo się cieszę, że udało

1994 roku przewinęło się kilkaset zawodniczek. Teraz w naszym magazynie o Sądeczaninie, który Nowy Sącz wielokrotnie podziwia z góry. Darek Żelazko od kilku lat pracuje na pokładzie samolotu jako steward. O takiej pracy marzył od dziecka. Jak udało mu się spełnić to marzenie, z jakimi wyzwaniami mierzy się w codziennej pracy i jak Nowy Sącz wygląda z góry? Posłuchajcie mojej rozmowy z nim. Bardzo się cieszę, że udało

0: W swoim Instagramie i Facebooku. Mhm. Masz czas na to, żeby tutaj jeszcze przyjeżdżać?
1: Na co dzień mieszkam w Lublinie, a pracuję w Warszawie. Chociaż to też jest jakaś bardzo taka, myślę, dowód na to, że ta praca, którą wykonuję, jest moją pasją, gdyż do tej pracy dojeżdżam 177 kilometrów i to jest praktycznie dojazd, może nie codziennie, ale jednak taki dystans trzeba pokonać. A skąd znajduję czas? No tak jak wspomniałem, sentyment i tutaj zawsze chętnie wracam. Jeżeli spytasz stewarda czy stewardessy o najlepszą destynację, o najlepsze miejsce na ziemi, do którego wraca, to jest zawsze dom.
0: Czyli ten Nowy Sącz.
1: Czyli ten Nowy Sącz.
0: Ale jak to wszystko się zaczęło w twoim przypadku, że właśnie trafiłeś do tych linii lotniczych? No bo w Nowym Sączu nie ma takich miejsc, nie ma takich szkół, może wtedy nie było, te lata temu, które właśnie kształcą pod kątem pracownika personelu pokładowego. Mhm.
1: Więc tak, u mnie to się zaczęło bardzo, bardzo, bardzo wcześnie. Ja mam znakomitą większość rodziny, jeżeli chodzi o rodzinę, która przebywa za granicą w Stanach Zjednoczonych. I od małego dzieciaka pamiętam, dosłownie kilkuletniego chłopca, mój tato bardzo często odwoził na lotnisko tutaj w Krakowie, Balicach, zupełnie niedaleko, rodzinę na samolot właśnie do Nowego Jorku. I ja pamiętam, potrafiłem wstać o 3:00 nad ranem, aby pilnować tego wyjazdu taty i prosić go, abym nie szedł do szkoły. Wtedy tylko mógł jechać z rodziną i z nim na to lotnisko. I tak było kilkanaście razy, po czym w wieku 10-11 lat po raz pierwszy poleciałem samolotem właśnie do Nowego Jorku, do swojej cioci na ferie zimowe. I to był ten moment, kiedy naprawdę błysnęło i już wtedy wiedziałem jako 10-11-letni chłopiec, że będę chcieć to robić, będę latać, po prostu, tak sobie gdzieś to w sobie ułożyłem. I następnie, jeżeli chodzi o wybór szkoły tutaj, tak jak wspomniałeś, Nowy Sącz nie miał wtedy, nie wiem czy teraz ma, ale chyba nie z tego, co się orientowałem. Wtedy nie było żadnego takiego profilu stricte zawodowego pod tym względem, ale przyłożyłem się do nauki języków obcych bardzo. Skończyłem liceum ogólnokształcące z rozszerzonym nauczaniem języków obcych i rozpocząłem poszukiwania i pamiętam pierwszą linię lotniczą, do której złożyłem podanie, była to linia lotnicza, która swoją bazę miała w Londynie. I mając te 18-19 lat, no to był dla mnie wielki szok, wielkie zaskoczenie, kiedy dostałem odpowiedź pozytywną i zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną. I tak to było. Rozmowa odbyła się we Wrocławiu. Pamiętam doskonale swój wylot do Londynu, aby tam zacząć swoją pracę. Następnie po Londynie przyszedł Dubaj, gdzie tam też latałem dla jednej z linii lotniczych, ale z wielką chęcią i z wielkim sentymentem wróciłem właśnie tutaj do Polski i latam już z Warszawy.
0: I od wielu lat tam pracujesz, mówiłeś chyba przed naszą rozmową, że 7 lat.
1: Tak, tutaj na miejscu już ósmy rok. Już zaczyna się ósmy rok, gdzie tutaj swoją przygodę w Polsce z linią lotniczą swoją kontynuuję. Jestem naprawdę bardzo, bardzo spełniony i pełen pasji. Mhm.
0: A jakie masz wspomnienia z Nowym Sączem?
1: Bardzo miłe wspomnienia, do tego stopnia, że sam tutaj, jeżeli jestem już w Nowym Sączu, tak jak ostatnio jednym z powodów mojej wizyty tutaj w Nowym Sączu, poza samymi świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem, gdzie tutaj ten czas wolny dla mnie, jako dla kogoś, kto pracuje na pokładzie samolotu, jest naprawdę czymś wyjątkowym, że w tym okresie mam wolne, bo tak jak wiemy, same wakacje, okres świąt, to jest ten moment, gdzie my najwięcej pracujemy, a ja mam to szczęście, że po kilkunastu latach latania teraz mogę doświadczyć tego urlopu, tego wolnego właśnie w tym okresie świątecznym. Jeżeli chodzi o samą szkołę, właśnie tak jak tutaj przyjechałem na ten okres, z wielką chęcią odwiedziłem jedno z liceów, jedno z zespołu szkół, gdzie rozmawiałem, mówiłem młodzieży na temat naszego zawodu, swojego zawodu, jak on wygląda, gdyż naprawdę Nowy Sącz jest wspaniałym miastem. Ja z chęcią chciałbym tutaj pewnie zostać i tutaj mieszkać. Mam do niego bardzo, bardzo duży sentyment. Jednak wiem, że młodzież, która w tym momencie stoi przed wyborem swojej kariery zawodowej, jest to bardzo ważne, aby pokazać tym młodym ludziom to, że są opcje, że mamy opcje i że faktycznie, jeżeli chcemy coś w życiu robić, mamy coś z tyłu głowy, żeby za tym ciosem iść. I nieważne, czy to jest Warszawa, czy inne miejsce na świecie, na ziemi, możemy tam dojść, jeżeli tylko mocno będziemy chcieli. O tym właśnie młodzieży też mówię i dlatego bardzo chętnie również do szkół w Nowym Sączu wracam, żeby opowiadać o tym swoim zawodzie.
0: Ale to tak samo jak mówiłeś, że ważny jest ten język jednak w tej robocie.
1: O, bardzo, bardzo. Dzisiaj bez języka angielskiego myślę już w większości miejsc pracy jest naprawdę ciężko, a w moim zawodzie jest to absolutna podstawa. Język angielski. Każdy dodatkowy język jest dodatkowym atutem, który

0: wiąże się bardzo często z dodatkową gratyfikacją, więc warto tych języków się uczyć.
1: No właśnie, ale powiedzmy, jakie są plusy tej roboty, jako steward?
0: Plusy, przede wszystkim ogrom świata, który można zobaczyć. To też zależy, jaką linię lotniczą sobie wybierzemy.
1: Za darmo?
0: Oj, nie, no.
1: Nie za darmo, ale to płacą ci jeszcze za to.
0: Ale oczywiście, że tak, tak. Leżymy czasem na leżaku i tutaj faktycznie gdzieś tutaj ten pieniądz się kręci, przychodzi do nas, oczywiście, że tak. Dodatkowy plus właśnie, to jest to podróżowanie, prawda? Gdzie możemy podróżować, zwiedzać świat. I też, tak jak wcześniej wspomniałem, model linii lotniczej, który sobie wybierzemy. Bo jeżeli wybierzemy sobie linię lotniczą, która lata z punktu A do B, powiedzmy, nie wiem, przykładowo lecimy sobie z Warszawy do Londynu, z Londynu do Warszawy i zostajemy u siebie, śpimy w tym swoim łóżku, wtedy wielu osobom taki model odpowiada, z tego względu, że jest prostszy, jeżeli mamy rodzinę. Jest prostszy do tego, jeżeli lubimy systematyczny tryb życia, co u mnie zupełnie jest kompletnym przeciwieństwem, gdyż dla mnie to, że nie ma takiego samego dnia, to, że codziennie widzimy się z innymi osobami, z innymi pasażerami, pracuję z innymi kolegami, koleżankami codziennie, to jest ogromnym plusem. Nie ma rutyny, więc to jest jeden z kolejnych plusów. Wynagrodzenie również jest, myślę, na tą chwilę bardzo dobre i nie ma absolutnie co narzekać na zarobki w tym zawodzie. Co jeszcze? Ten świat, myślę, stoi bardzo, bardzo, bardzo otworem i niesamowite szanse awansu w tej chwili, gdyż rynek lotniczy jest bardzo otwarty i jakby ma bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników w chwili obecnej, więc duża, duża perspektywa awansów również.
1: Mhm. A minusy? Bo każda praca, jak wiemy, ma swoje plusy i minusy. No, co jest takiego, co na przykład przeszkadza tobie, bądź nie do końca ci odpowiada? Mhm.
0: I to jest bardzo ważna kwestia, którą poruszyłeś, dlatego że o tej pracy możemy mówić w samych superlatywach, ale ja bardzo często rozmów o tej pracy zaczynam właśnie od tych rzeczy, nad którymi należy się wcześniej zastanowić, czy to jest ta praca właśnie dla nas. I to są te minusy. Bardzo ciężko, zwłaszcza na początku, się przyzwyczaić do tego, że musimy wstawać i być w pracy o różnych porach dnia i nocy. Ja pamiętam a propos Sylwestra u siebie gości w domu, którzy u nas byli, a ja o godzinie 3 nad ranem, już w Nowy Rok, musiałem wyruszać na lotnisko, bo gdzieś czekał mnie dalej lot, więc to wstawanie o nieregularnych porach jest naprawdę minusem. Tak zwane jetlagi, czyli tutaj jakby przełączanie się w daną strefę czasową na innym kontynencie czy w innym mieście, to też jest bardzo ciężkie, bardzo często do wyrobienia. Ale tutaj jedna wielka rada, zarówno dla osób, które latają, chcą latać, bądź będą, ale i dla pasażerów. Warto słuchać swojego ciała. Jeżeli nasze ciało mówi, chce spać, śpimy. Jeżeli ciało mówi, nie chce spać, nie śpimy, więc jego słuchajmy. Dla mnie taki złoty klucz w tej sprawie jest taki, jeżeli jestem gdzieś na miejscu krócej niż 2 noce lokalne, dalej sobie biegnę tym polskim czasem, żeby nie rozregulować swojego organizmu, ale jeżeli zostaję gdzieś dłużej niż 2 noce lokalne, wtedy przełączam się na tryb lokalny. To na pewno. Nasz organizm jest bardzo rozregulowany poprzez zupełnie odmienne ciśnienie, które panuje w kabinie pasażerskiej w samolocie. Rozregulowany poprzez strefy czasowe, to też jest takim minusem, a zarazem, myślę, takim mocnym kopniakiem, który sobie czasami trzeba dać, aby o ten organizm zadbać. I o swoje ciało fizycznie, jak i mentalnie również. Sposób odżywiania musi być naprawdę bardzo dobry, zrównoważony i tutaj musimy na to bardzo zwracać uwagę. Aktywność nasza fizyczna również. Ja ze sobą na pokład samolotu zabieram regularnie swoje posiłki, swoje jedzenie. Jakkolwiek linia lotnicza ma bardzo dobry catering. Jest to catering, który zwłaszcza ten wylatujący z Polski jest naprawdę bardzo smaczny. My tutaj swojej kuchni absolutnie nie możemy się wstydzić i jest naprawdę smaczna. Pasażerowie ją bardzo często chwalą, ale ona jest dobra raz na jakiś czas. Jeżeli ja codziennie spożywałbym posiłki samolotowe, częstował się deserami, które są dostępne na pokładzie samolotu, różnego rodzaju serami i tak dalej, tymi wszystkimi dobrodziejstwami.
1: A słodycze kuszą,
0: zwłaszcza w okresie, który teraz mamy, no to byłoby wesoło. Ten mundur naprawdę mógłby gdzieś tutaj wołać stop.
1: Czyli to jest możliwe, ale żeby utrzymywać w tej robocie ten taki zdrowy tryb życia fit.
0: Oczywiście, że tak. Tak jak mówię, ja swoje dobrze zbilansowane posiłki zabieram na pokład samolotu. W samolocie mamy i kuchenki, i mamy lodówki, w których sobie te posiłki możemy przechować. Ja sobie z dobrym wyprzedzeniem te posiłki szykuję. Również hotele, w których przebywamy, w znakomitej większości posiadają siłownię, więc jak najbardziej mój taki stały rytuał to jest zawsze co najmniej godzina rano po wstaniu od 6 rano lokalnie na siłowni. Czy to kardio, czy jakiś trening. 3 razy trening w tygodniu. Na pewno zdrowe odżywianie.

0: Odżywianie, nawodnienie jest bardzo ważne, zarówno dla załogi, jak i dla pasażerów. O tym należy naprawdę pamiętać. I przyjęło się, że co najmniej szklanka wody na jedną godzinę. To jest absolutne minimum, które powinniśmy wypić wszyscy na pokładzie samolotu. Zarówno załoga, jak i pasażerowie. I o tym naprawdę należy pamiętać. To jest nasze samopoczucie i to jest przede wszystkim nasze zdrowie na pokładzie samolotu. Mhm.
1: Bardzo często, jak my jesteśmy młodzi, mamy jakieś takie miejsca, które chcielibyśmy w przyszłości odwiedzić. Czy ty też takie miałeś i dzięki tej robocie udało ci się odwiedzić właśnie to konkretne miejsce?
0: Ja zawsze chciałem odwiedzić Los Angeles. To było zawsze moje marzenie. Myślę, że to jest taki American Dream. Wielu, wielu osób, po prostu LA. I tam byłem oczywiście kilkukrotnie. Bardzo chętnie tam wracam. Ale sama Brazylia, Rio de Janeiro, to był kierunek, który również zawsze chciałem odwiedzić. Bardzo ciekawy, bardzo gościnny. Również w Rio przełamałem swój strach, lęk wysokości. Trudno uwierzyć, ale ja miałem bardzo, bardzo duży lęk wysokości. Kiedy patrzyłem przez okno samolotu w dół, absolutnie nic się nie działo. Ale jeżeli spytałbyś mnie lub poprosiłbyś mnie, żebym wszedł na 4., 5., 6. szczebel drabiny, to już byłoby ciężko. Więc taki paradoks, ale tam faktycznie nad plażą Copacabana skoczyłem z paralotni i tym samym złamałem swój strach, więc to było takie pamiętne miejsce. Myślę, że Stany Zjednoczone to jest miejsce, do którego wracam bardzo, bardzo chętnie, z tym, że wybrzeże wschodnie niesamowicie różni się od wybrzeża zachodniego. To są dwa różne światy.
1: A liczyłeś, ile miejsc udało ci się odwiedzić, ile miast, ile krajów?
0: Liczyłem, ale przestałem liczyć. Przestałem liczyć dlatego, że chyba już teraz w tej chwili po kilkunastu latach latania można byłoby szybciej powiedzieć i prędzej wymienić miejsca, w których jeszcze gdzieś chyba nie byłem. Przestałem. Miałem specjalną aplikację, w którą sobie wpisywałem każdy rejs.
1: A nie zbierasz magnesów na lodówce?
0: Zbieram. Na lodówce już ich nie ma, dokładnie. Mam w mieszkaniu drzwi widocznie, one są od środka, gdzieś wewnątrz metalowe, dlatego te magnesy świetnie trzymają się na drzwiach wyjściowych, chociaż też już zaczyna na nich miejsca brakować. Zacząłem zbierać filiżanki do espresso z różnych miejsc, dlatego że w kawie espresso, prawdziwej włoskiej kawie espresso, naprawdę się zakochałem i te filiżanki gdzieś do mnie zawsze ze mną wracają do domu.
1: Szkolisz nowe osoby, które przychodzą do linii lotniczych, to są takie totalne świeżaki, czy jednak osoby, które miały wcześniej styczność z liniami lotniczymi? Mm-hmm. Też w jakim wieku ludzie? Mm-hmm.
0: Tak, to prawda, szkole z kompetencji miękkich personel pokładowy, jak i z procedur serwisowych i z serwisu pokładowego. I ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, co jest piękne również z tej strony swojego życia zawodowego, to jest to, że spotykam ludzi teraz, którzy interesują się tą pracą, którzy są na szkoleniu, na początku swojej nowej kariery, w tak różnym wieku. Są to ludzie, począwszy, którzy skończyli szkołę średnią, bo to jest podstawowy wymóg, jak i ludzie, którzy naprawdę już jakby zaczęli swoją przygodę zawodową i postanowili coś w sobie zmienić. Nie dalej jak na ostatnim z kursów mieliśmy koleżankę, dlatego że wszyscy jesteśmy po imieniu w naszym środowisku zawodowym, która była, a może nadal jest położną, która jest w swoich latach 50., powiedzmy tak, więc ona postanowiła zrobić coś dla siebie w życiu. Odchowała dzieci, jak to już powiedziała, i chciała podróżować, więc rozpoczęła swoją przygodę w wieku około 50 lat, przygodę stewardessy, i to jest piękne.
1: Ale takie umiejętności jak położna, to wiem, że się przydają wietrzu.
0: Bardzo, bardzo się przydają, zwłaszcza właśnie kwalifikacje medyczne. My stricte takich mocnych nie mamy, jednakże przechodzimy bardzo, bardzo poważny i bardzo taki efektywny kurs medycyny, kurs pierwszej pomocy, gdzie on trwa naprawdę sporo i uczymy się bardzo przydatnych rzeczy, jak reagować na dane sytuacje na pokładzie samolotu, czy to ktoś zemdleje, czy właśnie odbywa się poród, czy cokolwiek innego medycznego się dzieje. Oczywiście wtedy zawsze prosimy o pomoc lekarza. Niejednokrotnie ktoś z Państwa, ktoś, kto nas słucha, mógł, będąc na pokładzie samolotu, usłyszeć takie wezwanie stewardessy, czy zapytanie, czy na pokładzie jest lekarz. Jeżeli jest, uprzejmie prosimy o kontakt z personelem pokładowym, to zapewne wtedy jest sytuacja medyczna. Oczywiście my jesteśmy w jakimś stopniu przeszkoleni, jednakże no, lekarz to lekarz, prawda? On jest w stanie podjąć tutaj jakieś poważniejsze decyzje, nawet co do podania różnego rodzaju leków, gdyż na pokładzie samolotu również mamy różnego rodzaju apteczki, które my osobiście też możemy otworzyć, ale są apteczki, które może otworzyć, lub leki z tych apteczek, wniosek może podać tylko i wyłącznie lekarz, nie my. Więc osoba, która ma kwalifikacje położne, jak najbardziej jest osobą bardzo, bardzo mile widzianą. Mamy sporo ratowników medycznych, którzy latają w roli personelu pokładowego. To też jest naprawdę bardzo, bardzo przydatna dłoń podczas sytuacji takich podbramkowych, które czasami mamy na pokładzie samolotu. I myślę, to jest piękne, że tak bardzo zawodowo, w sensie to, co mamy, bagaż naszych doświadczeń zawodowych wcześniejszych jest tak bardzo ważny w tej pracy również. Przed każdym rejsem odbywa się briefing załogi, czyli my sobie omawiamy dany rejs, jak on będzie wyglądać, kto na jakiej pozycji z personelu pokładowego poleci, kto za co będzie odpowiedzialny, omawiamy swoje oczekiwania co do serwisu pokładowego i tak dalej, i tak dalej. I tutaj z moich ust bardzo często pada pytanie, czy ktoś z nas, obecnych tutaj z załogi, ma jakieś doświadczenie właśnie zawodowe medyczne, czy może różnego innego rodzaju. Mamy psychologów wśród naszych stewardess i stewardów, więc to są bardzo przydatne rzeczy, informacje, kiedy wyjdzie nam jakaś na pokładzie samolotu sytuacja, która będzie potrzebować jakiejś konkretnej reakcji, wtedy już wiemy, kogo na pokładzie mamy. A koleżanka położna jak najbardziej. Dodatkowo ta ilość empatii, jeżeli w ogóle możemy mierzyć empatię, naprawdę ta empatia, jaką ona przez siebie przejawia, jest ogromna i pasażerowie to bardzo, bardzo czują, więc naprawdę świetnie się sprawdza również.
1: A jakie predyspozycje trzeba w ogóle mieć, żeby ubiegać się o pracę w liniach lotniczych? O pracę stewarda czy stewardesy?
0: Konkretne predyspozycje trzeba będzie na pewno sprawdzić u danego przewoźnika, do którego aplikujemy. Jednakże zawsze będzie to określony wzrost nasz i nie jest on dyktowany tym, że tutaj musi to być, nie wiem, kobieta minimum 1,80 m, dlatego że wysokie panie są bardzo eleganckie i tak dalej. Chodzi tutaj bardziej o to, że sprzęt awaryjny na pokładzie samolotu znajduje się na określonej wysokości i po prostu my musimy go sięgnąć w danej sytuacji, jeżeli go potrzebujemy. Czy to jest gaśnica, czy to jest butla tlenowa, musimy być w stanie bez problemu sięgnąć po ten sprzęt, stąd ten nasz wzrost. Jeżeli chodzi o umiejętności miękkie, tutaj przede wszystkim ja w dzisiejszych czasach postawiłbym zwłaszcza na empatię, na umiejętność pracy w zespole, gdyż pamiętajmy, że na pokładzie samolotu tworzymy zespół i to jest piękne, to jest bardzo mocne, że tym zespołem jesteśmy w stanie zaopiekować się dużo większą ilością naszych gości na pokładzie, więc umiejętność pracy w zespole, umiejętność rozwiązywania trudnych sytuacji, umiejętność pracy pod presją czasu na pewno, w zmiennym środowisku, zarówno kulturowym, jak i pewnie tutaj, jeżeli chodzi o same pory dnia i nocy, to o czym sobie wcześniej mówiliśmy. Języki obce, jak najbardziej o nich też sobie rozmawialiśmy wcześniej, też są bardzo, bardzo ważne. Ale ja myślę, taką najważniejszą rzeczą, to musimy wiedzieć, że chcemy to robić. I jeżeli będziemy robić to, co kochamy i to, co chcemy robić, to wtedy naprawdę wszystko będzie z dużą łatwością do nas przychodzić. Choć mam znajomych, którzy byli ze mną na kursie stewarda, stewardessy tyle lat już temu, którzy wcześniej w życiu samolotem nie lecieli, więc oni się zastanawiali w ogóle, jak to będzie, tak? Jeżeli wskoczą w mundur i tutaj będą musieli dbać o bezpieczeństwo innych pasażerów, ale latają nadal. Już nawet jeden kolega w roli pilota za sterami, więc to był jego świetny, świetny wybór. Ale myślę, że chęć podróżowania również jest bardzo ważna i tutaj oczywiście jakby to, że jesteśmy daleko od domu, jest dla niektórych plusem, dla niektórych minusem i na to też musimy być przygotowani na częste wyjazdy. Ale jednak zaczynając tą karierę w lotnictwie, musimy być przygotowani na to, że czy to są święta, czy to są urodziny kogoś bliskiego, dzień matki, dzień ojca, różnego rodzaju święta, będziemy je często spędzać w powietrzu z innymi, nieraz obcymi nam ludźmi, co też jest piękne z drugiej strony.
1: Jeszcze chciałem zapytać na koniec naszej rozmowy, czy jak na przykład przelatujesz nad Nowym Sączem, masz świadomość tego, że przelatujesz nad Nowym Sączem i czy patrzysz na miasto z góry?
0: Ale wiesz co, teraz mam ciarki na sobie, naprawdę, bo jest tak i nie dalej jak wracałem, skąd ja to wracałem? Nie przypomnę sobie teraz skąd, ale pamiętam, że przed rejsem rozmawialiśmy z załogą kokpitową, skąd pochodzimy, prawda, gdzie się urodziliśmy. Ja powiedziałem, że faktycznie urodziłem się w Nowym Sączu i to jest moje rodzinne miasto, do którego zawsze z sentymentem wracam. I podczas rejsu kapitan do mnie zadzwonił i mówi: Darek, wejdź do kokpitu na moment. I ja mówię: no co tam, no wejdź, zobacz, tutaj pod nami jest nowy sąd. No niesamowicie. Gdzieś tam, no lecieliśmy sporo nad ziemią, kilka kilometrów nad ziemią, ale widać było rzekę Dunajec, widać było gdzieś tutaj, dokładnie widziałem wielogłowy i tak dalej, więc to nasze miasto, naszą dolinę jak najbardziej też widziałem. Bardzo duży sentyment. Często również przelatuję nad swoim mieszkaniem w Lublinie i też jestem w stanie zobaczyć swoje mieszkanie, swój ogród nawet, więc to też gdzieś taki mały sentyment,

0: Ale Nowy Sącz naprawdę ma szczególne miejsce w moim sercu i zawsze tutaj bardzo chętnie wracam.
1: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać i porozmawiać. I czego życzyć?
0: Ja myślę, że częstych powrotów do domu i aby ta pasja nigdy gdzieś nie wygasła, bo jest niesamowicie mocna.
1: Dziękuję Ci bardzo i życzę Ci tego. Do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Dzięki.
1: My na koniec naszego magazynu zmieniamy temat, lądujemy na ziemi i lądujemy w miejscu, gdzie są najsmaczniejsze wody mineralne. Brzeg Jestów w powiecie nowosądeckim zaprasza do siebie. Warto się tam wybrać i odwiedzić przepiękną, odremontowaną pijalnię wód Anna. Gdzie dokładnie ją znajdziemy, o tym opowie Zuza Długosz, czyli Baba z Gór, przewodnik po Muszynie i okolicy.
2: To jest taka atrakcja dla wytrwałych w tym momencie, ale moi drodzy, o samym Brzeg Jestowie. Brzeg Jestów naprawdę warto pociągiem, ponieważ z dworca czy ze stacji PKP całość Brzeg Jestowa Zdroju i Łopaty Polski w Brzeg Jestowie Zdroju jest dostępna na wyciągnięcie ręki. I tutaj naprawdę bardzo polecam to rozwiązanie. Bardzo i bez dwóch zdań. No więc gdy już znajdziemy się w centrum Brzeg Jestowa Zdroju, to najpierw zobaczymy jeszcze plac przywrócony dawnej świetności. Mówimy o Domu Zdrojowym, o tym projekcie Szyszko Bohusza, jeszcze modernistyczny projekt. Wywołana do tablicy pijalnia wody Anna znajduje się właśnie za Domem Zdrojowym w Brzeg Jestowie Zdroju. Więc przechodzimy, patrząc na wprost Domu Zdrojowego, po 5 schodkach przechodzimy wzdłuż muru. Jest wyznaczony chodnik spacerowy. Nie, że jakaś ścieżka, nie, jest ścieżka spacerowa, chodnik spacerowy. Z dziećmi oczywiście żadne wyzwanie. I później mniej więcej po 10 minutach od Domu Zdrojowego znajdujemy

jest wyznaczony chodnik spacerowy. Nie, że jakaś ścieżka, nie, jest ścieżka spacerowa, chodnik spacerowy, z dziećmi oczywiście żadne wyzwanie. I później mniej więcej po 10 minutach od domu zdrojowego znajduje

0: całości odremontowana z mini siłownią przed wejściem, więc jest też miejsce, gdzie tam troszkę dzieci mogą pochuśtać się, że tak powiem. Wejść do pijalni, która, moi drodzy, przenosi nas w czasie do lat 20. i 30. XX wieku. Dlatego, że jest to miejsce, które zostało odrestaurowane, przywrócone do dawnego blasku i tam na przykład ktoś powie, no ale jak, ten gość na tych zdjęciach retro, to chyba będzie Jan Kiepura. A no właśnie, zdecydowanie będzie Jan Kiepura. Może nie będę zdradzać, dlaczego on się tam znajduje. Pozostawimy troszkę takiego niedosytu do tego, żeby móc to przepiękne zdjęcie zobaczyć, żeby te przepiękne meble, które znajdują się w środku, antuaż tego miejsca, ściany, no i przede wszystkim to, ten zapach, ten smak wody mineralnej, żelazistej z naszego terenu skosztować. Troszkę rąbka tajemnicy zostawimy.
1: Okej, okay. A w drugą stronę jak pojedziemy, to czeka
0: a w
1: nas
0: drugą stronę
1: w drugą stronę od Muszyny. To
0: tak,
1: oczywiście
0: tak, ale
1: Krynica?
0: Jeszcze mam taki pomysł, że być może kogoś namówiłam do tego, żeby Rzegiestów był jego destynacją docelową. Ktoś się zastanowi, no dobrze, skosztowałem wodę. Być może będę chciał odkryć, co to jest kamień Wandy i jakaż to tajemnica miłosna kryje się z tym kamieniem, ponieważ już będąc przy pijalni można spróbować wejść delikatnie w zbocze i tam odkryje kamień Wandy, to tutaj tak rozbudzę ciekawość. I moi drodzy, jest jeszcze Łopata Polska w Rzegiestowie Zdroju, czyli zejście ścieżką ornitologiczną, kawa po drodze i eksploracja wzdłuż brzegu rzeki Poprad. Uważam, że sprowokowałam już do właściwie takiej co najmniej półdziennej wycieczki, szczególnie z Milusińskimi. Tutaj oczywiście woda i własny prowiant będzie mile widziane, bo tamtych punktów gastronomiczne jeszcze się tworzą.
1: Czemu to się nazywa Łopata Polska? Skąd ta nazwa?
0: Świetne pytanie. Prowokując do dalszych rozważań, do tego, żeby nam to łatwo było zapamiętać, to Łopata Polska w Rzegiestowie Zdroju jest jedynym miejscem, gdzie Polska sąsiaduje ze Słowacją od północy. No dobrze, rozbudziła, mam nadzieję, ciekawość i teraz idźmy do brzegu. Meandry rzeki Poprad spowodowały, że powstały takie dwa półwyspy, bardzo ciasne półwyspy i osoby dzielące te półwyspy, jedne pozostawił po słowackiej stronie, drugi po polskiej i tak się złożyło, że ten słowacki jest nieco bardziej na północ.
1: Okej. Okay. Myślę, że bardziej można to na mapie zobaczyć.
0: Będzie łatwiej.
1: Bardzo, bardzo ciekawie to wygląda, a my teraz przenosimy się jakby w drugą stronę od Muszyny. Przejeżdżamy przez Krynicę i lądujemy w Tyliczu. To jest miejsce, które co roku wybierają narciarze, bo tam jako pierwsza jest jedna z pierwszych stacji w ogóle w Polsce, które ruszają z sezonem narciarskim.
0: Pozdrawiamy.
1: Jest tam specyficzny mikroklimat, dzięki temu właśnie to się udaje, ale myślę, że Tylicz warto odwiedzić zimą, bo właśnie jest ta infrastruktura narciarska, ale fajnie też go odwiedzić chyba latem i wiosną.
0: Z tym, co powiedziałeś, zgadzam się w 100%. Nie mam nic do dodania. Wyczerpałeś temat atrakcyjności zimowej. Natomiast, moi drodzy, Tylicz to jest fantastyczne miejsce do wypoczynku letniego, dlatego, że jest tam niesamowita infrastruktura noclegowa, rozbudowująca się infrastruktura gastronomiczna. No a jakie atrakcje? Co przysłowiowy turysta doświadczy w Tyliczu, co jest unikatowe i warte tego, żeby zobaczyć. Z pewnością część z naszych słuchaczy zna temat gier terenowych w formie questów do takiej samodzielnej obsługi. W tym roku rusza spacer z przewodnikiem, więc będzie tym łatwiej dla rodzin z dziećmi, jeśli ktoś by chciał. Oczywiście nie tylko turystów będących, ale też tych turystów z Sądecczyzny, mieszkańców naszego terenu serdecznie witamy w Tyliczu. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, pamiętajmy, że Tylicz związany jest z tematem historycznym. Może mało kto jeszcze wie, że zarówno w Tyliczu, jak i pod Tyliczem w Muszynce jest, przewija się temat Konfederacji Barskiej, a więc w opowiadaniu wędrujemy do XVIII wieku. Rezerwat historyczny, mało znany, cały czas zbyt mało znany, ale dzięki wielkiej inicjatywie związanej z wokół Janusza Kieblesza, z rewitalizacji tych okopów, myślę, że o nim będzie jeszcze głośno. Czyli temat historyczny, okopy Konfederatów. Drugi temat, bezsprzecznie związany ze źródełkiem miłości. Mamy takie w tej

0: Liczu źródełko miłości, stosunkowo blisko rzeki, fantastyczne miejsce na randki, fantastyczne miejsce do tego, żeby odkrywać bogactwo wód mineralnych, czyli mamy tu sami dwa źródełka, Tyliczanka i źródełko miłości. Kolejny temat to plac zabaw. Dla mieszkańców południowej części powiatu nowosądeckiego ten plac zabaw w Tyliczu bardzo unikatowy, butikowy, oryginalny, ten, który znajduje się, jak się jedzie do Muszynki, powoduje, że były takie rodziny, które jeździły autobusem do Tylicza po to, żeby można było skorzystać z tego placu zabaw, a więc rzeczywiście warte tego, żeby o tym pamiętać. Z pewnością będą tacy, którzy w Tyliczu również pamiętają Stadninę Koni, która ma również na swoim terenie mini zoo, która daje możliwość jeżdżenia konno, więc też atrakcja na świeżym powietrzu połączona z naturą. No i nie byłabym sobą, jakbym nie zaproponowała jakiejś krótkiej przebieżki górskiej. A więc słuchajcie, w Tyliczu bardzo polecam na dwa samochody. Jeden stawiamy na Przełęczy Tylickiej, czyli na miejscu, gdzie było przejście graniczne polsko-słowackie. Drugie stawiamy na granicy Tylicza i Mochnaczki Niżnej. No i rozumiecie Państwo, tam trzeba sobie zorganizować tak, żebyśmy wszyscy mogli wziąć udział w wycieczce. I zaczynamy na Przełęczy Tylickiej. Idziemy pasmem granicznym. Piękne widoki, cały czas poruszając się wzdłuż słupków granicznych. Gdy podróżujemy, tak jak ja zaproponowałam, czyli z Przełęczy Tylickiej na Dzielec, bo taką górę zdobędziemy, to wtedy mamy fantastyczną panoramę odsłaniającą się nad polami, na Muszynkę, na Tylicz. Trasa dla dzieci, dla seniorów, dla rodzin wielopokoleniowych, dla rowerzystów, bo rzeczywiście z Przełęczy będziemy właściwie po płaskim się poruszać. Bardzo, bardzo tą trasę polecam.
1: No to my w takim razie polecamy Tylicza. To jak wiemy od Nowego Sącza jest dosłownie rzut beretem. Warto w weekend pojawić się tam, wybrać się. Dlaczego by nie, skoro pogoda będzie sprzyjać. Zuza Długosz była naszym gościem, czyli Baba z Gór. Dziękuję Ci bardzo za wizytę i za rozmowę.
0: Do zobaczenia na południu.
1: Do Tylicza zapraszała Baba z Gór, czyli Zuzanna Długosz, przewodnik po Muszynie i okolicy.

zamykać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.